0: najlepszy rok na świecie.
1: Noc padła na las. Las w mroku stoł. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

Więc ojciec syna w ramionach skrył i konia ostrogą popędził co sił. Nie wiedział, że syn skonał mu już.

będą stać podarte sztandary łopoczą. Szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta. Przeszła przeklęta.

cinkciarze, taksówkarze i cinkciarze, taksówkarze i cinkciarze, taksówkarze i

0: Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat. Jest temat.
1: Wyrzuć lekarstwa, uwierz, że Cię wyleczy doktor leczący raka samym dotknięciem ręki.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: 6 osób poszkodowanych po tym, jak w Warszawie autobus wjechał w przejście podziemne. Trump spotka się z Zełenskim. Dłużnik rekordzista z długami w 29 miejscach.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 6, Joanna Obuchowska. Miejski autobus skończył kurs w warszawskim przejściu podziemnym. Pojazd przy skrzyżowaniu Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej miał uderzyć w tramwaj i dalej jechał w kierunku Ronda Zesłańców Seberyjskich. Tam wjechał w przejście podziemne. 6 osób zostało poszkodowanych. Kierowca autobusu był trzeźwy. Wynik narkotestu był negatywny. Nadzór ruchu jako wstępną przyczynę zdarzenia wskazał awarię układu kierowniczego. Mówił też o tym kierowca.
1: Prawda Antyradia.
0: Będzie spotkanie na szczycie NATO. Donald Trump spotka się z Wołodymyrem Zełenskim. Głównym tematem rozmów ma być zakończenie wojny w Ukrainie. Podczas szczytu Trump chce też sprawdzić postępy sojuszników w sprawie zwiększania wydatków obronnych.
1: Prawda Antyradia.
0: Długi w jednym miejscu, a nie w jednym miejscu, a co najmniej w trzech. 40% zadłużenia Polaków wygenerowali seryjni dłużnicy. Są winni 17,5 miliarda złotych. BIK Info Monitor, Waldemar Rogowski.
2: Już co piąta z tych osób zalega co najmniej trzem wierzycielom, a rekordzista ma ich aż 29. Skala i struktura tego zjawiska to nic innego jak spirala zadłużenia, która znacząco utrudnia kontrolę i spłatę kolejnych zobowiązań.
0: Seryjny dłużnik to najczęściej mężczyzna w średnim wieku, mieszkaniec Śląska lub Mazowsza.
1: Prawda Antyradia.
0: Nick Cave and the Bad Seed czy The Cure oraz kilkudziesięciu innych artystów i artystek zagrało na tegorocznej edycji Openera. Podczas 4 dni na 4 scenach działo się sporo. Redaktor naczelny Antyradia Marcin Bąkiewicz.
3: Codziennie były przynajmniej 2 naprawdę fajne koncerty. Bardzo się cieszę z tego, że w tym roku na Openerze było więcej muzyki rockowej i powiedziałbym dyplomatycznie takiej muzyki dla troszkę starszej publiczności. Mam nadzieję, że w przyszłym roku też na Openerze pojawi się kilku takich wykonawców, nie wiem, może Faith No More, na przykład może Pearl Jam, który powinien wreszcie ruszyć w jakąś trasę koncertową europejską. Takich wykonawców, którzy występowali tutaj przed laty i zawsze się bardzo kojarzyli też z tym festiwalem.
0: Open Air 2027 odbędzie się od 30 czerwca do 3 lipca. Lato w wersji upalnej przeszło do historii. Teraz czeka nas kilka dni w wersji chłodno i deszcz. Teraz na termometrach od 10 stopni w Szczecinie do 15 w Gdańsku i Koszalinie. Maksymalnie będzie dzisiaj od 17 do 22 stopni. Deszczu będzie najwięcej na południu i na północy.

0: magazyn Antyradia.
1: Nawiązanie do krajobrazu Krakowa i oplatającej go sieci rzek. Tak będzie wyglądała nowa fontanna na rynku głównym. Komisja konkursowa jednogłośnie odpowiedziała się za projektem architekta i rzeźbiarza z Kielc, Michała Gdaki.
2: Ja myślę, że to jest jednak projekt bardzo innowacyjny.
3: Janusz Sepioł, główny architekt miasta Krakowa.
2: To znaczy projekty, które zajęły tutaj drugie i trzecie miejsce, i takich było zresztą trochę więcej w całym konkursie, te nawiązania robiły bardziej bezpośrednim, bardziej czytelnym, bardziej jednoznacznym. Tutaj mamy interpretację, ale taką nie wprost. Znaczy oryginalność tej pracy zawiera się w kilku elementach. Po pierwsze inspiracja. To nie jest inspiracja architekturą, dotychczasowymi fontannami. To jest inspiracja krajobrazem okolic Krakowa. To znaczy to uformowanie, no, jak to mówią geomorfologiczne, tej całej Doliny Wisły jest punktem wyjścia. A więc inna inspiracja. Na to jest pierwsza innowacja. Po drugie, istotą tej fontanny jest wielka rzeźba. To jest duża forma z brązu, właśnie pokazująca tą morfologię terenu, na której kłębi się woda i ona płynie w jakimś sensie naśladując rzeki, potoki okolic Krakowa. Jest to jakby nowe spojrzenie.
4: Ten tytuł trochę wprowadza w błąd, no bo to palimpsest. Co tam na tym palimpseście jest zapisane?
2: Palimpsest, jak wiadomo, nie wiem czy wiadomo, ale generalnie wiadomo, jest to tekst na tekście. Kiedy usuwa się jeden, powstaje następny, to jest to nawarstwianie się tekstów. I wydaje mi się, że tutaj autorowi chodziło o to, że ta praca wody powoduje, że ciągle powstają nowe krajobrazy. Jeden materiał się nanosi, drugi się umywa, zmywa, że woda ciągle kształtuje krajobraz i że można jakby historię miejsca odczytać poprzez pracę wody nad tym miejscem. I w tym sensie to jest palimpsest. Ale odradzałbym używanie, znaczy to się nie przyjmie.
4: Też mi się tak wydaje. Pytanie, czy mieli Państwo wątpliwości? Czy były jakieś prace kontrowersyjne? Czy były jakieś, nie wiem, bezpośrednie nawiązania do krakowskości na przykład?
2: Ja się obawiałem, że w konkursie będzie dużo takich projektów, które pojawiły się w internecie, że powiedzmy na smoku jest obwarzanek, na obwarzanku stoi hejnalista, a z trąbki mu sika woda.
4: Jeszcze lajkonik do tego.
2: Prawda? No więc... Nie powiem, że takich prac nie było w ogóle, bo były. Było jakieś trzech hejnalistów spierających się plecami, przesikających przez trąbki, ale to był margines. Raczej zaskoczeniem było to, że konkurs był na poważnie. To znaczy przytłaczająca większość prac była zrobiona ewidentnie przez profesjonalistów, którzy poświęcili trochę uwagi i przemyśleli ten temat. Oczywiście, ponieważ w wyniku konsultacji społecznej była taka sugestia, żeby tu nawiązać do fontanny profesora Zina, kilka prac powtarzało te formy. Oczywiście w innym materiale, troszkę w innej skali, ale te nawiązania często były wprost i praca numer 2 jest tego przykładem. Tam jest, można powiedzieć, kopia fontanny Zina, tylko właśnie w innym materiale i zestawiona z nowym elementem takiej piramidy szklanej.
5: Byłem podzielony na tym konkursie na dwie części. Michał Niezapitowski, dyrektor Muzeum Krakowa, mniej więcej równe. Znaczy z jednej strony patrzyłem na to przez pryzmat swojej wrażliwości, jakiegoś może rozumienia Krakowa. Czasem mi się wydaje, że jakąś cząstkę tego rozumienia osiągnąłem po wielu latach pracy dla tego miasta, ale z drugiej strony patrzyłem jako zarządca instytucji, no i tu muszę powiedzieć, że ten pomysł świetnika, który był pomysłem, który należy ocenić, czyli po prostu tego przezierności z góry na dół i z dołu na górę, to był pomysł odważny, ciekawy, przy czym ten pomysł z kilku powodów się nie sprawdził. No nie sprawdził się także z tego powodu, że nie chodzi o to przeciekanie, bo ktoś powie, że przeciekanie to był zawsze fajny temat dyżurny, też dziennikarski i można było o tym coś napisać, zawsze można powiedzieć, że można coś zrobić lepiej, bo by nie przeciekało. Tu chodzi jeszcze coś innego, to znaczy po prostu przy tej inwersji temperatur, przy tej różnicy, myśmy ciągle mieli problem skraplania się różnicy temperatur na dole. Myśmy ściągali bardzo dużo wody, a ta przestrzeń na dole zabytkowa, świadki archeologiczne, jednak wymaga ogromnej takiej troskliwości o nie. Więc mówiąc krótko, nie ukrywam, że myśmy mówili jako Muzeum Krakowa, że my tą przezierność rozpoznajemy jako rzecz ciekawa, ale trzeba się poważnie zastanowić, czy ją podtrzymywać, ponieważ atrakcyjność rynku podziemnego jest wystarczająca dla zwiedzających. I w związku z tym ta praca, która zwyciężyła, jest pracą, która akurat nie jest przezierna, a prace, które tą przezierność zakładały, one z naszych doświadczeń, które już posiadamy, ewidentnie pokazują, że byłyby problemy. Zresztą bardzo się pięknie mówi o krysztale, no bo to jest piękna forma, no ale każda pani domu o tym wie, że żeby kryształ był kryształem, trzeba go bardzo, bardzo często polerować, a kryształ, który jest niewypolerowany, nie wygląda kryształowo, a w przestrzeni miasta, gdzie się kurzy, gdzie gołębie i tak dalej, te formy kryształowe, no jeden eksces kogokolwiek powoduje, że zaczynają mieć problem, a nie efekt estetyczny. Natomiast zwycięska praca, bardzo dyskretna, bardzo tak wdzięcznie i z szacunkiem nawiązująca do pomysłu Wiktora Zina, a zarazem wprowadzająca nowy, taki nowatorski, bo cała praca nie jest bardzo nowatorska, ale wprowadza nowatorski, ciekawy element rzeźbiarski, który jest de facto takim portretem natury miasta. Bo natura miasta zaczęła się od wody, a fontanna to woda, jak wiadomo. Więc ta taka opowieść o tej przestrzeni miasta, o tej naturze, tak? Bo my przecież tak mówiąc na wprost, to dzielimy zawsze świat trochę sztucznie na kulturę, czyli to, co myśmy zrobili jako ludzie.
4: I naturę.
5: Czyli tam, gdzie człowiek jeszcze nic nie wniósł, czy też, jak ktoś powie, nie nawojował na dobre i na złe, no to to jest taka fontanna, która jest hołdem naturze. To jest sama natura. Czy w samym środku miasta, które jest wzniosłym, cywilizacyjnym dziełem człowieka, pojawia się hołd dla natury, która tutaj przez dużo, dużo dłuższy czas niż my tu jesteśmy, bo mówimy o milionach i miliardach lat. Natura tutaj rzeźbiła tę przestrzeń, natura jest najpiękniejszym rzeźbiarzem i to jest taki hołd do natury. Cofamy się do czasów prehistorycznych w tej opowieści o rzekach w Krakowie.
6: Beata Kondak, pełniąca obowiązki dyrektora Zarządu Infrastruktury Wodnej w Krakowie.
4: Mamy już projekt nowej fontanny, która stanie na rynku głównym. Pytanie teraz, jakie kroki ZIF podejmie, by zrealizować ten projekt?
6: Pierwszy krok to niezwłocznie skontaktujemy się z autorem zwycięskiego projektu po to, żeby podpisać umowę na przygotowanie pełnego projektu budowlanego naszej nowej fontanny. Przewidujemy, że powstanie to do marca 2027 roku. Kolejny krok to będzie realizacja tej fontanny, na co z kolei zakładamy kolejny rok, czyli marzec, kwiecień 2028. Zakładamy, że nowa fontanna będzie stała na rynku głównym.
4: Ile nowa fontanna będzie kosztowała? Ile dostanie projektant i wykonanie także? Jak drogo będzie kosztowało?
6: Te kwoty określił projektant, znaczy autor zwycięskiej pracy w pracy konkursowej, czyli na projekt przewidział 500 tysięcy złotych, a na realizację fontanny 4,5 miliona złotych. Są to kwoty, które my też wskazaliśmy i zakładaliśmy na te dwie czynności i również wpisaliśmy je w regulaminie konkursu.
4: Co stanie się z kryształem? Czy on pójdzie gdzieś do utylizacji, czy wykorzystają Państwo elementy tej starej fontanny w innych lokalizacjach, być może mniej problematycznych?
6: Pytanie jest otwarte. Pojawiła się koncepcja różnych środowisk krakowskich sportowców, którzy zaproponowali, żeby część, pewne elementy fontanny kryształu zostały przeniesione i wykorzystane przez młodych ludzi. I to jest pytanie otwarte. My oczywiście powiedzieliśmy, że jest taka możliwość. Jak dojdziemy do etapu rozbiórki, będziemy ten temat ponownie, do niego wrócimy.
4: Fontanna kryształ sprawiała wiele kłopotów Muzeum Krakowa. Czy nowa fontanna będzie pozbawiona tych wad? Rozumiem, że no ten świetlik z Plexi był problematyczny, tam łączenia, no i woda przeciekała. Czy nowa fontanna wykluczy właśnie to zalewanie podziemi rynku głównego?
6: Wykluczy zalewanie podziemi rynku głównego, to zdecydowanie. Nie ma propozycji świetlika w nowej fontannie. Natomiast rzeczywiście użytkownik, jakim jest muzeum, wspominał o tym, że de facto tego rynku nie było z dołu widać przez obecną fontannę kryształ. Wydaje nam się, że ta fontanna będzie w takiej dobrej symbiozie z użytkownikiem muzeum pod spodem, pod płytą rynku, w którym się znajduje.
4: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Budka z lodami, zbieranie owoców albo ogarnianie wypożyczalni sprzętu wodnego. To wszystko można robić w wakacje. Personel Service sprawdził, kto może zarobić najwięcej. O szczegółach Monika Banyś-Bator.
7: Monika Banyś-Bator, Biuro Prasowe Personel Service. W tegoroczne wakacje ofert pracy wakacyjnej jest mniej niż w poprzednich latach, ale zarobki pozostają atrakcyjne. Są one na tyle atrakcyjne, że młodzi zamiast decydować się na wyjazd zagraniczny, coraz częściej zostają w kraju. W niektórych branżach zarobki mogą sięgnąć nawet ponad 50 zł netto za godzinę pracy, natomiast do tego dochodzą różnego rodzaju premie od sprzedaży, napiwki, dodatki, które te stawki podbijają. Dzięki temu liderem zestawienia między innymi jest kelner. Bo kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci. Natomiast takie dni, kiedy te zarobki właśnie sięgają tych 150 zł netto za godzinę pracy, się zdarzają. Jeżeli chodzi o kolejne miejsca w zestawieniu, to mamy oczywiście pracownika budowlanego. W sezonie letnim prace budowlane przyspieszają, no i tutaj kadra jest na wagę złota. Wynagrodzenia sięgają mniej więcej od 39 do 75 zł netto za godzinę pracy. I tutaj jest ważne rozróżnienie dla osób, które się uczą do 26 roku życia, bo ich obowiązuje zwolnienie z podatku. Natomiast dla osób, które już zakończyły naukę, to te stawki to od 30 do 60 zł netto za godzinę. W przypadku kelnera nie mamy tego rozróżnienia zbyt dużego, jeżeli chodzi o zarobki. Oczywiście tutaj te stawki minimalne się różnią, no dlatego, że dla młodych uczących się stawka brutto jest tak naprawdę stawką netto. Trzecią pozycję zajmuje opiekunka do dziecka. Rodzice często poszukują wsparcia podczas codziennej opieki, ale nie tylko, też w trakcie rodzinnych urlopów, i tutaj stawki sięgają nawet 63 zł netto za godzinę. No i tutaj tymi dodatkowymi benefitami jest bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, czy też właśnie to, że jedziemy po prostu z taką rodziną na wakacje. Tuż za podium znajdują się hostessy i pracownicy obsługi eventowej oraz koncertowej. Rzeczywiście coraz więcej mamy festiwali muzycznych, koncertów i obsługa tego typu wydarzeń to mniej więcej od 31 do 57 zł netto dla osób do 26 roku życia i od 26 do 35, jeżeli ktoś już jest powyżej tego 26 roku życia, no i jest zatrudniony na umowę i musi od tej umowy odprowadzić wszystkie podatki. Mamy oczywiście instruktorów sportów wodnych, na przykład kitesurfingu czy SUPa. I tutaj te zarobki to jest od 37 do 55, jeżeli jest się osobą uczącą się, i od 27 do 50, jeżeli już się nie uczymy. Oczywiście nie możemy tutaj pominąć pracowników magazynów i logistyki, bo to też już jest rozwijająca się branża, mamy tam coraz większe zapotrzebowanie na pracowników i właśnie w okresie wakacji, gdzie mamy wzmożony ruch w handlu i w e-commerce, to tego typu oferty pracy zdecydowanie się pojawiają i tutaj zarobki od 26 do 31 zł netto za godzinę, no chyba, że się właśnie jest osobą młodą, to od 32 nawet pojawiają się oferty do 50 zł. Następnie mamy pracę przy zbiorach owoców i warzyw, mamy wychowawców kolonii i obozów, sprzedawcy lodów, obsługa punktów gastronomicznych i sezonowych, recepcjoniści. No tutaj jakby te stawki, jeżeli chodzi o te dolne widełki, to zaczynają się w okolicach minimalnej, natomiast mogą dochodzić do około 30 paru złotych za godzinę, w zależności właśnie od tych premii i dodatków, które mamy oraz od tego, jaką sobie wynegocjujemy z pracodawcą tą pensję bazową.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Monika Banyś-Bator z Personal Service.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfon, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
0: Bo w Media Expert taniej masz. Po reklamie.

0: że on to tajni dokumenty na temat sprzętu wojskowego przekazanego Ukrainie. Poprawia się sytuacja na rzece Bóbr. Agenci nieruchomości tylko z jedną prowizją.
1: Prawda Antyradia.
0: 6.30, Joanna Obuchowska. Opinia publiczna ma dowiedzieć się, co i w jakim czasie Polska przekazała Ukrainie w ramach pomocy wojskowej. Taką decyzję podjął Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej. To reakcja rządu na doniesienia opozycji o przekazaniu Ukraińcom posiadanych przez nas pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot. Odtajnienie listy donacji dla Ukrainy sprawi, że dowiemy się, czy faktycznie doszło do takiego przekazania, ale też pokaże, ile sprzętu wojskowego przekazał ten i poprzedni rząd.
1: I ty radia.
0: Poprawia się sytuacja na rzece Bóbr. Na badanym odcinku rzeki nie stwierdzono kolejnych śniętych ryb. Nadal obowiązuje jednak wydany w sobotę zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Mówi Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiego.
2: Ten zakaz obejmuje zarówno wchodzenie do wody, w tym kąpiele, pojenie zwierząt, amatorski gospodarczy połów ryb oraz korzystanie z wód do celów gospodarczych. Nie wolno też używać jednostek pływających na tym odcinku.
0: Sytuacja na rzece nie ma wpływu na wodę z sieci wodociągowej.
1: Prawda Antyradia.
0: Zakaz pobierania podwójnej prowizji przez agentów nieruchomości chce rząd. Jeśli nowe przepisy weszłyby w życie, agent mógłby pobrać wynagrodzenie tylko od osoby, która zleciła mu usługę. Czyli albo od sprzedającego, albo od kupującego. Ekspert Sonar Home Anton Bubiel.
3: Naturalnie zwiększy to znaczenie umów zawieranych na wyłączność. Sprzedający, opłacając pełną prowizję, będzie oczekiwał całkowitej odpowiedzialności za wynik od jednego zaangażowanego partnera, zamiast niespójnych działań ze strony wielu osób.
0: Prace nad nowymi przepisami są obecnie na bardzo początkowym etapie.
1: Prawda Antyradia.
0: Polscy naukowcy apelują o debatę w Sejmie o tym, jak ograniczyć przyczyny kryzysu klimatycznego. List do marszałka Włodzimierza Czarzastego podpisało ponad 80 osób. Według nich prawdopodobieństwo występowania takich fal upałów, jakie mieliśmy w ostatnim tygodniu czerwca, rośnie. 6.31. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę pełna kultura, a po niej powiem o tym, co dzisiaj czeka nas w pogodzie.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Assassin's Creed Black Flag wraca w odświeżonej wersji, a w zasadzie po gruntownym remoncie. Gra z 2013 roku jest jedną z najbardziej udanych i lubianych z całego cyklu. Z zapowiedzi twórców wynika, że można się spodziewać tego, co sprawdziło się przed laty, ale w uwspółcześnionej wersji, czyli żeglugi i bitew morskich na Karaibach w złotej erze piractwa. Oczywiście w szczytnym celu tajemniczego bractwa tytułowych asasynów. Gra zadebiutuje na nowo w najbliższy czwartek. Po Reacherze będzie Runner. To kolejny film akcji z Alanem Richsonem. Do sieci trafiła zapowiedź produkcji opisywanej jako dojrzalsza wersja Reachera właśnie. Fabuła będzie się kręcić wokół byłego żołnierza, który pracuje jako kurier. Bożenie paczek zamienia na walkę z kartelem narkotykowym, połączoną z próbą uratowania małego dziecka. Premiera 11 września.
0: Lato w wersji upalnej przeszło do historii. Teraz czeka nas kilka dni w wersji chłodno i deszcz. Teraz na termometrach od 10 stopni w Szczecinie do 15 w Gdańsku i Koszalinie. Maksymalnie będzie dzisiaj od 17 do 22 stopni. Deszczu najwięcej będzie na południu i na północy.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski. Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Minęła 6.30, panie i panowie. Tomy, to Desperados, weekend pełen wrażeń.
2: Jezu, panie, spokojnie. Coś pan po weekendzie.
1: Trzeba pędzić.
2: W poniedziałek gdzieś pan
1: trzeba.
2: Zawału zaraz dostanę.
1: Energia.
2: Słucham.
1: Patrzę na. Widzę wasze twarze, słuchacze. Widzę w was tyle energii, która mnie zaraża.
2: Mogę zareagować? Wow.
0: Desperados w Antyradiu.

0: Desperados w Antyradiu.
1: No dobra, panie i panowie, mamy chwilę do godziny siódmej. Myślę, że już możemy powiedzieć.
2: Nie, że... naprawdę, ja cię proszę, zdejmij ten cholerny entuzjazm, bo ja naprawdę nie wytrzymam w ten sposób do godziny dziesiątej z tobą. Absolutnie nie ma takiej możliwości. Rozumiem, że wszyscy wstali prawą nogą i ty też, mój drogi, dlatego słucham, co masz do powiedzenia.
1: Mam do powiedzenia jedno. Rozpoczynamy spowiedź. Czekamy na wasze grzechy, tak, i te grzechy nagrodzimy. Mamy dla was

0: Fanty od Anty Radio.
1: Fanty od Anty i oczywiście rozgrzeszenie w naszym konfesjonale. Ojciec Piotr i ojciec Michał, czekamy na grzechy wasze, no i nasze też, bo się przyznamy. 321-321-600 lub desperanos@antyradio.pl.
2: Desperanos w Antyradiu.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. Z Bricomarché zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
4: Bo w Media
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
9: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w proszku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
10: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio.

0: 7 osób zginęło w ataku Rosji na Kijów. Na urlop ciałem, a głową w pracy. Anglia i Norwegia przeszły do ćwierćfinałów Mistrzostw Świata.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 7, Joanna Obuchowska. Kolejny zmasowany atak Rosji na Kijów. Zginęło co najmniej 7 osób, podały ukraińskie władze. Zaczęło się przed północą czasu miejscowego. Pociski trafiły także w budynki mieszkalne. Według władz pod gruzami uwięzionych jest wielu ludzi. Trwają akcje ratownicze.
1: Prawda Antyradia.
0: Odpoczywanie idzie nam słabo. Mimo, że aż 80% z nas na urlopie chce odpocząć, ale jakoś nie możemy wyjść z pracy i zaglądamy do służbowego maila. Wakacje.pl, Marzena Buczkowska-German.
2: Rzadko wynika to z nacisków szefa czy z polityki firmy. Najczęściej to my sami, napędzani wewnętrzną potrzebą kontroli i lękiem przed zaległościami, dobrowolnie logujemy się do firmowych systemów.
0: Aż 25% pracowników deklaruje, że będzie się kontaktować z firmą w trakcie urlopu. Większość z nich więcej niż raz.
1: Prawda Antyradia.
0: Piłkarze z Anglii i Norwegii zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Anglicy wyrzucili z turnieju jednego z gospodarzy, Meksyk. Wygrali 3-2. Wikingowie poradzili sobie z faworytem. Pokonali Brazylię 2-1.
1: Prawda Antyradia.
0: 4 sceny, 70 artystów i w sumie 230 tysięcy fanów muzyki. Tak w skrócie wyglądała tegoroczna edycja Openera. O to, co uczestnicy będą wspominać, pytała ostatniego dnia Magda Poddańczyk.
3: Najważniejsza jest ekipa, z którą się przyjdzie, bo czy pada, czy nie pada, to energia jest niesamowita. Jest wspaniała impreza.
4: Też fajne pokazy, oprócz tego jeszcze jakieś teatralne rzeczy, to najbardziej przyciąga.
3: Wasze najfajniejsze wspomnienie z tego festiwalu, jakie będzie?
5: Najfajniejsze, jak pytałem przypadkowych ludzi, jakim chcieliby być warzywem. Wygrała marchewka generalnie. Chociaż byłem rozczarowany, bo ja na przykład sam chciałbym być ziemniakiem.
3: Już. A jak już tak imprezujecie od tej środy, to coś wydarzyło się szczególnego, co będziecie opowiadać ludziom?
6: Chyba to, jak wczoraj zmykaliśmy przed wiatrem i deszczem. Z takim głębszym przesłaniem to kocham energię Nicka Cave'a.
0: Przyszłoroczna edycja od 30 czerwca do 3 lipca. 7:02 to była Prawda Antyradia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Poranek jest umiarkowanie ciepły. Termometry pokazują 12 stopni w Szczecinie, 13 w Olsztynie i Warszawie, 14 w Krakowie i Opolu, 15 w Rzeszowie. Maksymalnie pokażą dzisiaj 22 stopnie. Wychodząc z domu, lepiej zabrać parasol. Padać ma przede wszystkim na południu, północy i zachodzie.
7: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski. Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
8: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Desperados w Antyradiu.
1: No cóż, jak ktoś dobrze gra, to wiadomo, że Marilyn Manson, to po pierwsze, po drugie, że Antyradio, po trzecie, że w poniedziałek, który uczynimy dla was lepszym, jak zawsze, takie mamy
2: zadanie. Poniedziałek już dla niektórych jest dobry, zwłaszcza dla Norwegów mieszkających w Polsce. Pozdrawiamy wszystkich.
1: Gratulacje,
2: Norwegów.
1: Słuchajcie, obejrzałem ten meczyk, no naprawdę coś niesamowitego.
2: A obejrzałeś drugi meczyk, co tam się wydarzyło?
1: Nie.
2: Meksyk, Anglia, 3-2, kolejne, kurde, spektakularne spotkanie. Jak psiocze na ten mundial, to naprawdę kilka niespodzianek, kilka zwrotów akcji bardzo
1: filmowych. Tych meczyków już ponad 90, ty wszystkie obejrzał?
2: To jest koniec świata. Nie no, skąd? Nie ma szans, no wiesz.
1: Nie
2: ma szans, to jest najgorsze.
1: Nie koniec, tylko rywalizacja. A z kim Norwegowie będą w końcu grali w półfinale?
2: Tej drabinki nie pamiętam. Wiem, że Brazylia dostała łupnia 2-0. Poszedłem spać na 1-0.
1: Bardzo ładnie. Jak się nazywa ten ich strzelec? Ten ich Lewandowski?
2: Ty jesteś trochę podobny na niego.
1: Aha, no to on taki duży wiking. Wiking wielki.
2: Michał w piątek był bardzo podobny do Halanda, jak wyszliśmy na miasto. 11 minut po 7, zaraz wracamy, pogadamy. Będzie spowiedź.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Jednak życie potrafi być piękne, kiedy wieżejska przynosi do pracy świeżo upieczone ciasto drożdżowe. Naprawdę, kochana.
2: Nie ma za co.
1: Kurka pomarańczowa, to są te miłe akcenty.
3: Muszę iść do lodówki, bo może ktoś zostawił masło, bo dla mnie drożdżowe z masłem to jest petarda.
1: W ogóle drożdżowe następnego dnia i dwa dni po z masłem.
3: Drożdżowe z zakalcem i z masłem.
1: Drożdżowe po trzech dniach z tostera, słuchajcie, z masłem. To dopiero jest petarda, naprawdę.
3: Ty jesteś zboczony.
1: No to...
3: Wspaniały.
1: Oj, nie tylko.
3: Dobra. Słuchajcie, co dzisiaj powiemy, szybciutko. Powiemy o bibliotece jednego faceta.
1: No, zdecydowanie, bolońskiej zresztą.
3: Dokładnie, o tym powiemy. To na razie nic nie mówmy więcej.
1: Ale z Bolonii przeniesiemy się do Radomia za rękę, spokojnie. I tu Warszawa będzie miała sporo do powiedzenia. Poza tym będziemy mówili o armii psychologów, armii całej, batalionie.
3: No, niedługo będziemy potrzebować armii. Słuchajcie, rośnie liczba osób, które celowo unikają wiadomości. O takim nagłówku też powiemy, a już tak za chwilę w prawdzie.
1: Coś, co tak zerkasz?
3: Patrz, bo cię nie poznaję. Pięknie wygląda, taki rumiany Michał. W piątek wyglądałeś zupełnie inaczej. Był blady Michał.
1: Dobra, to mam mikrohajku. Co się śmiejesz? Relacje niektóre nadwątlone. Buty zniszczone, było wleczone.
3: Ale to chyba w piątek. W piątek po pierwsze,
1: to się,
3: po drugie,
1: to się
3: po
1: łapie do weekendu, no.
3: Słuchajcie, bo będzie kalendarium, ale będzie też spowiedź. My oczekujemy na wasze telefony 321-321-600. Desperanos, małpantyradio.pl. To jedyny mail, jaki jest wam potrzebny, żeby się z nami skontaktować. Gramy o CD The Rolling Stones Foreign Tongues. Jest to oczywiście nowa płyta
1: Stonesów.
3: No to
1: najnowsze, no właśnie.
3: Która ukazuje się w ten piątek, więc przedpremierowo.
1: Jak było więzione na taszce, to też podchodzi podwleczone, czy to jest inna czynność?
3: Oczko po siódmej. Michał, ja sprowokowałem, a ty sam prowokujesz nadal, więc postawmy kropkę.
1: Ja się biję w piersi, ja nie mam z tym problemu. 21 po siódmej, mili państwo.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3900.

0: więcej smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: Polak poszukiwany listem gończym wpadł w Argentynie. W Poznaniu będą sprawdzać torby przed sesją Rady Miasta. AI podała fałszywą informację o śmierci Trumpa.
13: Prawda Antyradia.
14: 7:30, Joanna Obuchowska. Poszukiwany międzynarodowym listem gończym wpadł w Argentynie. Piotr Kulisz, pseudonim Matador, podejrzewany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, został zatrzymany w połowie czerwca. Według doniesień portalu El Territorio, Kulisz przebywa w areszcie, czekając na ekstradycję do Polski.
13: Prawda Antyradia.
14: Zaostrzenie zasad bezpieczeństwa w poznańskim urzędzie. Po tym jak prezydent oberwał tortem w czasie sesji rady. Od najbliższej sesji na sali będzie m.in. więcej strażników. Mówi Radosław Weber ze Straży Miejskiej w Poznaniu.
15: Planujemy 3 strażników do ochrony sali sesyjnej. Także będzie weryfikacja gości, którzy chcą wejść, mediów, tak żebyśmy wiedzieli, kto dokładnie przebywa na sali. Na samej sali też ta część dla publiczności będzie fizycznie oddzielona od reszty.
14: Przed wejściem na salę sprawdzane będą bagaże, czy nie ma w nich niebezpiecznych ani dziwnych, takich jak tort, przedmiotów. Swoje rzeczy mieszkańcy będą mogli zostawić w depozycie.
13: Prawda Antyradia.
14: Na śląskie tory wjechał Velobus. To specjalny autobus z przyczepą na rowery.
16: Velobus ma ułatwić rowerzystom dojazd w Beskidy w czasie letnich remontów torów. Kursuje weekendowo na 2 relacjach: Skoczów-Katowice oraz Katowice-Czechowice-Dziedzice, skąd można dalej dostać się do Wisły. Koleje Śląskie, Bartłomiej, Wnuk.
17: Co istotne, Velobusy Kolei Śląskich kursują drogami szybkiego ruchu i nie zatrzymują się na przystankach pośrednich ze względu na konieczność odpowiedniego zabezpieczenia rowerów. Pasażerowie powinni zgłosić się do obsługi Velobusa około 10 minut przed odjazdem.
16: Velobus mieści 20 rowerów. Paulina Kozioł, Antyradio.
13: Prawda Antyradia.
14: AI powieliło fałszywą informację o śmierci Trumpa. Brzmiała tak: Donald Trump zmarł 7 czerwca na wściekliznę po rzekomym ugryzieniu przez wiceprezydenta J.D. Vance'a. Źródłem fałszywej informacji była dyskusja na forum Reddit, którą model AI przygarnął do podsumowania informacji na temat prezydenta. 7:32. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę prognoza pogody. Umiarkowanie ciepły. Termometry pokazują 12 stopni w Szczecinie, 13 w Olsztynie i Warszawie, 14 w Krakowie i Opolu i 15 w Rzeszowie. Maksymalnie pokażą dzisiaj 22 stopnie. Wychodząc z domu lepiej zabrać parasol, szczególnie na południu, północy i na zachodzie.
13: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: Poproszę po raz kolejny, żebyś odtworzył ustami swoje wybitne haiku.
2: Cieszy mnie bardzo dziś, żeś ty w czystym rynsztunku. Dziś Międzynarodowy Dzień Pocałunku.
0: Panie i panowie!
2: Pocałowałem.
0: Przed wami człowiek...
2: Się cieszy.
0: Kalendarium!
1: Tak, szybciutko opowiadam wam. Słońce wschodziło dzisiaj o 4:23, zajdzie o 20:58.
2: O, nowa pozycja.
1: Tak, 16 godzin i 34 minuty trwa 6 lipca.
2: Wspaniałe.
1: Kto ma dzisiaj urodziny?
2: Kalendarium.
1: Pan Cygan Jacek, wybitny autor tekstów, piosenek.
2: A ty wiesz, że on jest inżynier cybernetyk, tak w ogóle z wykształcenia?
1: No, super facet. Mm-hmm. Grzegorz Skawiński. Widziałem go kilka dni temu, we wspaniałej formie jest. Rocznik mojej mamy, 54.
2: Grzechu pedagog z wykształcenia.
1: Sylwester Stallone, 46 rok.
2: Zero wykształcenia, ale pilnie grał w pornosach.
1: No, dla mnie wyższym uniwersytetem jest Rambo i Rocky. George W. Bush też ma dzisiaj urodziny, 43. Prezydent Stanów Zjednoczonych, lat 80. Co się wydarzyło, proszę państwa? Operacja Barbarossa, 41 rok. Bitwa pod Smoleńskiem rozpoczęła się po raz... dwa razy będę dzisiaj wspominał w kalendarium o duecie Lennon-McCartney. W 1957 roku po raz pierwszy spotkali się John Lennon i Paul McCartney. Dokładnie 6 lipca. A w 1964 roku miał premierę film Noc po ciężkim dniu, to jest polskie tłumaczenie, Hard Day's Night, w reżyserii Richarda Lestera i udziałem członków legendarnych.

0: jak pięknie. To jest taki film, że się tak wzruszasz kilka razy. Co kwadrans w tym filmie po prostu szlochasz.
1: No on słodki jak czekoladka, to prawda. To tyle, jeżeli chodzi o kalendarium. Dziękujemy Ci, Człowieku, kalendarium. 7:43.

0: Desperanos w Antyradio.
1: Jest coś takiego jak fotografia długodystansowa, wyobraź sobie. I uwaga, dalekiewidoki.pl, strona.
2: I jest coś takiego jak miasto Radom i będziemy teraz w tej chwili łączyć te dwie sensacyjne wiadomości.
1: Radom, miasto twojej szansy, pamiętam ten slogan. Ale ważne jest to, że na stronie dalekiewidoki.pl, która właśnie zajmuje się taką fotografią, pojawiło się zdjęcie. Zdjęcie zrobił pan Kamil Siwek. Mhm. I uwaga, dzięki załamaniu światła udało mu się złapać z Radomia budynki w Warszawie. Warszawa od Radomia jest oddalona 90 kilometrów i normalnie te budynki są jakoś schowane za horyzontem, a tutaj doszło do załamania i pan Kamil zrobił zdjęcie w nocy z 17 na 18 czerwca.
2: Można powiedzieć, że z Radomia do Warszawy rzut beretem.
1: Słuchaj, pan Kamil i w ogóle ten portal zajmują się tego typu fotografią. Najdalszym miejscem, wyobraźcie sobie, które z Radomia można było sfotografować, jest pasmo Gór Świętokrzyskich, które oddalone są o 58 kilometrów. A pan Kamil, wyobraź sobie, rekordowa fotografia należy do niego, zrobił wcześniej zdjęcie oddalonego o 150 kilometrów masztu nadajnika na Łysej Górze w Górach Świętokrzyskich.
2: Słuchaj, ty masz dwie fuchy u nas w Desperanos, bo ty jesteś człowiekiem kalendarium, ale jesteś również człowiekiem ciekawochą. Wie to każdy, kto słucha nas wcześniej od godziny 6.30. Słuchaj, i chciałem cię tutaj zaintrygować w tej chwili, mało ciebie również i państwa. Otóż słuchajcie, Radom ma naprawdę wiele wspólnego z Paryżem. Jest to informacja, która jest podana za każdym razem, jak piszesz w Google Radom. Słuchaj, Radom, uwaga, nie wiem, czy to dźwigniecie, jest większy od Paryża o 105 kilometrów.
1: Jak?
2: No tak, no na pewno, stary, no naprawdę. No.
1: Republika, ready to go. Ja go wypytam o co ho. 9 minut do 8.
2: O nic, po prostu.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 13.
6: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
5: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
9: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
14: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.

0: Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, Barbara. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
5: Murawa ma jeden kolor. Dobrze, że Weekend ma ich ponad 250. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
6: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: W Iranie pogrzeb Alego Chameiniego. Prawie 70% Polaków w coś zainwestowało. Na Openerze to trzeba się nachodzić i o tym też będzie w tej prawdzie.
9: Prawda Antyradia.
10: 8:01, Joanna Obuchowska. W Teheranie wyruszył kondukt pogrzebowy z ciałem Alego Chameiniego. Przywódca Iranu zginął 28 lutego w nalotach USA i Izraela. Władze liczą na masowy udział obywateli w uroczystościach.
9: Prawda Antyradia.
10: Prawie 70% Polaków inwestowało w ciągu ostatniego roku. Z raportu Chcemy inwestować, ale nie wiemy jak. Wynika, że młodzi chętnie stawiają na kryptowaluty. Starsi idą raczej w lokaty i konta oszczędnościowe. Oszczędzamy głównie po to, żeby zabezpieczyć się finansowo. Rzadziej inwestujemy w celu osiągnięcia szybkich zysków.
9: Prawda Antyradia.
10: 582 projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Znamy wyniki kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w Warszawie. Ratusz Marzena Gawkowska.
11: Największe poparcie zdobył projekt Nie jesteś sam, Miejskie Centrum Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Na ten projekt zagłosowało ponad 10 tysięcy osób.
10: Jak co roku przeszło sporo projektów dotyczących zieleni, infrastruktury rowerowej czy zakupu książek do bibliotek. W sumie miasto wyda na realizację projektów 125 milionów złotych.
9: Prawda Antyradia.
10: Z głównej sceny na Tent Stage w międzyczasie food truck i toaleta i znowu powrót na główną. Podczas Openera każdy z uczestników przeszedł sporo kilometrów, a płyta lotniska w Gdyni-Kosakowie stawała się ludzką autostradą. Ostatniego dnia festiwalu zapytaliśmy, ile festiwalowicze mają w nogach.
12: Jakich tam z kroczkami, jak z kondycją?
13: Trudno powiedzieć, bo mój zegarek padł pierwszego dnia, ale wtedy o godzinie 4 rano miałam już 12 tysięcy kroków, czyli liczyło mi od północy, więc nie wiem jak to się skończy, zegarka nie mam.
12: Ale nogi bolą, czy dajecie radę?
14: Nie, ciągle za mało kroków. Mam nadzieję, że jeszcze trochę pochodzimy, bo szkoda, festiwal się kończy i trzeba zasuwać. 15 tysięcy.
15: Ponad 10 kilometrów mamy.
12: I to tak dziennie?
15: Tak, oczywiście.
14: Codziennie chodzimy, więc już czwarty dzień całkiem jest spoko.
16: Pobiłem rekord w ogóle przez te 3-4 dni, bo ja bardzo mało chodzę generalnie, nie? Ale przez te 4 dni zrobiłem chyba, nie wiem, jakiś maraton.
10: A razem z festiwalowiczami chodziła nasza reporterka Magda Poddańczyk, która w ciągu 4 dni wydreptała blisko 55 kilometrów. Na tę chwilę sporo słońca, przelotne opady możliwe we Wrocławiu i w Rzeszowie. Po południu więcej deszczu, szczególnie na północy i na południu. Na termometrach teraz od 13 do 16 stopni. Maksymalnie będzie dzisiaj od 17 do 22.
9: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
17: Sponsorem programu.
9: programu są militaria.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Słuchajcie, takie rzeczy się niezwykłe dzieją, że nasi dziennikarze robią wywiady z gwiazdami z pierwszych stron gazet, wszystkich magazynów poświęconych rock'n'rollowi.
2: Chciałem powiedzieć, proszę Państwa, że para z głośników nam się po prostu wdziera do poranka, ale wdziera nie byle jakim bagażem i wtedy jest okej. Okay. Bo tak, po pierwsze za spowiedź dzisiejszą mamy dla Was najnowszą płytę Rolling Stones, a razem z nią wchodzi do nas nasza koleżanka redakcyjna Sandra Hajduk pod pachę. Z kim?
1: Z Mickiem Jaggerem. Znaczy też trzeba powiedzieć, bo być szczerze, no wzięła telefon ode mnie.
2: Mm-hmm. Nie.
1: Po prostu. Tak, ja jej dałem, ona zadzwoniła i pogadała z moim kumplem.
2: A Mick skąd wracał? Z imprezy od figura, no i tyle.
1: Dokładnie, więc słuchajcie, Sandra zrobiła wywiad z okazji premiery płyty w ten piątek. Posłuchajcie, o co zapytała pana
2: Mika. Druga część w parze z głośników.
3: Proces tworzenia albumu składa się rzecz jasna z pracy wielu członków, kompozytorzy, producenci i tak dalej. Który z etapów tworzenia płyty daje tobie największą satysfakcję i co jest ważniejsze, satysfakcja twoja czy publiczności?
4: Well, when you're making any creative thing, you have to be pleased with it yourself first.
5: Cokolwiek kreatywnego robisz, najpierw to ty musisz być zadowolony. Nie ma sensu tego robić, jeśli nie podoba się to tobie. Musisz to pokochać. Ludzie, którzy będą to z tobą współtworzyć, też muszą to pokochać. Jednym trochę to zajmuje, inni pokochają to od razu. Potem są krytycy, którzy recenzują album. Więc najpierw jesteś ty, potem znajomi, potem dziennikarze, a na końcu publiczność.
3: Keith Richards powiedział kiedyś, że wchodzenie do studia, by nagrać płytę, jest jak jazda na rowerze, gdy nie masz pewności, czy wszystkie koła są napompowane. Czy zatem takim profesjonalistom jak wy zdarza się jeździć na nienapompowanych kołach?
5: Tak, oczywiście. Wiele zależy od przygotowań. Zarówno ta płyta, jak Hackney Diamonds były przygotowywane. Większość piosenek była już napisana, kiedy weszliśmy do studia. Były takie czasy, kiedy modnym było zamykanie się w studiu na 3 miesiące. Picie do upadłego i pisanie piosenek. I owszem, wychodziły z tego niesamowite rzeczy, ale bywa i tak, że nie wyjdzie z tego nic.
2: Proszę Państwa, w opracowaniu wersji polskiej udział wziął Tomasz Obertyn. I powiem Ci, że jakoś mi sobie Tomka ciężko wyobrazić na czele obok Keitha.
1: 13 minut po godzinie 8. My do Was wrócimy, no bo w końcu musimy odsłuchać i odczytać to, co w ramach spowiedzi wysłaliście do nas.
2: A ten tydzień z Mickiem Jaggerem w Antyradiu. Bądźcie z nami. Wywiad Sandry Hajduk codziennie w Antyradiu. Z rana i po południu. Oh my God. This is satisfaction, man.

0: Są dwa warianty. Albo nie grzeszyli, albo mają gdzieś nas, albo Micka Jaggera. No to ludzie, jakby na to nie popatrzeć, nie wierzę w ani jeden z tych wariantów. Spowiedź w Antyradiu w każdy poniedziałek od samego rana. 321-321-600 Desperonos @antyradio.pl w zamian za najnowszych stąsów.
1: Exactly. Suffer well. Depeche Mode teraz. Słyszymy się po prawdzie w Antyradio.
0: Ja, baby.

0: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
1: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
2: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti Radio.
3: Gviazdy Roka w Anti Radio.
4: Sponsorem programu były Militaria.pl.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
15: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
18: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
19: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
18: A co?
20: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
19: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
20: Bo zależy mi na sobie.
19: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
21: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
22: O, mechanik idzie.
23: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
24: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
25: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
26: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
27: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
28: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
29: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
30: Bo w Media Expert taniej masz.
29: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
0: Volkswagen.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
5: Citroen.
6: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
7: Po reklamie.

0: wpadli prowadzący nielegalną fabrykę tytoniu. Spółki miejskie w Warszawie zostaną odpartyjnione. Ratownicy apelują o korytarze życia na plażach.
1: Prawda Antyradia.
0: 8:30, Joanna Obuchowska. Służby zlikwidowały nielegalną fabrykę tytoniu w Łódzkiem. Zabezpieczono linię technologiczną i prawie 8 ton surowca. Strady Skarbu Państwa związane z działalnością fabryki oszacowano na 10 milionów złotych. Trzem zatrzymanym podczas akcji osobom grozi do 7 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Po aferze w Szpitalu Południowym prezydent Warszawy zapowiada odpartyjnienie wszystkich spółek miejskich w stolicy. Być może w całej Polsce to powinien być standard, komentuje premier Tusk.
2: Wiadomo, to budzi podejrzenia i one są niestety często uzasadnione, że osoby, które z takich nominacji partyjnych, politycznych tam zasiadają, mają zagwarantować kontrolę polityczną na czymś, co powinno być często apolityczne. Jak to jest spółka, nie wiem, wodno-kanalizacyjna, no to tam nie powinno być miejsca na politykę.
0: W związku z aferą w Szpitalu Południowym Rafał Trzaskowski przyjął dymisję dwóch wiceprezydentek, Renaty Kaznowskiej, która odpowiadała w ratuszu za zdrowie, i Aldony Machonowskiej-Góry, która była członkinią Rady Nadzorczej szpitala.
1: Prawda Antyradia.
0: Gdy topi się człowiek, decydują sekundy. Na zatłoczonej plaży ratownikom trudniej jest dotrzeć z pomocą, dlatego apelują o korytarz życia.
3: Korytarz życia na plaży to wolna przestrzeń, taki kilkumetrowy pas, na którym nie ma parawanów, leżaków czy kocyków. Ratownicy wodni mogą nim szybko dotrzeć do wody, do osoby, która potrzebuje pomocy. Szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
4: Potrzebujemy tego przejazdu, możliwości przebiegnięcia. Wiemy, że jak jest ciasno, rodzi to pewne emocje między plażowiczami, ale my potrzebujemy dojścia ze stanowiska do wody, czy ewentualnie możliwości opuszczenia w ogóle stanowiska, żeby ratować poza kąpieliskami. Tam jest tych tonięć najwięcej.
3: Tylko w czerwcu w Polsce utonęły aż 63 osoby. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: W Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie najstarsza relacja filmowa z meczu piłkarskiej reprezentacji Polski. Pokaz dziś po 17:00. To film z meczu rozegranego między Polską a Austrią w czasie Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. Na tę chwilę sporo słońca. Przelotne opady możliwe we Wrocławiu i w Rzeszowie. Po południu więcej deszczu, szczególnie na północy i na południu. Na termometrach teraz od 13 do 16 stopni. Maksymalnie będzie od 17 do 22.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: grzeszników, czyli poniedziałkowa spowiedź w Antyradiu.
1: Znacie ten moment, jak wytrzecie tak do cna taki stół szklany na przykład, albo maskę samochodu i zostają takie kropelki, nie? Takie małe zacieki. I człowiek tak siada z boku, no niby już umyłem, nie? Ale tak cały czas zerkasz, kurde, jest. Cholera jasna, są zacieki, nie? I człowiek se spokoju dać nie może. No to słuchajcie, Olka zgrzeszyła, przynajmniej tak twierdzi, bo po tych upałach straszliwych, które nastąpiły, jak one zelżały, to ona tak się, słuchajcie, ucieszyła z tej chłodniejszej pogody, że umyła wszystkie okna w domu, po czym po 2 godzinach spadła ta straszna ulewa.
2: Wiadomo, to jest tak, jak oddajesz auto do menu. Dokładnie to samo się dzieje zawsze.
1: Właśnie, Olu, kochanie, zrobiłem dokładnie to samo, oddałem furę do mycia. I też jest cało w kropkach. Tak napisała, słuchajcie, do nas Ola. Ona wie, że deszczyk potrzebny, ale po prostu wkurzona.
2: A do nas zadzwonił również ten młody mężczyzna.
3: Cześć, Desperado. Z wielką pokorą bije się w piersi. Popełniłem 3 wielkie, ciężkie grzechy w jeden wieczór. Po pierwsze piłem cytrynówkę, piwo z sokiem i zjadłem pizzę z ketchupem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Pozdrowienia z Rzeszowa.
1: Pierwsze, drugie pochwalamy, trzeciego nie odpuścimy.
2: Ja czuję w głosie, że pan ponosi cały czas te konsekwencje pizzy z ketchupem. 18 minut do 9.
1: A wystarczyło placek cytrynówką polać, no.
2: Zaraz.

0: 8:49. Takie piękne powiedzenie. Brak wiadomości to dobra wiadomość. I według tegoż cytatu, tegoż bonmotu, żyje coraz więcej osób na świecie.
1: Słuchajcie, Reuters opublikował badania i okazuje się, że obecne zaufanie do wiadomości publikowanych w mediach tradycyjnych wynosi 39%. Względem ubiegłego roku jest to spadek prawie o 8%. To jest niebywałe.
0: Od razu wam powiem, informacja, która wczoraj gruchnęła, biegło świat, że J.D. Vance ugryzł Trumpa i ten umarł na wściekliznę, jest nieprawdą.
1: To prawda. Oprócz tego, jeżeli wierzycie, że ptaki są dronami, gołębie konkretnie są dronami, to też nie jest prawdą. Słuchajcie, 46% statystyki z badania wskazują, że 46% respondentów stwierdziło, że czasami unika celowo newsów w mediach. Skąd czerpiemy wiedzę? Najczęściej z internetu, 77%. Yes. Odsetek ludzi korzystających z telewizji w celu śledzenia informacji zmniejszył się o ile procent, Michał, powiedz?
0: No prawdopodobnie o 90.
1: 81, jesteś bardzo, bardzo blisko. No i wyobraźcie sobie, że rośnie popularność mediów społecznościowych jako źródła informacji. W tegorocznej edycji badania korzystanie z nich w tym celu zadeklarowało 56% respondentów.
0: Szanowni, bardzo cieszymy się z waszego sceptycyzmu. To znaczy, że mamy myślące społeczeństwo, że nie dajecie wiary we wszystko, co słyszycie i widzicie. Pamiętacie, życie sprowadza się do 4 fundamentalnych prawd. 4. 3 z nich to góralskie, 4. jest absolutnie ponadczasowa. Cytując Tischnera, mamy świętą prawdę, dysprawdę,
1: nic nie mów,
0: gówno prawdę i prawdę antyradia. To za 10 minut.

0: Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones. Foreign Tongues. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedaż? To w euro!
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Hej, zwrotomocni!
12: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
13: szklana
12: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
14: Zrobią z nas nowe opakowania.
15: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
12: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
17: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł.

0: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
1: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
2: Bierzemy.
0: Buen provecho.
2: A to co?
1: No, owoce, ale morza.
3: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
4: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
10: Wygrałem.
9: Słucham?
10: Z bankiem wygrałem.
11: W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom, sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
9: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
12: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
13: Castorama.
14: Teoria.
13: I praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
16: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: Pieskie życie ma smak!
16: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
17: Po reklamie.
18: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: 23 miliardy do wzięcia na bezpieczeństwo. Nad morzem będzie gmina Górnicza, Puck. W tej prawdzie też o tym, że woda z basenów wyczyści warszawskie ulice.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 9, Joanna Obuchowska. Jest kasa na bezpieczeństwo. Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że został uruchomiony Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. To w sumie 23 miliardy złotych, z których mają być dofinansowywane inwestycje zwiększające bezpieczeństwo kraju. Zgłaszać mogą się samorządy i firmy.
1: Prawda Antyradia.
0: Nadmorski Puck przeobrazi się w gminę Górniczą. To dlatego, że będzie drugim miejscem na świecie, gdzie wydobywany będzie polihalit. To cenny minerał używany do produkcji nawozów, którego gigantyczne złoża znajdują się pod miejscowością Mieroszyno. To tam KGHM planuje zbudować kopalnię z dwoma głębokimi na 800 metrów szybami. Liczymy nawet na kilka tysięcy nowych miejsc pracy, mówi wójt gminy Puck Marcin Nikrant.
2: No, będzie potrzebny bardzo duży zasób kadrowy pracowników fizycznych, górników na Pomorzu, jak to brzmi. I jest to też ogromna szansa właśnie dla tych mieszkańców, którzy dzisiaj borykają się ze znalezieniem pracy. Jest to szansa na przekwalifikowanie się. Trudno uwierzyć w to, aby KGHM sprowadził z południa kraju kilka tysięcy górników.
0: Polihalit jest na masową skalę wydobywany do tej pory tylko w Wielkiej Brytanii. Kopalnia w gminie Puck ma zacząć działać za około dekadę.
1: Prawda Antyradia.
0: Kontuzja zakończyła przygodę Huberta Hurkacza na tegorocznym Wimbledonie. Nasz tenisista nie był w stanie dograć pojedynku czwartej rundy z Niemcem. Po trzecim przegranym secie po raz pierwszy poprosił o przerwę medyczną. Mimo bólu kontynuował grę, ale do czasu.
1: Prawda Antyradia.
0: Warszawa myje ulice wodą z basenów. Tak jest bardziej eko i taniej. To już siódme takie wakacje, w których służby sprzątające korzystają z przerw technicznych na pływalniach. Zarząd oczyszczania miasta Magdalena Niedziałek.
3: W czasie tych przerw baseny muszą być opróżnione. Jednak woda z nich, zamiast trafić do kanalizacji, jest przepompowywana do zamiatarek i zmywarek, a następnie wykorzystywana do sprzątania miasta.
0: W sumie w poprzednich edycjach wykorzystano prawie 14 milionów litrów wody, którymi napełniono 1200 pojazdów sprzątających.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Na termometrach aktualnie od 14 do 18 stopni. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 17 do 22. Teraz na północy i w centrum słonecznie, a na południu deszczowo. W ciągu dnia opady też na zachodzie i na północy.

0: asystent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
2: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
3: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.

0: Trendowych grzeszników, czyli poniedziałkowa spowiedź w Antyradiu.
1: Dzięki grzechom waszym w każdy poniedziałek możemy stworzyć taką mapę tego, gdzie byli nasi słuchacze oraz słuchaczki. To jest dosyć straszna historia. Historia jest straszna w momencie, kiedy wychodzi na jaw. Pisze do nas słuchacz i słuchajcie, jest tak. Był na weselu. Na weselu przyiwanił się do niego taki wujek, co to zawsze na weselu się
2: dzieje.
1: Tym razem to nie jest ten od dowcipów. To jest ten wujek, który cały czas podchodzi na drugą nóżkę. Na drugą nóżkę.
2: No tak, tak. Tak, co lubi tańczyć, tak.
1: Tak, no, ale upatrzył sobie ciebie, bo coś takiego masz w twarzy, że ty zawsze pijaka przyciągasz. Nie wiem, czy ty to masz, bo ja zawsze to mam. Jak go widzę z drugiej strony ulicy, to ja wiem, że on zaraz do mnie podejdzie. No i na weselach też nasz słuchacz, okazuje się, ma tego typu facjatę, że przyciągnął wujka. Wujek miał już dobrze w czubie, więc skończyło się polewaniem sobie wody.
2: Ja tutaj rozumiem drugą stronę zdecydowanie. Mm-hmm. Też bym tak robił.
1: Wujek się niestety skapował, słuchajcie. No i jest teraz tak, że odsądzony od czci i wiary nasz słuchacz został przez wszystkich przezwany ormowcem, esbekiem oraz zomowcem. I każde dostępne jego zdjęcie zostało przerobione.
2: Widzimy go z pałką starczą w kasku.
1: Mam, słuchajcie, że rzeczywiście plakietka z napisem ZOMO oraz tarcza Małgorzata. Zobaczcie, jak wygląda nasz słuchacz w mundurze.
2: Więc przyjmujemy to zgłoszenie. Mamy jeszcze telefon.
3: Cześć, zgrzeszyłam, ponieważ jechałam własnym autem i był próg zwalniający, a zaraz za nim ogromna dziura. A ja przeskoczyłam ten próg niczym Adam Małysz na mamuciej skoczni. I oczywiście wpadłam potem w tą dziurę, po czym powiedziałam mężowi, że się zamieniamy autami, bo gdzieś tam muszę dalej podjechać. Mąż pojeździł trochę moim i stwierdził, że to, że zepsuł w moim samochodzie amortyzatory. No, więc to tyle, na razie.
2: Tak jak z tym wujkiem, każdy zna takiego wujka, tak każdy mężczyzna, który miał dziewczynę albo żonę, zna taką historię.
1: Ja mam tu odpowiedź do naszej słuchaczki. Weź Verdin Forte i za Małysz poleca.

0: O panie, 20 minut po godzinie 9, a po wpół do prawdzie w Antyradio powiemy wam o Umberto Eco i jego książkach. Co się z nimi stało? 32 tysiące egzemplarzy.
1: Za wszelką cenę będziemy podnosić, proszę państwa, poziom intelektualny naszej audycji, dlatego będziemy się przenosili w kierunkach bibliotecznych oraz historycznych. 20 po 9. Jeżeli chcecie troszkę zmądrzeć, zostańcie z nami.
0: Toxicity, teraz systemowy down, Desperados, małpa, Antyradio.pl.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
1: Hey, this is Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złote 49 za kilogram, a pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira, stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
13: Do 10 wzrosła liczba ofiar nocnego nalotu na Ukrainę. Prawie w całej Polsce spadły ceny OC. Koncert The Cure na Openerze przyciągnął tłumy.
0: Prawda Antyradia.
13: 9.31. Joanna Obuchowska. Do co najmniej 10 wzrosła liczba osób, które zginęły ostatniej nocy w wyniku zmasowanego ataku powietrznego Rosji na stolicę Ukrainy. 46 osób zostało rannych. Niestety nie są to dane ostateczne. Akcja ratunkowa wciąż trwa, napisał na Telegramie szef Miejskiej Administracji Wojskowej.
0: Prawda Antyradia.
13: Jak kupować OC? To teraz. Jest najtańsze od marca 2024 roku. Mediana cen to 629 zł. Krajowa, bo w miastach wojewódzkich z reguły jest drożej. Rankomat.pl Grzegorz Demczyszak.
14: Najdroższym miastem był Gdańsk z medianą 798 zł, ale największym zaskoczeniem jest Szczecin, który jako jedyne miasto wojewódzkie odnotował podwyżkę miesiąc do miesiąca. Z 782 zł do 796 i awansował na drugie miejsce.
13: Z miast wojewódzkich najtańszy jest Rzeszów. Mediana cen to 618 zł.
0: Prawda Antyradia.
13: Ponad dwugodzinny koncert w deszczu, który podkręcił atmosferę. The Cure zagrało na Open Air Festival. Mimo pogody brytyjska legenda rocka przyciągnęła tłumy fanów.
7: Fajnie było zobaczyć Roberta Smitha, co jest najważniejsze.
15: Przepiękna muzyka The Cure, ale w takim wieku mając taką werwę, taki koncert zagrać ponad 2 godziny, to jest niesamowita sytuacja, prawda?
16: Ekstra, bardzo fajnie, bardzo mi się podobało, serio.
17: Słyszę, że śpiewałaś i to ostro.
16: Tak, zdecydowanie.
18: Finał, to już emocje sięgały zenitu.
17: Coś wam się szczególnie podobało wszystko, a zwłaszcza ten deszcz.
19: Super atmosfera, The Cure dał czadu.
13: W sumie na Openerze w tym roku bawiło się 230 tysięcy osób.
0: Prawda antyradia.
13: Etna znowu się przebudziła. Wulkan wyrzucił z siebie chmurę popiołu wysoką na 1,5 kilometra. Ze względów bezpieczeństwa lotnisko w Katanii wstrzymało przyloty samolotów. Możliwe były jedynie starty maszyn, które były już na płycie. Na termometrach aktualnie od 14 do 18 stopni. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 17 do 22. Teraz na północy i w centrum słonecznie, a na południu bardziej deszczowo. W ciągu dnia opady też na zachodzie i na północy.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Od razu chciałem coś podkreślić. To nie jest w imię róży, bo róża wymion nie posiada. To jest w imię róży Umberto Eco i do tego wielkiego, wiekopomnego dzieła literackiego, ale też filmowego nawiązywać będziemy.
2: Oczywiście w filmie Sean Connery i Christian Slater. Bardzo mocna rzecz. F. Murray Abraham przecież.
1: Ja po tym filmie już nigdy więcej nie poślizgnąłem palca czytając książkę.
2: Wahadło Foucault też było takie. Chyba tak się czyta.
1: Ale skupmy się na Umberto.
2: Słuchajcie, Umberto był bibliofilem, zbierał książki, miał ich 32 tysiące, wyobraźcie sobie. No i miał je w domu, miał je w pracowni, trafią one na uniwersytet, będą znajdować się wszystkie w skrzydle zabytkowego pałacu Poggi na terenie Uniwersytetu Bolońskiego, przepraszam.
1: Mała poprawka. Uniwersytet, biblioteka itd. Teraz jesteśmy, proszę Państwa, uduchowieni, inteligentni, bo sprzedajemy Wam ważne informacje. Przez ponad 35 lat tam właśnie wykładał Umberto Eco, kształcąc pokolenia studentów i przyszłych badaczy, dzięki czemu Uniwersytet Boloński stał się jednym z wiodących na świecie. No.
2: W dziedzinie semiotyki i komunikacji. Oczywiście nie udałoby się nic, gdyby nie rodzina, w których zbiorach posiadane były te książki. Spadkobiercy współpracowali z uniwersytetem, przekazali archiwum pisarza w darowiźnie państwu włoskiemu, a Ministerstwo Włoskie Dziedzictwa Kulturowego wypożyczyło je na 90 lat Uniwersytetowi Bolońskiemu właśnie.
1: Wspaniałe wiadomości. Chciałem tylko dodać słuchaczom Antyradia, którzy w tej chwili kierują się w te inteligentne rewiry, że nie ma takiej pozycji jak Tango Rożko, okej? A Molière nie napisał Świntuszka, tylko Świętoszka. Dziękuję.
2: Michał, chciałem tego skomentować, ale...
1: Proszę cię bardzo,
2: ad vocem, Piotrze. Mam ci przypomnieć piątek?
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Czy jako fan Gwiezdnych Wojen mogę wybrać laureata?
1: Wybieraj.
0: Bo podoba mi się bardzo Łuki.
1: Łuki, tak, od Zomowca.
0: No ten Łuki, no właśnie, nie ten kosmaty, tylko ten duży Zomowca, co wodę w wódkę zamieniał. Spodobał nam się ten grzesznik, jeżeli chodzi o dzisiejszy poniedziałek. I to on otrzymuje od nas CD The Rolling Stones, to najnowsze przedpremierowe, bo premiera dopiero w piątek.
1: Exactly. My się z wami żegnamy, 11 minut do godziny 10. Pani Małgo, pan Michał i pan Piotruś, trzymajcie się ciepło, jutro 6:30 słyszymy się.
0: A pan Miki i Sandra w wywiadzie w tym tygodniu w Antyradiu. Bądźcie z nami teraz za 11:10. No to ci pa!
2: Desperanos w Antyradiu!

0: promocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
0: Antyradio.

0: trzeci dzień pożaru lasów we Francji. Koniec z podwójną prowizją pośredników nieruchomości. Donald Trump cofnął decyzję o zawieszeniu piłkarza. Nie swoją.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 10. Joanna Obuchowska. Pożar lasu we Francji objął już ponad 4,5 tysiąca hektarów lasów i zarośli w Pirenejach. Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie od momentu pojawienia się w sobotę wieczorem. Przyczynia się do tego upał, susza i silne wiatry. W niedzielę władze lokalne nakazały ewakuację 10 tysięcy osób.
1: Prawda Antyradia.
0: Sprzedajesz mieszkanie przez agenta nieruchomości, a ten pobiera podwójną prowizję od sprzedającego i kupującego. Rząd chce wprowadzić zakaz pobierania prowizji od obu stron.
2: Agent będzie mógł pobrać wynagrodzenie tylko od osoby, która zleciła mu usługę, czyli albo od sprzedającego, albo od kupującego. Jak oceniają eksperci, jeśli nowe przepisy wejdą w życie, rozwiążą kwestię konfliktu interesów. Sonar Home, Anton Bubiel.
3: Jeśli agent ma działać w interesie klienta, to będzie musiał jasno określić stronę, którą reprezentuje. Jednoczesna obsługa sprzedającego i kupującego często uniemożliwia zachowanie pełnej lojalności wobec obu stron, ponieważ ich cele, zwłaszcza w obszarze negocjacji cenowych, są z natury rozbieżne.
2: Prace nad nowymi przepisami są obecnie na początkowym, rządowym etapie. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Łatwiej znaleźć mieszkanie na wynajem. Z danych rankomat.pl wynika, że na rynku jest po prostu więcej ofert, więc można upolować fajny lokal. Jarosław Sadowski.
4: Pula aktywnych ogłoszeń w maju wyniosła 63 900 ogłoszeń w 17 badanych przez nas miastach i to było o niemal 10% więcej niż przed miesiącem.
0: Zmiana mieszkania nie musi oznaczać, że trzeba będzie wydać o wiele więcej. Stawki najmu w ciągu roku wzrosły średnio o 3,5%.
1: Prawda Antyradia.
0: Ręczne sterowanie na mundialu. Donald Trump zadzwonił do Gianniego Infantino po rozmowie prezydenta USA z szefem FIFA. Kara dla jednego z najważniejszych piłkarzy amerykańskiej kadry została zawieszona. Trump niedługo po tym, jak FIFA ogłosiła zawieszenie, podziękował szefowi piłkarskiej centrali, że zrobił to, co słuszne. 9:50. To była Prawda Antyradia. Na południu deszczowo, pozostała część kraju jeszcze się broni, ale słońce coraz częściej chowa się za chmurami. W ciągu dnia będzie przybywać miejsce z deszczem. Na termometrach teraz od 15 stopni w Szczecinie do 19 w Rzeszowie. Maksymalnie będzie dziś od 17 do 22.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Antyradio.
1: No i dzień dobry Państwu. Kłania się Aleksander Ostrowski. Jest 11 minut po 10. Wyjątkowo zimny lipiec, proszę Państwa, nam się teraz zapowiada. Podobno wieje z północy, ale jakoś tak dziwnie, bo za granicami Polski po jednej stronie cieplej, a u nas jak zwykle. Proszę Państwa, społeczny researcher pan Wojciech donosi, że mamy dziś Światowy Dzień Pocałunku. Julian Tuwim napisał kiedyś coś na temat całowania, ale nie nadaje się do publikacji na antenie. Dzień pokrowca na parasol, przydatna rzecz, także Dzień Radcy Prawnego. 6 lipca 1921 roku założono klub piłkarski Tur Turek. To były wybrane przeze mnie informacje spośród tych, które przysłał społeczny researcher pan Wojciech. Jeszcze takie małe motto na dziś. Piękna kobieta jest jak rzeka, w której toną mędrcy. Piękności wielkiej tekst. Rudowski Rodacy, jedziemy z Alice Cooperem.

0: Proszę Państwa, prawie 25 minut po godzinie 10. Dwie ważne informacje będę miał dla Państwa dzisiaj. Dwuosobowe zaproszenie na koncert Morrisseya. To 9 dzień lipca, letnia scena progresji w Warszawie. A dziś w parze z głośników gościem będzie Dawid Karpiuk, wokalista grupy Dziwna Wiosna. Tyle miałem Państwu do przekazania i myślę, że... A, jeszcze coś dorzucę. Otóż 30 tysięcy złotych miesięcznie za usługi seksualne bez podatku. Taką informację znalazłem dziś w publikatorze.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones. Foreign Tones. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
7: Ale duża.
8: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
12: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
14: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
13: A co?
15: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
14: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
15: Bo zależy mi na sobie.
14: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
16: Hej, zwrotomocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
17: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
18: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
17: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow!
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
22: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Antyradio. Gramy

najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program

proszę Państwa. 20 minut pozostało do godziny 11. Sylwestra jeszcze trochę czasu zostało, prawda? No bo wiadomo, znowu te petardy, te latające w kosmos różne wynalazki straszące zwierzęta. Ale pan Janusz Korwin-Mikke stwierdził, że już teraz będzie tresował swojego pieska, żeby ten piesek nie był zestresowany w trakcie wiadomych wybuchów. No i wiecie Państwo, co wymyślił? No, znalazłem w publikatorze taki opis sytuacji. Pan Janusz Korwin-Mikke rzuca psu petardy pod łapy i uważa, że to jest świetna rzecz. Przyznaje się również do tego, że strzelał tuż nad głową psa. Nie wiem, stoiło być może też z petardy. Sposób jakiś pewnie jest, ale artykuł napisany przez publikator Codzienny Kolorowy zaczyna się od po prostu idiota. Jeżeli uraziłem, to przepraszam, ale to był cytat z publikatora Codziennego Kolorowego. Nie ukrywam, że szaleństwo już kompletne zapanowało. Ale pewnie pies będzie dostosowany do sytuacji sylwestrowej.

0: propos tego, że pan Janusz Korwin-Mikke trenuje psa na Sylwestra, rzucając mu petardy pod łapki. Pan Chris, nasz stały korespondent za kanału angielskiego, napisał: robi to zgodnie z cytatem z kultowej komedii. Pawełka od maleńkości z karabinem oswajaj. Tylko w filmie to było zabawne. Słuszna koncepcja. Proszę państwa, za momencik osiągniemy 11, a kolejną godzinę rozpocznę od słów: biorą ślub. Co tak dokładnie się zadzieje, o tym po 11 w Antyradiu.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Offley. Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedasz, to w euro.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
5: Beth Hart powraca do Polski tylko na jeden koncert. Już 14 lipca o godzinie 20 na Torwarze w Warszawie. Jedyna i niepowtarzalna Beth Hart. Ostatnie bilety na Eventim, e-bilet, biletyna. Media Patroni, Antyradio i Wirtualna Polska. Kup bilet już teraz i bądź częścią tego niezwykłego wydarzenia. Do zobaczenia na koncercie Beth Hart.
3: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, Barbara. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA w najbliższych dniach. Poprawia się sytuacja na rzece Bóbr. GUS policzył na nowo liczbę mieszkańców Polski.
0: Prawda Antyradia.
6: Magdalena Mleczko, zapraszam. Polska prokuratura przygotowuje się do wysłania wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA, bo ostatnie orzeczenie w sprawie byłego ministra sprawiedliwości jest jednoznaczne. Sąd utrzymał w mocy areszt tymczasowy dla polityka. Trwają także poszukiwania jego zastępcy z czasów pracy w rządach PiS, czyli Marcina Romanowskiego. Jemu także prokuratura chce postawić zarzuty w związku z malwersacjami w Funduszu Sprawiedliwości.
0: Prawda Antyradia.
6: Poprawia się sytuacja na rzece Bóbr. Na badanym odcinku rzeki nie stwierdzono kolejnych ściętych ryb. Nadal obowiązuje jednak wydany zakaz skorzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Sytuacja na rzece nie ma wpływu na wodę z sieci wodociągowej. W związku z masowym śnięciem ryb w przyszłym tygodniu zbierze się Rada Społeczna do spraw sytuacji na rzece Bóbr i Jeziorze Pilchowickim.
0: Prawda Antyradia.
6: Są wyniki 13. edycji warszawskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy Warszawy wybrali blisko 600 projektów.
7: Przeszła mniej więcej połowa ze zgłoszonych projektów. Najwięcej głosów zdobył projekt Nie jesteś sam, Miejski Centrum Pomocy Psychologicznej dla Dzieci. Warszawski ratusz Marzena Gawkowska.
8: W czołówce znalazły się też projekty 2050 drzew i krzewów dla Warszawy i rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie.
7: Realizacja projektu w przyszłym roku. W sumie będzie to kosztować ponad 125 milionów złotych. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
6: Są nowe dane o liczbie mieszkańców Polski. GUS zaprezentował wstępne wyniki swoich eksperymentalnych badań opartych na tak zwanych śladach życia. Według nich pod koniec zeszłego roku w naszym kraju było blisko 39 milionów ludzi, mówi rzecznik urzędu Krzysztof Jedlak.
9: 20%, 8 milionów to są mieszkańcy miast wojewódzkich, z tego 970 tysięcy to są cudzoziemcy. Tak w ogóle w tych prawie 39 milionach osób ponad 2 miliony 300 tysięcy to są cudzoziemcy.
6: Te wyniki nie są jednak oficjalnymi statystykami dotyczącymi liczby ludności.
10: Mieszko Drescher, zapraszam. Będzie trzecia część Vaiany. Oficjalnie zapowiedział to Dwayne Johnson, który wystąpi też w najbliższej aktorskiej odsłonie. Poprzednie dwie części to były animacje Disneya, a dla odmiany ta, która zadebiutuje w kinach w piątek, to film aktorski z tą samą fabułą, co pierwsza bajka. Zapowiedzi kolejnych produkcji raczej nie powinny dziwić, skoro tylko druga odsłona wspomnianej animacji zgarnęła w kinach ponad miliard dolarów. Jest pierwsza zapowiedź drugiego sezonu serialu Marshals. To produkcja osadzona w uniwersum Yellowstone, która kręci się wokół syna głównego bohatera oryginału, Casey'ego. W tej roli wróci Luke Grimes. Były komandos i cowboy dowodzi jednostką tytułowego US Marshals. Formacja to coś w stylu policji. Ściga przestępców i odpowiada za ochronę wymiaru sprawiedliwości. Pierwszy sezon jest dostępny na Sky Showtime, tam też trafi drugi, ale jeszcze nie wiadomo kiedy.
6: Dla miłośników wakacyjnej pogody początek lipca niezbyt jest łaskawy. Od jutra ostrzeżenie o silnym wietrze najpierw po morze, potem Warmia i Mazury i dalej Podlasie oraz centrum. Ten wiatr przyniesie zmianę pogody od środy, a w weekend powinniśmy zobaczyć już trójkę z przodu.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na

0: Gwiazdy Radio.
1: Aha, prawie 12 minut po godzinie 11. Kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Miałem powiedzieć, biorą ślub. No tak, biorą ślub same ze sobą. To taki nowy trend, to się nazywa sologamia. Czyli ceremonia ślubna, w której osoba wychodzi za samą siebie. Ta sologamia zyskuje na popularności. Ostatnio pani Joanna Racewicz stwierdziła, że weźmie ślub sama ze sobą. Zrobiły to już m.in. Britney Spears, Jessica Mercedes i Adriana Lima. Nie wiem, kto to jest ta pani Adriana Lima, ale takie przykłady tutaj podano. To w sumie to dość wygodne. W razie podziału majątku albo czegoś w tym stylu problemy nie istnieją. Rodaczki, rodacy, świat biegnie do przodu, a my słuchamy Bon Jovi.

0: bezwładnie z życia wzięte, wyszedłem na chwilę, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza lub jak kto woli nakarmić wrony. No i zobaczyłem gościa, który próbował przejść przez podwórko pod antyradiem. No i zajęło mu to około 10 minut. Pan robił dwa kroki, oczywiście zapatrzony cały czas w komórkę, stawał, zamyślenie jakieś chyba go opanowywało, potem znowu robił dwa kroki, znowu stawał, no i tak tuptał po kawałeczku, doszedł tam taki szlaban, mamy pod ten szlaban, myślałem, że walnie, ale nie walnął, jakoś o dziwo ominął, po czym zawrócił i zaczął tuptać w przeciwnym kierunku, ale już nie zdzierżyłem, bo to naprawdę była wyjątkowa operacja. Ciekawe swoją drogą, w jakiej bajce pan przebywał.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
6: Gwiazdy rocka w Antiradio.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: emocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tongues. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
8: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, czyli spektakularna supergrupa Hollywood Vampires wystąpi 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Poleca Antyradio.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program

test strefy czystego transportu. A w ogóle to słuchają Państwo w Antyradio oczywiście. Restrykcyjna strefa czystego transportu w Krakowie była jednym z powodów odwołania prezydenta miasta. Katowice załatwiły to o wiele łagodniej. Miasto nie zdecydowało się na objęcie ograniczeniami obecnych właścicieli starszych samochodów. Dzięki czemu mieszkańcy nie muszą wymieniać aut. Ludzie najowisza. Niemcy się wycofują w wielu miastach z tych stref czystego transportu. My jesteśmy, powtarzam, trochę biedniejszym narodem i takie restrykcyjne traktowanie ludzi, którzy po prostu jeżdżą tym, co mają, no jest nie w porządku. Ciekawe, jak to się odbędzie w Warszawie, bo zaczyna się robić mało śmiesznie. Miasto rozgrzewane do tego wszystkiego, te strefy czystego transportu. Szaleństwo. No właśnie. Odwołanie prezydenta Krakowa między innymi z powodu strefy czystego transportu restrykcyjnej niebywale. Katowice mogą być spokojne, a my jedziemy dalej z Antyradiem. Mam na myśli, władze Katowic mogą być spokojne.

0: Tak, godzina kończy się za pomocą Queena, proszę Państwa. Taki wierszyk na zakończenie. Proszę Państwa, za chwilkę osiągniemy godzinę 12.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
10: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
11: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
12: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
11: Tak, ciebie stać.
12: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Wotum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co nadpłaciłem? Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
11: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
13: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na wotum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Wotum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Pireneje w ogniu, potężne pożary we Francji, w tej prawdzie także Częstochowa bez tramwajów i nowy parking, który ma rozładować rosnący ruch pasażerski na lotnisku w Pyrzowicach.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Płoną Pireneje. Strażacy walczą z żywiołem od kilku dni. Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie. Strawił już 4600 hektarów. A ściśle mówiąc, na takim obszarze doszło do wypalenia terenu. Konieczna była ewakuacja 10 tysięcy osób. Władze apelują do mieszkańców, żeby nie wracali do domów.
1: Prawda Antyradia.
0: Będzie spotkanie na szczycie NATO. Donald Trump spotka się z Wołodymirem Zełenskim. Głównym tematem rozmów ma być zakończenie wojny w Ukrainie. Podczas szczytu Donald Trump chce też sprawdzić postępy sojuszników w sprawie zwiększania wydatków obronnych.
1: Prawda Antyradia.
0: Częstochowa bez tramwajów. Przez najbliższe 3 tygodnie pasażerowie muszą przygotować się na duże zmiany. Od dziś na tory nie wyjedzie żaden tramwaj. Powodem są konieczne prace remontowe na trasie tramwajowej w Alei Niepodległości, miasto Wiktoria Kiedrzynek.
2: Odcinek ten wyremontowany został ostatnio 16 lat temu.
0: Tramwaje wrócą 26 lipca. Częstochowa uruchomiła autobusową zastępczą komunikację. Autobusy zatrzymują się w okolicach przystanków tramwajowych.
1: Prawda Antyradia.
0: Na Śląsku łatwiej dotrzeć na wakacyjny lot i ruszyć w wymarzoną podróż. Przy lotnisku w Pyrzowicach uruchomiono nowy parking P4, który ma rozładować rosnący ruch pasażerski. Powstał, bo dotychczasowe parkingi w sezonie regularnie pękały w szwach. Jak mówi Piotr Adamczyk, rzecznik lotniska, to dodatkowe 500 miejsc dla podróżnych.
3: Nowy parking jest w pełni monitorowany, jest oświetlony i zintegrowany z systemem rezerwacji online. Zapewniamy stamtąd bezpłatny, całodobowy transfer pod terminale pasażerskie realizowane elektrycznymi busami.
0: Teraz lotnisko ma już w sumie ponad 7 tysięcy miejsc parkingowych.
1: Prawda Antyradia.
0: Droższe są sierpniowe wycieczki organizowane przez biura podróży. Największy wzrost to Sycylia o 288 zł i Kreta o 100 zł. Najbardziej w ciągu miesiąca potaniały wyjazd na Costa del Sol o średnio 515 zł, Sardynię i do Portugalii o 384 i 243 zł. Po fali ekstremalnych upałów dla odmiany zimno na termometrach od 15 stopni w Szczecinie do 19 w Rzeszowie. Maksymalnie będzie dziś od 17 do 22 kresek, na południu deszczowo. W ciągu dnia będzie przybywać tych miejsc z deszczem, ale od weekendu powrót wysokich temperatur.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program

0: Antyradio.
1: 11 minut po 12 słuchają Państwo Antyradia. Przed chwilą Dziwna Wiosna, a Dziwna Wiosna, a tak dokładnie wokalista kapeli Dawid Karpiuk będzie dziś w parze z Głośników. Ciekawe, czy zaśpiewa. Proszę Państwa, a propos tego pana, który się lekko zamulił idąc z komórką po po przejściu pod radiem. Zajęło mu to mnóstwo czasu. Podejrzewam, że jak zima nastanie, to dotrze do domu, ale co krok stawał i gapił się w komórę. Pan Bartosz napisał: jak dla mnie niechybnie kończył grę w węża. Być może, panie Bartoszu. No dobra, proszę Państwa, dwuosobowe zaproszenie na koncert Morrisseya. 9 dzień lipca, letnia scena progresji, Warszawa. Takie dwuosobowe zaproszenie posiadam na stanie. Osoby zainteresowane przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. W tym mailu proszę zainstalować imię i nazwisko i numer telefonu. I to naprawdę wystarczy. Do konkretów przejdę około 23 minuty. Wtedy zadam Państwu pytanie, trzeba będzie na nie odpowiedzieć i bum, zaproszenie wpada w Państwa ręce.

0: tak, proszę Państwa, nadal w garści trzymam dwuosobowe zaproszenie na koncert Morrisseya. 9 dzień lipca, letnia scena Progresji Warszawa. Osoby zainteresowane zapewne przygotowały już mail pod adres ostry@antyradio.pl. Dokładnie. W tym mailu proszę zainstalować imię i nazwisko, numer telefonu, a w temacie maila proszę napisać, jakie imiona nosi Morrissey. Proszę to wpisać w temacie maila i zaczekać chwil kilka.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Agribanku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekronon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
0: masz. Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program.

No i tak się powinien kończyć porządny numer. I to jeszcze klasyczny. Proszę Państwa, mamy drugi tydzień z klasyką rocka w Antyradzie, zatem mnóstwo takich utworów się będzie pojawiało. No dobrze, do brzegu. Miałem już dwuosobowe zaproszenie na koncert Morrisseya 9 lipca. Letnia scena progresji w Warszawie. Zadałem Państwu pytanie, jakie imiona nosi Morrissey. Otóż to Steven Patrick. Pan Patryk, nomen omen, Patryk Z, otrzymuje dwuosobowe zaproszenie. Może pan już się radować i przygotowywać do koncertu. Przypominam 9 dzień lipca. To jest ten moment, kiedy zaatakujemy. A my jedziemy z Dire Straits w kierunku godziny 13.

0: Eliza. Hung up the phone, it occurred to me, he'd grown up just like me. Studenty Radia Tomek Kasprzyk.
1: Dzień dobry.
0: W piątek pod nieobecność twoją będę zagadywaliśmy dzieła, które leciało na antenie. Nazwałem cię pierwszym wędkarzem RP.
1: O, widzisz.
0: Tak, bo tak pomyślałem, że znasz się na tym. To jakoś tak nawiązywało chyba do pogody czy do piosenki, nie wspomnę.
1: No to ale, bardzo miło.
0: Ale tak było.
1: To bardzo miło.
0: Natomiast
1: ryby nie biorą.
0: Dlaczego?
1: No bo nie chcą.
0: Rany koguta,
1: pogoda się zmienia, nie jest jeszcze stabilna.
0: W tym świecie to tylko...
1: Ale fajnie, cierpliwość. Najważniejsza to jest cierpliwość.
0: No dobrze.
1: I przyroda.
0: Cierpliwość i cisza. Proszę Państwa, Tomek Kasprzyk z lokomotywą wystartuje za chwileczkę. Aleksander Ostrowski, uniżony sługa, kłania się nisko. Jak zwykle i mówię do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
2: Hey, this is Tony from Papa Roach.
3: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
4: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antiradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi.
6: Ogłoszenie płatne.
7: Zdarza się, że mamy ochotę zjeść to, co dobrze znamy. Czasem jednak pojawia się chęć na coś nowego. Jeśli właśnie chcesz odkryć nieoczywiste smaki, posłuchaj cyklu Apetyt na nowe, którego partnerem jest Arla Apetina. Przepisy, które łączą tradycję z nieszablonową fantazją, przedstawia Mateusz Gessler. Posłuchajmy, co niezwykłego proponuje nam dzisiaj.
8: Przyrządzimy coś szybkiego i wyrazistego w smaku, a mianowicie smorbrot z kremowym serkiem Arla Apetina Papaya Curry i tatarem śledzi. Filet śledziowy, świeży mango, czerwona cebula, drobno kroimy i mieszamy. Następnie doprawiamy sosem rybnym, sokiem z limonki, oliwą i płatkami chili. Tatar śledziowy gotowy. Teraz kromki rzetniego chleba wystarczy posmarować grubą warstwą serka kremowego Arla Apetina Papaya Curry. Na wierzch nałożyć porcję tatara, a całość ozdobić świeżą koledrą, krążkami czerwonej cebuli. Smacznego!
7: Po więcej kulinarnych inspiracji zapraszamy na stronę Apetyt na nowe gazeta.pl.
6: Ogłoszenie płatne.
9: Reklama.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
13: Bo w Media Ekspert taniej masz.
15: Juhu, jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
6: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
5: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
6: O, i to lubię najbardziej.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: I strzykawki na składowisku w Zabrzu. Prawie w całej Polsce spadły ceny OC. W tej prawdzie także wasze najfajniejsze wspomnienia z Open Air Festival.
13: Prawda Antyradia.
14: Magdalena Mleczko, zapraszam. Zamiast gruzu i kompostu niebezpieczne odpady na miejskim składowisku w Zabrzu, konkretnie strzykawki i podejrzane pojemniki. Podejrzenia padają na trzy firmy, które miały umowę z miastem na wywóz odpadów w to miejsce. Prezydent Kamil Żbikowski.
15: Miasto nie ma w interesie przyjmować na swój teren tego typu śmieci. Mamy nadzieję, że uda się ustalić, skąd to się tam wzięło, jak duża część tego materiału, który tam został zwieziony, jest zanieczyszczona tymi odpadami medycznymi.
14: Na składowisku byli już wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska. Sprawę bada także policja.
13: Prawda Antyradia.
14: Jak kupować OC, to teraz jest najtańszy od marca 2024 roku. Mediana cen to 629 zł krajowa, bo w miastach wojewódzkich jest drożej. Rankomat.pl, Grzegorz Demczyszak.
16: Najdroższym miastem był Gdańsk z medianą 798 zł, ale największym zaskoczeniem jest Szczecin, który jako jedyne miasto wojewódzkie odnotował podwyżkę miesiąc do miesiąca. 782 zł do 796 i awansował na drugie miejsce.
14: Z miast wojewódzkich najtańszy jest Rzeszów.
13: Prawda Antyradia.
14: 4 sceny, 70 artystów i w sumie 230 tysięcy fanów muzyki. Tak w skrócie wyglądał tegoroczny Open Air Festival. O to, co uczestnicy będą wspominać, pytała ostatniego dnia Magda Poddańczyk.
17: Najważniejsza jest ekipa, z którą się przyjdzie, bo czy pada, czy nie pada, to energia jest niesamowita. Jest wspaniała impreza.
18: Też fajne pokazy, oprócz tego jeszcze jakieś teatralne rzeczy, to najbardziej przyciąga.
17: Wasze najfajniejsze wspomnienie z tego festiwalu, jakie będzie?
15: Najfajniejsze, jak pytałem przypadkowo
19: wyjątkowych ludzi, jakim chcieliby być warzywem. Wygrała marchewka generalnie. Chociaż byłem rozczarowany, bo ja na przykład sam chciałbym być ziemniakiem.
17: A jak już tak imprezujecie od tej środy, to coś wydarzyło się szczególnego, co będziecie opowiadać ludziom?
20: Chyba to, jak wczoraj zmykaliśmy przed wiatrem i deszczem. Z takim głębszym przesłaniem to kocham energię Nicka Cave'a.
14: Przyszłoroczna edycja od 30 czerwca.
21: Sponsorem programu są Militaria.pl.
14: Powrót upałów niewykluczony, ale najpierw przed nami bardzo wietrzne dni. Od jutra ostrzeżenie o silnym wietrze na Pomorzu, Warmii i Mazurach, a także Podlasiu i w centrum. Ten wiatr przyniesie zmianę pogody od środy. Ale zbliżające się upały nie będą tak ekstremalne jak te pod koniec czerwca.
21: Sponsorem programu były Militaria.pl.
22: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Wiesz, to jest piękny utwór.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Trzeba przyznać, że pan Brian w doskonałej formie, czyli Marilyn Manson, Exit Wound. Fantastycznie jeździ się samochodem, nie tylko po mieście, ale także i poza miastem przy tym nagraniu. Wiem, sprawdzałem. Mam nadzieję, że będzie wysoko w zestawieniu listy przebojów Turboto. Tymczasem u nas 11 minut po godzinie 13, poniedziałek, 6 lipca. Tomasz Kas, przywitam w dzisiejszym wydaniu Lokomotywy i zapraszam na wspólną przejażdżkę z muzyką, która potrwa tradycyjnie do godziny 16. Dziś zatrzymamy się m.in. przy grupie The Rolling Stones, albowiem rozpoczynamy tydzień z grupą The Rolling Stones. Przypomnę także, że 10 lipca ukaże się nowy album. No i w związku z tym będziecie mieć w tym tygodniu niepowtarzalną okazję posłuchać rozmowy, którą Sandra Hajduk-Popińska przeprowadziła z Sir Mickiem Jaggerem, więc te fragmenty wywiadów i w Desperanos Rano, a także w parze z głośników polecam Państwu oburącz. A poza tym słówko Oasis, bo panowie zaprezentowali pierwszy zwiastun dokumentu, który nosi tytuł Don't Look Back in Anger. Bardzo ładny obrazek jest już do zobaczenia w sieci.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Poza tym, jeżeli nie macie żadnych planów na 14 lipca, a będziecie w Krakowie albo jesteście w Krakowie, to zaprosiłbym was do tamtejszego Hyde Parku. Po co? O tym niebawem.

0: Stairway to Heaven, Led Zeppelin za nami. Eric Johnson, czy państwu coś mówi? Facet, który fantastycznie gra na gitarze, zresztą swojego czasu grał z takim zespołem G3 obok Steve'a Vai'a i Joe Satriani'ego, ale pomijając to, że świetnym gitarzystą i kompozytorem jest, to świetnie też śpiewa i niebawem wystąpi w Krakowie. Mam bilety.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Hej, zwrotu mocni!
7: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
8: Nie trzeba nas myć.
9: Ale etykieta musi być.
7: Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Na boisku nigdy nie liczy się jeden zawodnik. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
7: Kastorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Kastoramą. Już od środy w Kastoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Revolution, T-Rex w Lokomotywie Wantyradio. 13.37, dobra pora, żeby zajrzeć z muzycznej karty kalendarza, bo dzisiaj ważna data. To był 6 lipca 1954 roku i Muława, kiedy na świat przyszedł przyszły gitarzysta zespołu Kombi, Skywalker oraz ONA, współkompozytor, gitarzysta Wandy Kwietniewskiej i Leroya, czy współpracował też z zespołami Cynthia, Golden Life, Acid Drinkers czy Ira. No i wielokrotnie nagradzany tytułem najlepszego gitarzysty, najlepszego rockowego gitarzysty, Grzegorz Skawiński. Do dziś aktywny. Dziś Grzegorz kończy

0: prosto cieszyła, mówi: chyba mieli rację. Sharpless Man, Zilton na koniec tej godziny. Za moment prawda antyradia, a ja wracam tuż po.
1: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here and this is Antyradio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w proszku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Gwiazdy rocka w antyradiu. The Rolling Stones. Ozzy Osbourne. Tila.
7: Prawdziwa moja miłość nazywa się Irish.
0: Gwiazdy rocka w antyradiu.

0: Incydent z ciastem zmienił zasady sesji Rady Miasta w Poznaniu. Rośnie zadłużenie Polaków. Rekordzista ma 29 wierzycieli. W tej prawdzie też podziemny spływ łodzią.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Poznański Urząd Miasta zaostrza zasady bezpieczeństwa. To po ostatnim incydencie, gdy prezydent został obrzucony ciastem na sesji Rady Miasta. Strażnicy od teraz będą sprawdzać dokumenty tożsamości osób, które wchodzą na salę sesyjną. Będą także kontrolować wnoszony bagaż.
1: Prawda Antyradia.
0: Wakacje to nie jest czas urlopu dla gapowiczów. Ba, jeżdżących bez biletu jest nawet więcej, bo jesienią rośnie liczba tych, którzy z tego powodu trafiają do rejestru dłużników. Big Info Monitor, Diana Borowiecka.
2: W bazie dłużników Big Info Monitor widnieje obecnie blisko 132 tysiące osób, które trafiły tam przez brak biletu, a ich łączny dług zbliża się do 207 milionów złotych. To kwota, która pozwoliłaby na zakup niemal 70 nowoczesnych autobusów elektrycznych.
0: Spośród województw najgorzej wypada łódzkie. Jest tam ponad 42 tysiące dłużników, których łączne zaległości wynoszą 76 milionów złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Ze skrajności w skrajność. Jeszcze kilka dni temu było 35 stopni. Dziś wieje chłodem, ale upały mają wrócić. IMGW, Anna Gryczman.
3: Modele sugerują, że gdzieś tak 11-12 lipca to taki przełom, gdzie znów wrócimy do cyrkulacji takiej bardziej południowej z napływem tej zwrotnikowej masy powietrza. Nie wykluczamy, że takie wartości około 35-38 stopni jeszcze mogą się zdarzać.
0: Najcieplej ma być w Polsce południowej i centralnej.
1: Prawda Antyradia.
0: Podziemne spływy łodziami to doskonała ucieczka przed upałami. Taką atrakcję serwuje sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu na Śląsku. Grzegorz Rudnicki ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.
4: W podziemiach 10 stopni Celsjusza. Nie stosujemy tam żadnej mechanizacji. Przewodnik niczym taki wenecki gondolier odpycha się od skał, używając własnych mięśni, nie ma żadnego silnika, żadnej mechanizacji.
0: Jest cicho i eko, a podczas takiej przeprawy w wodzie można zaobserwować kilka gatunków ryb, w tym pstrągi, od których wzięła się sama nazwa tego obiektu. To była Prawda Antyradia. Jak wiecie, sprawdy znów idą do nas upały, ale nie takie ekstremalne jak ostatnio. Według pogodowych modeli aura w wakacje będzie taką przeplatanką. Afrykańskie upały, potem chłodno i temperatury poniżej 18 stopni. Dziś w najcieplejszym momencie dnia ma być od 17 do 22 stopni.
1: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: to jest radiowy samograj.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Nothing but thieves i illusion. Samo się gra i samo się słucha. Taki po prostu petarda radiowa. Przebój pełną gębą, no i oczywiście z zadziorem i z dużym dystansem do siebie. To, co lubimy najbardziej. Nothing but thieves. A w koncertach, na koncertach, to dopiero będzie musiał być czas, jak ten utwór się pojawi. Właśnie, a propos koncertu. 10 lipca ukaże się najnowszy album Rolling Stone, zatytułowany Foreign Tongues. Przypomnę, że ten album już w tym tygodniu do wzięcia w Antyradio. No i grupa, która słynie z ogromnych tras koncertowych, na razie nie ogłosiła żadnych koncertów. Niedawno wywiadu udzielił wokalista Mick Jagger na magazynu New Musical Express, sobie dobrze pamiętam, i jak powiedział, nie sądzę, byśmy grali koncerty w tym roku, ale mam nadzieję, że zagramy w przyszłym. Keith nie był przekonany do idei ruszenia w trasę, co sprowadza nas do pomysłu rezydencji w stylu Harry'ego Stylesa, czyli kilka koncertów na przykład w Amsterdamie, w Londynie. No mam nadzieję, że uda nam się zabukować koncerty na przyszły rok. To powiedział dla Musical Express. A co powiedział dla Antyradia? Nasłuchujcie uważnie, bo w tym tygodniu wywiad z Sir Mickiem Jaggerem na naszej antenie. Sandra Hajduk-Łopińska nie tak dawno rozmawiała z artystą, no i pogadali trochę o muzyce i nie tylko, więc naprawdę jest czego posłuchać. Polecam waszej uwadze.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: jeszcze coś nagrają. Good Universe jest dla The Cult, a za chwil kilka szans na zdobycie zaproszeń na koncert Erika Johnsona w Krakowie.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
16: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
17: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
16: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
17: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka ZO. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
19: ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow!
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
22: Po reklamie.
23: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Black Sabbath. The Hives.

0: Dawka Suflera.
1: Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień dawnych dni.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Runo, już ostatni mój tilt za nami. A to, co teraz wam powiem, wydarzyło się właśnie 6 lipca 1957 roku. John Lennon i Paul McCartney spotkali się po raz pierwszy podczas zabawy zorganizowanej przez parafię Woolton. Zespół Lennona, wtedy nazywał się The Quarrymen, przegrywał do tam do tańca i McCartney zaproponował Lennonowi swoją grę na gitarze. Tego, że zaproponował, to jeszcze zaimponował Lennonowi swoją grą i dodatek jeszcze powiedział, że może mu nastroić instrument. I tak się wszystko zaczęło.

0: już niebawem kolejne spotkanie dwukrotne na PGE Narodowym z grupą Queens of the Stone Age. Obok oczywiście systemowy down. Albo odwrotnie, jak kto woli. To będą dwa niezwykłe wieczory, 18 i 19 lipca. Mam nadzieję, że tam się spotkamy. Bilety jeszcze chyba są do wzięcia na antenie Antyradia. Bądźcie czujni. Dzisiaj przede mną kilka zaproszeń na koncert Erika Johnsona do krakowskiego Hyde Parku. Fantastycznego wokalisty i gitarzysty. Koncert odbędzie się 14 lipca, więc jeżeli ktoś z Was ma ochotę, to zapraszam. kasprol@antyradio.pl. W temacie maila proszę wpisać Hyde Park, a ja się całą resztą zajmę. Erik Johnson w Krakowie. Czekam.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1890.

0: dwutygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. A 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansi. Legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca, letnia scena progresji, Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansi w Warszawie poleca Antyradio.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo z Media Expert taniej masz.
11: Wiadomo, że nie

0: Ukraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Uch, odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
2: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
1: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
2: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło. I sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
3: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Olimpias de Roca Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Premier czeka na plan naprawczy ochrony zdrowia. Na pani w Lubuskiem czeka mamobus, a w tej prawdzie także Kraków, który dogania Warszawę w cenie mieszkań.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. Albo plan reformy, albo decyzje także personalne. Do jutra minister zdrowia i szef NFZ-u mają czas, by przedstawić pomysł na zmianę w ochronie zdrowia. Ultimatum stawia premier, bo chce przeciąć praktyki, które wyszły na jaw przy okazji afery w warszawskim szpitalu południowym. Jutro po południu posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Głównym tematem będzie plan naprawczy.
0: Prawda Antyradia.
1: Mamobus rusza w trasę po województwie lubuskim. Bez kierowania będzie można zbadać piersi pod kątem profilaktyki, zachęca Joanna Branicka, rzecznik lubuskiego oddziału NFZ.
2: Podstawowym kryterium to jest ten wiek, o którym powiedziałam, czyli 45-74 lata, to jest ten przedział. Wystarczy dowód osobisty. Zawsze warto zadzwonić do placówki, która przyjedzie do podmiotu, żeby zapytać się, na którą godzinę najlepiej przyjść, ale też jak się podejdzie do mamobusu, to też można zapytać, o której godzinie takie badanie będzie możliwe do wykonania.
1: Listę miejsc, w których zaparkuje mamobus, znajdziecie na stronie internetowej NFZ-u.
0: Prawda Antyradia.
1: Kraków coraz bardziej upadawnia się do Warszawy, jeśli chodzi o ceny mieszkań. Szczególnie widać to w przypadku najmniejszych lokali, które cieszą się największym zainteresowaniem. Sonar Home, Antol Bubiel.
3: Analiza median cen transakcyjnych wskazuje, że mieszkania o powierzchni poniżej 35 metrów kwadratowych kosztują przeciętnie 16 600 zł za metr kwadratowy w Warszawie oraz 16 200 zł w Krakowie. Jeszcze kilka lat temu taki wynik, gdzie różnica wynosi zaledwie około 2%, byłby trudny do wyobrażenia.
1: Według ekspertów bardzo silny popyt na niewielkie mieszkania w Krakowie generują studenci, pracownicy branży usług biznesowych oraz inwestorzy, którzy kupują je na wynajem.
0: Prawda Antyradia.
1: 68% Polaków inwestowało w ostatnim roku, najczęściej to osoby w wieku 35-44 lat. 6 na 10 pytanych inwestuje, żeby zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych wydatków. Budowanie majątku wskazuje 49% badanych. To była Prawda Antyradia.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Assassin's Creed Black Flag wraca w odświeżonej wersji, a w zasadzie po gruntownym remoncie. Gra z 2013 roku jest jedną z najbardziej udanych i lubianych z całego cyklu. Z zapowiedzi twórców wynika, że można się spodziewać tego, co sprawdziło się przed laty, ale w uwspółcześnionej wersji, czyli żeglugi i bitew morskich na Karaibach w złotej erze piractwa. Oczywiście w szczytnym celu tajemniczego bractwa tytułowych asasynów. Gra zadebiutuje na nowo w najbliższy czwartek. Po Reacherze będzie Runner. To kolejny film akcji z Alanem Richsonem. Do sieci trafiła zapowiedź produkcji opisywanej jako dojrzalsza wersja Reachera właśnie. Fabuła będzie się kręcić wokół byłego żołnierza, który pracuje jako kurier. Wożenie paczek zamienia na walkę z kartelem narkotykowym, połączoną z próbą uratowania małego dziecka. Premiera 11 września.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Najpierw gorąco, teraz delikatnie mówiąc chłodno, maksymalnie dziś 22 stopnie. Wychodząc z domu, lepiej zabrać parasole, bo padać ma przede wszystkim na południu, północy i zachodzie kraju. Meteospece nie mają jednak wątpliwości, upał, który był u nas jeszcze chwilę temu, może wrócić.

0: oryginalny w swojej prostocie. Jack White.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Dollar Bill, prosto z zestawienia listy przebojów Turbotop. Na którym jest miejscu, sprawdźcie, wchodząc na nasze strony internetowe antyradio.pl w zakładkę Turbotop oczywiście. 13 minut po 15. Tomasz Kasprzyk, witam w trzeciej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Lokomotywie w Antyradio w poniedziałek 6 lipca. I wracam z tematem Oasis, bo został zaprezentowany już oficjalny pierwszy zwiastun dokumentu Don't Look Back in Anger, który opowiada historię jednego chyba z najgłośniejszych muzycznych powrotów ostatnich lat. Twórcy zapowiadają, że to będzie coś więcej niż zapis koncertu. W filmie znajdą się też niepublikowane wcześniej materiały z prób, przygotowań do trasy, kulisy koncertów oraz pierwszy, to ważne, pierwszy wspólny wywiad Liama i Noela Gallagherów od ponad 25 lat. To może robić wrażenie, więc jeżeli tylko coś więcej będę wiedział na temat zbliżającego się premierowego wydania tego obrazu, to błyskawicznie wam o tym w Lokomotywie opowiem.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: A Kasia napisała, czy dałoby radę coś zagrać systemu, skoro było Queens of the Stone Age. Z takimi prośbami to ze mną jak z dzieckiem, moja droga. Chcesz system? Masz system. I ja też zrobię sobie głośniej. Sru.

0: zaproszenia na koncert Erika Johnsona do Krakowa rozdane. Sprawdźcie skrzynki mailowe. Bardzo dziękuję. Szczegóły macie ode mnie.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: był Erste Bank Polska.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tongues. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
12: Wakacyjny rower.

0: regione Ski Team Loop Cube Online. Ski Team. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

jak tu ich nie lubić. Rock the Casbah i The Clash w Lokomotywie w Antyradio. Takie perełki tylko i wyłącznie w Antyradio. Na 23 minuty przed godziną 16 jeszcze jeden rzut oka do muzycznej karty kalendarza, bo dzisiaj także rocznica, kiedy 6 lipca 73 roku grupa Queen wydała w Wielkiej Brytanii swój debiutancki singiel z kompozycją Keep Yourself Alive autorstwa Briana Maya. Płyta niestety nie odniosła żadnego sukcesu na listach przebojów. Keep Yourself Alive została później zawarta na pierwszej długogrającej płycie zespołu. Potem, jak już pan Freddy doszedł do głosu, poszło lepiej. Kompozycyjnie i nie tylko. Jeżeli chodzi o taki duet kompozycyjny Freddie Mercury i Roger Taylor, basista, no to tutaj Roger Taylor napisał słowa do tego utworu. Innuendo. A być może nie wszyscy wiedzą, że tu jest taka część, gdzie jest solo gitarowe zagrane na gitarze akustycznej i na niej gościnnie zagrał Steve Howe, znany z grup Asia i Yes.

0: Duch Duran Duran, Unochi się nad tym nagraniem oczywiście. Natomiast, no tam wysoko. Ale duch Stonesów będzie się unosił nad antyradiem i nie tylko po godzinie 16. Rozpoczęliśmy tydzień ze Stonesami, a w studiu ta, która rozmawiała z Mickiem Jaggerem.
1: Dzień dobry.
0: Długo rozmawialiście?
1: 20 minut całe, wyobraź sobie. I był to bardzo soczysty i mam nadzieję dobrze wykorzystany czas, dlatego słuchajcie koniecznie i parę z głośników i Desperanos, bo u nich też czasami śmignie fragment tego wywiadu.
0: Dzisiaj rano chciałem w swoim programie mówiłem o tym, że nie wiadomo, czy będą jeszcze grać na trasę koncertową. Nie odpowiadaj, ale czy zahaczyłaś o ten temat?
1: Tak. Okay. Padło to pytanie.
0: No dobra, to nasłuchujcie uważnie parę z głośników. Panie Tomaszu, co tam obok?
2: Wszystko świetnie. U mnie będzie z kolei o tak zwanych wdziękach Maryni. I to rozumianej równie wąsko jak szeroko.
0: A no widzisz.
2: Czyli
0: dzięki wąskiej
2: gwiazdy,
0: szerokiej.
2: A u mnie
1: zjazdy.
0: Dętego. No i dobra, to do jutra.

0: Promocja Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedasz, to w euro!
2: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 13.
3: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
2: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Bosch Media Expert.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, Barbara. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
0: Po reklamie.

0: Kierowca rajdowca uciekał ulicami Olsztyna w Beskidach na Śląsku. Odwrotnie, stop i zawrotka przed tunelem. Tę jazdę skończymy na konwencie fantastyki w Gnieźnie.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Sceny jak z filmu akcji na ulicach Olsztyna. Kierowca osobówki, próbując uniknąć policyjnej kontroli, uciekał ulicami miasta. Po drodze doprowadził do kilku kolizji. Na razie nie wiadomo, dlaczego nie zatrzymał się do kontroli.
1: Prawda Antyradia.
0: Tunel na S1 w Beskidach na Śląsku, areną skrajnie nieodpowiedzialnych manewrów. Kierowcy zatrzymywali się przed wjazdem, zawracali i jechali pod prąd. Tak samo jak bezmyślny był manewr, było ich tłumaczenie. Śląska drogówka, Arkadiusz Chudy.
2: Że nie wiedzieć, czy ten turyn jest płatny, co dalej będzie, tak więc woleli zawrócić. No to jest śmieszne tłumaczenie. Wjeżdżamy w ten tunel, w Polsce nie ma tuneli płatnych, wjeżdżamy w to, za tunelem jest możliwość zawrócenia i to robimy bezpiecznie.
0: Policja ostrzega, że takie zachowanie może zakończyć się tragedią. Za zawracanie i jazdę pod prąd grozi kilka tysięcy złotych mandatu i ponad 24 punkty karne, co w praktyce oznacza utratę prawa jazdy.
1: Prawda Antyradia.
0: 300 zł do wzięcia ruszył nabór wniosków o wypłatę pieniędzy na wyprawkę szkolną. ZUS przypomina, że mogą je składać rodzice lub opiekunowie uczniów do 20 roku życia. Śląski ZUS, Beata Kopczyńska.
3: Warto sprawdzić, czy we wniosku poprawne są PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły oraz numer konta, bo ZUS będzie wypłacał świadczenie wyłącznie na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
0: Wnioski można składać tylko elektronicznie do końca listopada.
1: Prawda Antyradia.
0: Ponad 20 sal tematycznych i ciekawi goście. Tak będzie wyglądać tegoroczny konwent fantastyki Fantasmagoria w Gnieźnie. Wiktor Koliński.
4: Nasz konwent jest oczywiście darmowy i zawsze był i zawsze będzie, ale żeby dostać się na konwent, trzeba się zarejestrować, czyli zarezerwować swoje miejsce. Liczba miejsc jest ograniczona, ponieważ no, budynki programowe są tak duże, jakie są, więc zachęcamy wszystkich, którzy chcą przyjść na konwent, aby jak najszybciej się zarejestrowali, bo powiem wam szczerze, w zeszłym roku już w piątek konwentowe skończyły się miejsca.
0: Fantastycznie w Gnieźnie będzie od 24 do 26 lipca. Po południu w wielu miejscach przelotne opady deszczu, a na południu również lokalnie burze z gradem. Do tego coraz mocniej ma wiać. Od jutra ostrzeżenia o silnym wietrze, najpierw na Pomorzu, potem na Warmii, Mazurach, Podlasiu i w centrum kraju. Ten wiatr przyniesie zmianę pogody od środy.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz

0: Rytuał.
1: Para zgłośników w Antyradiu.
2: Czas rozpocząć popołudniowy rytuał pary zgłośników, także możecie już naszykować gromnice i inne utensylia.
3: Okadzam.
2: Dobrze, Sandra Hajduk-Popińska.
3: Tomasz Ambroży-Obertyn, roztaczamy nad wami magię pary zgłośników i mamy nadzieję, że do godziny 20 będziemy się bawili przednio.
2: Na pewno będziemy. Dzisiaj będzie między innymi o kwestiach cyberbezpieczeństwa analizowanych, nomen omen, przez pryzmat tak zwanych wdzięków Maryni.
3: Będzie też o człowieku, który potrafi w sobie zmieścić wiele parówek.
2: O, to mnie zaintrygowałaś. Powiemy również, co by było, gdyby koziołek Matołek wstąpił w szeregi sycylijskiej mafii.
3: Oraz zajrzymy na tajemniczą dla nas wyspę Tobago.
2: Prywatny, osobisty kolega Sandry Hajduk-Popiński, znany wam skądinąd, taki grajek, Michał Jagger, Mick Jagger. Tak, będzie dzisiaj w parze zgłośników. Trwa i trwa mać tydzień z klasyką rocka i ze Stonesami.
3: I wpadnie do nas Dawid Karpiuk.
2: Też. Tak. To same wielkie gwiazdy, można powiedzieć. Dzisiaj w parze zgłośników, a tymczasem, no właśnie, wspomniani w Stonesi. Uderz w stół, a klasyka rocka się odezwie. I can get no.

0: Piosenka ironiczna, żartobliwa, żeby nie powiedzieć sardoniczna. W oryginale wykonywana przez zespół Alphaville, a u nas w wersji Guano Apes. Big in Japan to nawiązanie do zespołów, które swoją świetność mają już za sobą, ale jeszcze udało im się odnieść sukces w Japonii. To Antyradio bawiąc uczy, ucząc bawi.
1: Tak. Dlatego na przykład przypominam, że Ziemia obraca się wokół Słońca, tak. A ludzkie myśli krążą wokół, no właśnie, pewna firma z branży informatycznej przeanalizowała hasła, które tworzymy, logując się między innymi w mediach społecznościowych.
0: No i tak, kochani, okazuje się, że pierwsza myśl, która przychodzi nam do głowy, kiedy trzeba stworzyć hasło chroniące naszą, za przeproszeniem, prywatność, to dupa.
1: No, najpopularniejsze hasła to dupa 1, 2, 3, 4, dupa 1, 2, 3 oraz, i tu zaskoczenie, dupa.
0: Tak. No cóż, internet miał być pomostem nowej ery. Rozewrzeć na oścież okno możliwości badania czarnej dziury, a tu dziury w zabezpieczeniach.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
4: This is Brandon Flowers.
5: Hi everybody, this is Dexter.
6: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
2: Gwiazdy roka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Kto zwalcza ból?
2: Woltaren!
1: Kto?
2: Woltaren! Woltaren!
0: Ból kolana na schodach? Woltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Wykrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
8: Ale duża.
9: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Placebo. U2. Lenny Kravitz. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Z ojczyzny Goethego i Schillera. Specjalnie dla was od nas w parze z głośników Rammstein i Chwil. No, jak tak zaśpiewają po niemiecku, to mnie się podnosi ciśnienie, muszę ci powiedzieć, zdecydowanie lepiej niż nawet po trzeciej espresso.
2: No ja to rozumiem, bo mnie też włosy, dęba stają tu i ówdzie. Lubimy grać wam Rammstein i lubimy grać wam też inne zespoły reprezentujące klasykę rocka, no bo już powoli myślę, że niemiecka formacja może się zaliczać do klasyków. No ale klasykiem nad klasykami są oczywiście Stonesi. My aktualnie celebrujemy tydzień z The Rolling Stones, a to wszystko w związku z premierą ich najnowszej płyty, która 10 lipca, czyli już lada moment,
1: Foreign Tongues,
2: ujrzy światło dzienne. Ja już słyszałam.
1: Słyszałaś? Mhm. Rozmawiałeś o tym ze swoim kumplem?
2: Tak, nie bądź zazdrośnik.
1: Będzie, Michał wpadnie do nas sam osobiście, we własnej osobie. Mick Jagger będzie w parze z głośników niebawem. A my mamy dla was z okazji tygodnia z klasyką rocka winyl The Rolling Stones, Foreign Tongues właśnie. Ponieważ dzisiaj jest Dzień Wysp Dziewiczych, no to pytamy o was.
2: O najlepsze wspomnienia zrobienia czegoś po raz pierwszy.
1: Tak.
2: Co chcielibyście jeszcze raz zrobić po raz pierwszy i poczuć tę dziewiczą radość?
1: No, śmiało piszcie, ale pamiętajcie, piszcie paramaupa@antyradio.pl.
2: Albo dzwońcie pod 321-321-600.
1: I pamiętajcie, że to musi być do wyemitowania przed 22. Mm-hmm. Co chcielibyście zrobić jeszcze raz po raz pierwszy? Odpowiedź na takie pytanie... Nie wiem, co chciałem powiedzieć.
2: Czekamy na nią, po prostu.
1: Tak, YouTube, Pride, In the Name of Love. 20 minut do godziny 17.

0: odbyliśmy przed chwilą z Tomkiem bardzo ważną dyskusję a propos tego,
1: odbyliśmy,
0: ile
1: tak.
0: lat ma ten kawałek. Okazuje się, że prawie 50.
1: Nieprawda, nie prawie 50, bo to jest numer z 79. Tak. Ja jestem rocznik 81 i wcale nie mam prawie 50.
0: Chcecie niestety, Tomku, zasmucić. Masz prawie 50 lat.
1: Dobrze, to ja już się z Państwem żegnam. Dziękuję bardzo, bo już właściwie nad grobem to już mi wszystko jedno.
0: Kalambur trzeba rozwiązać.
1: Tak, w piątek był kalambur w konkursie. Ostatni będą pierwszymi. W kalamburze ukryta była nazwa zespołu, tym razem wyjątkowo. Przypomnę, dla formalności kalambur.
2: Baza, zgłasza się kapitan Bubbles. Włączam ostrzegawcze światło MPS na monitorze kontrolnym podsystemu.
3: Bardzo nieładnie jest mówić
1: No i waszym zadaniem było rozstrzygnąć, jaki to zespół zagra na koniec pary z głośników do wygrania stosunkowo udane pożycie na cały weekend w zasadzie oraz merch w postaci t-shirtu. No i dzwoniliście.
4: Halo, halo, tu Witkacy z Krasiejowa, zwany kiedyś Wolfem z Krasiejowa.
1: Tak.
4: I jakiś to dzisiaj kalambur, co to się zadziało, proszę państwa.
1: No.
4: Na koniec zagracie System of the Down. Tak myślę. Hell yeah.
1: Hell yeah. Tak, i to właśnie była poprawna odpowiedź.
0: I gratulujemy.
1: I gratulujemy, i formalności stało się zadość, a kalambur na pewno jeszcze powróci w parze z głośników. Za chwilę Prawda Antyradia. Hey, Poland!

0: Kennedy.
1: Hello everybody, Max Cavalera here, So Fly, and you listen to NT Radio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tongues. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej, zwrotomocni!
8: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
9: szklana
8: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
10: Zrobią z nas nowe opakowania.
11: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
8: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Ale duża.
13: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko złoty 65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo z Media Expert taniej masz.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi lub Pepsi Zero cukru 330 ml. 2,79 za każdą sztukę przy zakupie trzech. Pod bramką orzeszki ziemne solone w puszce Bacador 200 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Akcje kończą.

0: Nawet najlepszy zawodnik nie wygra meczu w pojedynkę. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Po reklamie.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Black Sabbath. The Hives.

0: Żabka Suflera.
1: Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień dawnych dni.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
2: Na to spotyka się wankarza, na tapecie pieniądze na zbrojenia. GZM będzie mogło więcej. W tej prawdzie także o tym, że woda z basenu wyczyści warszawskie ulice.
0: Prawda Antyradia.
2: Magdalena Mleczko, zapraszam. Członkowie NATO w Turcji, jutro w Ankarze, szczyt wszystkich państw sojuszu. Wśród tematów rozliczenie krajów, które w ubiegłym roku zadeklarowały zwiększenie progu wydatków na zbrojenia.
0: Prawda Antyradia.
2: Nowy zespół ekspertów zajmie się katastrofą ekologiczną w Pilchowicach. To ustalenia dzisiejszego sztabu kryzysowego. Główne zadania to sprawdzenie składu osadów, które ze zbiornika przedostają się do rzeki Bób.
0: Prawda Antyradia.
2: Leśne owoce jak tykająca bomba. Jedzenie ich prosto z krzaka w lesie grozi inwazją pasożytów wywołujących groźną chorobę bąblowice. Hepatolog Beata Logiewa-Basger.
3: Jest to choroba trudna do wyleczenia, która jest chorobą właściwie na resztę życia. No i niestety z takiego naszego beztroskiego spaceru do lasu może mieć konsekwencje.
2: Pasożyt może zaatakować także płuca i układ nerwowy.
0: Prawda Antyradia.
2: Więcej możliwości będzie miała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Prezydent podpisał ustawę, która rozszerza kompetencje pierwszej w Polsce metropolii. Teraz GZM będzie mogła działać m.in. w zakresie polityki gospodarczej, transformacji energetycznej, rynku, edukacji czy kultury. Ale to nie wszystko GZM Łukasz Zych.
4: Przede wszystkim możliwość działania w sektorze gospodarki odpadami, co sprowadza się do możliwości budowy, potem utrzymania instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych, to spowoduje przynajmniej, że rachunki za wywóz odpadów nie będą rosły dalej, a być może nawet uda się je lekko zmniejszyć.
2: Podpisana przez prezydenta ustawa powołuje też drugą polską metropolię pomorską, w której skład wchodzi 61 gmin.
0: Prawda Antyradia.
2: Warszawa myje ulice wodą z basenów. Tak jest bardziej eko i taniej. Zarząd oczyszczania miasta Magdalena Niedziałek.
5: W czasie tych przerw baseny muszą być opróżnione. Jednak woda z nich zamiast trafić do kanalizacji jest przepompowywana do zamiatarek i zmywarek, a następnie wykorzystywana do sprzątania miasta.
2: W poprzednich edycjach wykorzystano prawie 14 milionów litrów wody. Jutro w Polsce dość mocno powieje, będzie też dość zimno, jak na lipiec, od 17 stopni w Olsztynie i Białymstoku do 24 we Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie. W kolejnych dniach, a więc już w weekend, czeka nas ocieplenie i wyraźny wzrost temperatury.
0: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
6: Cześć i czołem, kłaniamy się nisko. 3 minuty po 17. Co się stało?
7: Sweet Dreams.
6: Aha, Sandra Hajduk-Popińska, Tomasz Obertyn.

0: parę z głośników w Antyradiu robimy wam dobrze przez uszy i to w języku francuskim.
1: Spokój się.
0: The Afghan Weeks, Jungle Rue, 10 minut po godzinie 17. Języki obce to jest temat, który teraz będzie poniekąd poruszony.
1: Tak, Tomek mówił o rzeczach ważnych i ja o te ważne rzeczy też zapytałam samego Micka Jaggera. W jednej z piosenek z nowej płyty Swoją drogą mojej ulubionej pojawia się zdanie: życie jest za krótkie, nie marnuj go. Ty swojego zdecydowanie nie zmarnowałeś. Co dzisiaj jest esencją życia dla Micka Jaggera? Wiem, to trudne pytanie.
2: Wow. I know, that's a big one.
3: How long have you got?
0: Ojej, ile mamy czasu?
1: Jakieś 20 minut.
0: Już nawet nie tyle. Tworzenie muzyki było moją pierwszą miłością. To jest esencja mojego życia. Komponowanie, śpiewanie, granie na gitarze. Ostatnio spędziłem tydzień na nagrywaniu scen do pewnego filmu. To miła odmiana od bycia wokalistą. Ale też sporo czasu spędziłem opiekując się moją rodziną. Muszę to jakoś połączyć.
1: Kawałek nowej płyty Stonesów właśnie teraz dla was, od nas, Rough and Twisted i The Rolling Stones na antenie Antyradia.

0: Wieczników w Antyradiu.
1: Mówcie, co chcecie. To jest przepiękny numer i mnie się zawsze łezka wokół kręci, kiedy słyszę Nazareth i Dream On.
2: Faktycznie, łzy jak gorochy.
1: Widzisz,
2: normalnie.
1: Jak płynie?
2: Płynie, faktycznie. Tempo sfugi, nie, co, jak to płynie? Pantarej, wszystko jedno, nieważne, wszystko płynie.
1: Ty uważaj, bo ci zaraz pan Bogdan, że punktu mamy takiego pana Bogdana, on zawsze dzwoni, jak coś powiemy, pomylimy.
2: I bardzo dobrze.
1: I dobrze.
2: Zawsze przyjmujemy konstruktywną krytykę.
1: Tak.
2: I tej wersji będziemy się trzymać. Także jakbyście chcieli, śmiało
1: dzwoncie.
2: W każdej sprawie. 321-321-600. Już za chwilę breakout, kiedy byłem małym chłopcem, hej. No, ponieważ trwa sezon urlopowy, ogórkowy, można powiedzieć, to teraz będą
1: mizeryjny.
2: Tak, wakacyjne. Włoska wyspa Alicudi. Słuchajcie, mam problem z populacją kóz. Jest to skrawek ziemi o powierzchni 5 km kwadratowych, a żyje tam zaledwie 100 mieszkańców, natomiast aż 600 kóz. Zwierzęta przez jakiś czas egzystowały w harmonii i były atrakcją turystyczną. Teraz jednak stały się problemem.
1: Dlatego władze namawiają mieszkańców, żeby brali je sobie za darmo. Zainicjowano nawet specjalną akcję.
2: Aby podkreślić kolektywny charakter problemu, akcję nazwano Nasza Koza. Po włosku Cosa Nostra.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
4: Hey, what's up, it's Shannon.
5: And this is Sully from Godsmack.
6: Hey, this is Rob.
7: This is James from Metallica.
8: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy roka w Antyradio. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
3: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
2: Wspaniale się to ogląda.
3: A jak smakuje?
2: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł.

0: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
1: Citroen.
2: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, czyli spektakularna supergrupa Hollywood Vampires wystąpi 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Poleca Antyradio. Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Absolutnie jestem zakochany w tym wokalu. No naprawdę jest to najlepsze, co można sobie wyobrazić. Linkin Park, The Emptiness Machine w parze z głośników. 23 minuty do godziny 18.
1: A skoro mowa o tych najsmaczniejszych rzeczach w muzyce, to Kasprol i jego cykl Blok z Wielkiej Płyty. Teraz kolejna odsłona. Tym razem Tomek wziął na tapet płytę, która jest kluczowa dla pokolenia milenialsów.
2: Blok z Wielkiej Płyty w Antyradiu.
3: Przede mną piąty album zespołu Red Hot Chili Peppers, ale zarazem pierwszy, którego producentem był Rick Rubin. Stał się początkiem wielkiej sławy zespołu oraz zwrócił na siebie uwagę krytyków. Album dostarczył zespołowi naprawdę kilka światowych hitów, jak Under the Bridge, Give It Away, Suck My Keys czy Breaking the Girl. Ta płyta łączy dwa style, charakterystyczne zresztą dla Red Hot Chili Peppers, jak funk i punk. A piosenki przedstawione na albumie są daleko bardziej melodyjne niż na następnych płytach. Napisano kiedyś, że ten krążek to prawdopodobnie najlepszy album, jaki Red Hot Chili Peppers kiedykolwiek nagrali. A zatem fragment płyty Blood Sugar Sex Magik właśnie teraz.
2: Blok z Wielkiej Płyty w Antyradiu.

0: wciąż mamy w pamięci tę piękną energię, jaką czerpaliśmy od Metaliki na Stadionie Śląskim w Chorzowie i te spotkania z wami, ale ja tylko przypomnę, że przed nami jeszcze i Jarocin, i Poland Rock, także okazji do spotkań ze słuchaczami będzie multum.
1: Tak jest i zapraszamy na nie wszystkie. No, usłyszeć Unforgiven po raz pierwszy, znowu jeszcze raz, jakby się miało 16 lat, to by było coś. I o to właśnie dzisiaj was pytamy. Dzisiaj jest Dzień Wysp Dziewiczych, więc wasze najlepsze wspomnienia zrobienia czegoś po raz pierwszy. Co chcielibyście jeszcze raz zrobić, żeby poczuć tę dziewiczą radość?
0: Tak jest.
1: Do wygrania mamy winyl The Rolling Stones, nowiusieńki Foreign Tongues. Dzwońcie 321-321-600.
2: Wylądowałem w Londynie, aby uczestniczyć podczas wydarzenia wyścigowego GT World Challenge na Brentsa, czyli nigdy nie zapomnę momentu wysiadania z samochodu, gdy już wysiadając słyszałem samochody, które się rozgrzewały na torze do swoich kółek pomiarowych. Dźwięk silnika V8 600 konnych, które wściekłe ryczały z oddali, sprawiło we mnie tak niesamowite wrażenie, tak potężne ciarki i nieodpartą chęć uczestniczenia w całym tym wydarzeniu, że chętnie powtarzam to od paru lat regularnie, ale tego pierwszego razu nie da się zapomnieć. Dzięki za to, że przypomnieliście mi tę historię. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy, a za chwilę w naszym studiu Dawid Karpiuk.
3: Cześć, tutaj Artur Rojek.
4: Hey, this is Amy Lee.
5: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedaż, to w euro!
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
8: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
7: Nawet tutaj musisz.
9: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
10: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
8: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
11: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź tam votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow!
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi lub Pepsi Zero cukru 330 ml. 2,79 za każdą sztukę przy zakupie trzech. Pod bramką orzeszki ziemne solone w puszce Bacador 200 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Akcje

0: Dom Biedronka!
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Nad morzem będzie gmina Górnicza Puck. Na razie są czerwone flagi i zakaz wchodzenia do wody. W tej prawdzie także sztuka jak pranie wywieszona w Pszczynie.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Czerwone flagi i zakaz wchodzenia do wody obowiązują na ponad 140 kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są wysokie fale, silny wiatr oraz wyjątkowo niebezpieczne prądy wsteczne.
1: Prawda Antyradia.
0: Nadmorski Puck przeobrazi się w gminę górniczą. To dlatego, że będzie drugim miejscem na świecie, gdzie będzie wydobywany polihalit. To cenny minerał używany do produkcji nawozu, którego gigantyczne złoża znajdują się pod miejscowością Mieroszyno. To właśnie tam KGHM planuje zbudować kopalnię z dwoma głębokimi na 800 metrów szybami. Wójt gminy Puck Marcin Nikrant.
2: No, będzie potrzebny bardzo duży zasób kadrowy pracowników fizycznych, górników na Pomorzu, jak to brzmi. I jest to też ogromna szansa właśnie dla tych mieszkańców, którzy dzisiaj borykają się ze znalezieniem pracy. Jest to szansa na przekwalifikowanie się. Trudno uwierzyć w to, aby KGHM sprowadził z południa kraju kilka tysięcy górników.
0: Polihalit jest na masową skalę wydobywany do tej pory tylko w Wielkiej Brytanii.
1: Prawda Antyradia.
0: Kawalerki są najdroższe w przeliczeniu na metr kwadratowy. Tak wynika z danych ekspertów Sonar Home.
3: Im większy metraż, tym cena za metr kwadratowy jest niższa. W największych mieszkaniach metr kwadratowy kosztuje od kilku do nawet 26% mniej niż w kawalerkach. Sonar Home, Anton Bubiel.
4: Największe różnice pomiędzy małymi i dużymi mieszkaniami występują we Wrocławiu oraz Poznaniu. Tam duże lokale są wyraźnie tańsze w przeliczeniu na metr kwadratowy, co może stanowić interesującą informację dla rodzin poszukujących większego metrażu.
3: Natomiast najbardziej wyrównane ceny są w Warszawie oraz w Łodzi. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Sztuka wywieszona jak pranie w Pszczynie. Ruszyła kolejna edycja takich nietypowych wystaw w plenerze. Starostwo powiatowe Marcela Grzywacz.
5: Obrazy są drukowane na płótnach i rozwieszane na sznurach, niczym świeżo wyprane pranie. Dzięki temu można je oglądać podczas spaceru, w parku, w ogrodzie czy w skansenie.
0: Projekt Pranie Pachnące Sztuką to w sumie 4 wystawy w plenerze.
6: Mieszko Drescher, zapraszam. Będzie trzecia część Vaiany. Oficjalnie zapowiedział to Dwayne Johnson, który wystąpi też w najbliższej aktorskiej odsłonie. Poprzednie dwie części to były animacje Disneya, a dla odmiany ta, która zadebiutuje w kinach w piątek, to film aktorski. Z tą samą fabułą, co pierwsza bajka. Zapowiedzi kolejnych produkcji raczej nie powinny dziwić, skoro tylko druga odsłona wspomnianej animacji zgarnęła w kinach ponad miliard dolarów. Jest pierwsza zapowiedź drugiego sezonu serialu Marshals. To produkcja osadzona w uniwersum Yellowstone, która kręci się wokół syna głównego bohatera oryginału, Casey'ego. W tej roli wróci Luke Grimes. Były komandos i cowboy dowodzi jednostką tytułowego US Marshals. Formacja to coś w stylu policji. Ściga przestępców i odpowiada za ochronę wymiaru sprawiedliwości. Pierwszy sezon jest dostępny na Sky Showtime, tam też trafi drugi, ale jeszcze nie wiadomo kiedy.
7: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
0: Jutro w Polsce dość mocno powieje i do czwartku włącznie. Na północy kraju, a zwłaszcza na wybrzeżu, będzie chłodno, nie więcej niż 17 stopni. Jutro najcieplej we Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie, tam 24 stopnie. W weekend czeka nas ocieplenie i temperatury rzędu 28-29 stopni.
7: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
1: Para zgłośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
8: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Starea z głośników w Antyradiu.
1: Dziwna wiosna i światła miasta.
2: No i wiosła.
1: I wiosła, tak. No tak, żeśmy na poza anteniu, ale to przez to, że światła i wiosna. Dziwna wiosna i jej lider Dawid Karpiuk jest dzisiaj.
2: Tomek dzisiaj po prostu się nie najadł. Cześć Dawid, dzień dobry. Dobrze jest mieć takiego gościa, który sam się, słuchajcie, zaopatrzy. Dawid wszedł do naszej redakcji, poszedł od razu zrobić sobie kawę, jeszcze zapytał, czy my byśmy się napili. Lubisz być u nas?
3: Tak, ja się tutaj czuję, wiesz, jestem u siebie. Jestem po prostu w klasie. O.
2: Prymusie, nasz drogi. Gracie na...
3: Nie, poczekaj chwilę.
1: Nie byłeś prymusem, co?
3: Nie.
2: Gracie na Poland Rocku w tym roku. I to jest wielka rzecz. Dla każdego zespołu tych światowej sławy również granie na Poland Rocku jest czymś wyjątkowym. A czym jest dla ciebie?
3: To już grałem pierwszy raz na dużej scenie. Więc to jest jakieś takie... To jest trochę spełnienie jakichś marzeń, wiesz, żeby zagrać dużą scenę i z zaproszenia, a nie przez tą taką ścieżką, co żeśmy tam już dwa razy grali wcześniej. Chociaż każda jest super, nie? Ale wtedy sobie myślisz tak, że jakby, wiesz, no nie ma większej pewnie sceny w Polsce. A przynajmniej nie ma większej dla rock'n'rollowych zespołów, więc to jest takie... No jest jeszcze, druga rzecz jest taka, byliście, to wiecie, że tam... Po pierwsze, ludzie naprawdę słuchają muzyki, a po drugie, no że tam jakby ludzie cię przyjmują, po prostu mówią, chodź do naszego klubu, jesteśmy tutaj wszyscy strasznymi dziwakami i w ogóle jesteśmy rzadko trzeźwi, ale to jest fajny klub. Mhm. I wszyscy są tam mile widziani, tak długo jak nie są jakimiś nazistami, albo jakimś innym takim, wiesz, skamem.
2: Dobra. Mhm.
1: Porozmawiajmy troszkę o twojej nowej płycie. Jaki to będzie muzyczny plot twist?
3: Słuchaj, stary, to jest, ta płyta to jest plot twist pod każdym możliwym względem i ja nie o każdym mogę mówić. Tak ci powiem.
2: Zaintrygował.
3: Tak, to jest a propos tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej.
2: To nie może mówić.
1: To faktycznie nie może. No, szkoda, nie. Że państwo z nami nie byli na tak zwanym poza anteniu. No dobrze, to tak. Powiedz to, o czym możesz powiedzieć. Który etap w pracy nad płytą jest dla ciebie?
3: Znaczy, przede wszystkim to jest w ogóle, ta płyta będzie jednak taką dłuższą epką. To znaczy, wydaje się, za dwa tygodnie wydajemy następny numer z tego i potem po Poland Rocku wyjdzie jakby ostatni singiel i razem z tym jakby taka 6- albo 7-utworowa całość. Bo ja użyłem tego słowa utwór, to jest bez sensu, jak muzycy mają.
2: Dlaczego
3: utwór? No bo to jest takie uciekająca piosenka, nie? Jakby
2: no tak.
3: Piosenka to było coś słabego, ale utwór, bo tam jest C-dur,
1: to tak jak
3: i G-dur.
1: Nie może to być tonika i sub do dominanta.
3: No dokładnie.
1: Nie, to co, myślisz, że piosenka kojarzy się z kabaretem starszych panów i z latami,
3: nie, no,
1: albo z latami 20?
3: Mi się na przykład super kojarzy piosenka, ale zauważyłem, że muzycy często unikają słowa
1: tak
3: piosenka w Polsce.
1: Bardzo często mówi się, na przykład używa się takiego słowa wytrycha projekt.
2: No tak.
1: Wszystko można. O filmie tak powiedzieć, tak. O piosence, o płycie.
2: O ciąży też się mówi, że projekt dziecko.
3: Naprawdę?
2: Na przykład.
3: Naprawdę?
1: No dobrze, skoro już o dzieciach rozmawiamy, to może teraz coś dla dzieci zagramy,
2: to
1: co?
2: Zagrajmy. A do Dawida wrócimy za chwilę. Jeśli macie pytania do Dawida Karpiuka, to paramałpa@antyradio.pl. Ślijcie.
1: Smash Mouth All Star.

0: When I Come Around i Green Day na antenie Antyradia. W naszym studiu Dawid Karpiuk z Dziwnej Wiosny, który właśnie przegląda maila redaktora Obertyna. Co tam znalazłeś ciekawego?
1: Miejsce parkingowe na Czerskiej.
2: To skorporacyjne tajemnice, nie wolno ci tego zdradzać. Powiedz lepiej trochę o swojej płycie jeszcze więcej, bo tutaj...
1: Powiedz lepiej coś więcej o tej płycie.
2: Już tak lakonicznie.
0: No, o tym parkingu to nie ma sensu.
1: Okej, będzie tam na przykład taka piosenka, która będzie jedna piosenka po angielsku. Mam nadzieję, że ona wejdzie. Znaczy, mam nadzieję, wejdzie.
0: No wejdzie, no.
1: I nazywa się I Wish I Was Jay Maskis. I to jest mój hołd dla Jaya Maskisa z Dinosaur Virginia, którego absolutnie kocham miłością ogromną.
0: Dobra, Dawid, ja mam inne pytanie, już nie o płytę.
1: Dobra, teraz co innego.
0: Nam się tak fajnie rozmawiało na poza anteną, a człowiek wchodzi na antenę i atmosfera siada. Nie, żartuję. Dawid, wam trochę zajęło przybicie się do tak zwanego mainstreamu. Właśnie, czy ty czujesz, że jesteście już w mainstreamie, czy jeszcze nie?
1: Nie.
0: No widzisz, a ja mam poczucie,
2: że... coś takiego jak mainstream?
0: No właśnie.
1: Tak, no pewnie, Kubańczyk.
0: Dobra, ale zobacz, to poczekaj, to ja to trochę skontruję, bo wiem, że jutro będziecie gościem w popularnej telewizji śniadaniowej.
1: Ale ja to będę jutro jako ja.
0: A, czyli nie z zespołem.
1: Wiesz, to ego musiało w końcu wybuchnąć.
0: Dobra, ale jednak, słuchaj, ludzie rozpoznają Dziwną Wiosnę, ludzie słuchają waszej muzy. To jest długa droga, żeby znaleźć się w takim miejscu, w którym, wiesz, ktoś mówi Dziwna Wiosna, a ktoś drugi mówi, a znam, słyszałem nowy numer.
1: No tak, znaczy wiesz, zwłaszcza, że my jesteśmy, znaczy no my nie mieliśmy, ani ja nie byłem w żadnym programie telewizyjnym, ani takich, wiesz, jakimś show, nie? Bo mam jakąś taką niechęć do takich akcji, więc my musieliśmy to robić bardzo oldschoolowo.
0: No
1: i
0: właśnie.
1: Jakby no tutaj, jak pytałaś mnie, czy ja się tutaj dobrze czuję, na przykład to ja się tutaj dobrze czuję z bardzo wielu powodów, ale jeden z tych powodów jest taki, że Antyradio nam... Nie przeklinamy, nie?
0: No nie.
1: Bardzo,
0: nie.
1: bardzo nam pomogło. Po prostu, wiesz, że i w sensie, wiesz, była pandemia, nie? Kiedy pierwsza płyta się 5 lat temu ukazała, więc to jest taka dużo dłuższa droga i ona cały czas trwa jeszcze, wiesz, no jakby, to jest tak, że naprawdę musisz sobie, wiesz, wyrobić po prostu każdy, wiesz, że tak powiem, stopień na tej drabinie do gigantycznych wyników.
0: I marzeń.
2: Proszę mój.
1: Żeby na przykład sobie pojechać do Dubaju, nie?
0: Na przykład.
1: Niektórzy marzą.
0: A przejechałbyś się do Dubaju?
1: Do Dubaju, bo wiesz co, wolałbym chyba nie jednak.
2: Okay. To jest dobrze.
1: A to jest tajemnica.
2: Nie, ale to jest tajemnica, nie?
0: Razem kochani, z tymi miejscami parkingowymi.
2: Powiedz mi, jak sobie, w człowieku, w Dawidzie w środku łączysz dwa elementy, ten mistyczny, metafizyczny, artystyczny z takim reportażowo, publicystyczno-realistycznym.
0: Redaktor Obertyn się przygotował.
2: Proszę.
1: Kurde. Nie wiem.
2: Dziękujemy. Dawid Karpiuk był.
1: Wiesz co, znaczy to jest trudne. Mhm. To jest trudne, no bo no wiesz, że znaczy to jest czas, to jest przestawienie głowy trochę, ale też znaczy jakby w mojej dziennikarskiej robocie szczęśliwie jest tak, że jakby ja się zajmuję głównie rzeczami, które mnie jakby ciekawią i ja wtedy tak naprawdę się tylko wychylam do takiej rzeczywistości, jak to robię. W sensie, że jakby pozostały czas spędzam raczej w głowie albo w muzyce, albo w rzeczach jakichś takich artystycznych, a jak idę na przykład na kolegium, to wtedy sprawdzam, co się aktualnie dzieje w Polsce, żeby nie wyszło, że jestem debilem.
2: No ładnie.
1: Nie, no tak, no bo wiesz, bo to jest takie też, no wiecie jak to jest, tak. No, jest po prostu piszesz, nie? Więc jakby gadasz z ciekawymi ludźmi, piszesz rzeczy i już, ale to rzeczywiście jest tak, że czasami muszę się naprawdę wychylić i tak sobie przestawić trochę myślenia.
0: Potwierdzamy, redaktor Karpiuk nie jest debilem, wręcz przeciwnie, jest niezwykle inteligentnym gościem. Bardzo ci dziękujemy, Dawid.
2: Nie wiem, czy jeszcze będziesz chciał kiedyś nas odwiedzić.
1: Potwierdzamy, Dawid nie jest debilem.
2: Jakie to by było cytowalne. Słuchaj, jakbyś jeszcze kiedyś mimo wszystko chciał nas odwiedzić, to zapraszamy z całego serca.
0: Tak,
2: Dawid Karpiuk był dzisiaj gościem Pary z Głośników.
1: Czy to jest jakiś nowy hashtag? Nie jestem debilem.
0: Słuchajcie, może to będą nowe koszulki Antyradia. Kto wie, może właśnie wpadliśmy na pomysł nowego merchu. Dawid, a tak na serio, dzięki. Widzimy się na Polen Roku. Będziemy tam stali pod sceną i...
2: Dziwna wiosna! Leny Krawic, już za chwilę. Dzięki serdeczne.
1: Dzięki.
3: Hi, this is Brian from AC/DC.
4: Hey, you guys, it's Beth Hart.
5: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
7: Sponsorem programu były Militaria.pl.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tongues. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Uwaga, uwaga, ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
6: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Domowe przetwory. Spiżarnia bogata. Z Bricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca. Słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczepcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą. Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam.
9: Ale duża.
10: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200.

0: oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz

0: Dawid Karpiuk już opuścił nasze studio, ale coś my się pośmiali i to nasze dzisiaj tutaj na antenie i poza nią The Darkness i Mortal Dread. Tymczasem my zajmiemy się, dla mnie, słuchajcie, tak subiektywnie, bardzo ciekawym tematem.
1: Tak, Joey Chestnut, słuchajcie, po raz 18 wygrał legendarny amerykański konkurs jedzenia hot dogów.
0: W 10 minut pochłonął 66 hot dogów z bułkami. Tym razem nie pobił własnego rekordu, bo jak tłumaczył, przeszkodziły mu upał i wysoka wilgotność.
1: Mimo to po zawodach stwierdził, że i tak zmieściłby jeszcze sporo więcej.
0: No to jest po prostu dowód na to, że sukces czasem może szybko wyjść drugą stroną.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Trzeba mieć serce za szkła, żeby znieść pewne sprawy. Blondie, Heart of Glass już teraz.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza. Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Gdyby energia miała twarz, wyglądałaby właśnie tak. Gdyby rok miał akt urodzenia, jego podpis widniałby na pierwszej stronie. Czas próbuje go dogonić, ale od kilku dekad przegrywa ten wyścig. Mick Jagger w tym tygodniu w Antyradiu.
1: Czy mógłbyś określić Stonesów jednym słowem?
2: Mili i utalentowani kolesie.
0: Posłuchaj wyjątkowego wywiadu z żywą legendą rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Uwielbiam

0: Spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
1: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
0: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
1: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, Barbara. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz

0: Uwielbiam ten wokal nie tylko za możliwości techniczne, ale za te odrobinę dezynwoltury. Greta Van Fleet, Play Your Games, parę z głośników, 18 minut po godzinie 19.
1: Skoro o dezynwolturze mowa, to odrobina jej w każdym mailu i w każdym telefonie od was, bo my dziś pytamy o wasze pierwsze razy, takie, które byście powtórzyli, a to wszystko z okazji Dnia Wysp Dziewiczych.
0: Tak, a do rozdania mamy winyl The Rolling Stones. Piszcie paramopa@antyradio.pl albo dzwońcie 321-321-600.
2: Dzień dobry, ja w sprawie dziewiczych doświadczeń. Może was dość rozczaruję, bo to nie są seksualne doświadczenia, bo nie wypada o nich mówić na Antyradiu.
0: No trudno.
2: Ale tak, przede wszystkim pozdrawiam serdecznie prowadzącą parę, moją ulubioną.
0: Dzięki.
2: Dziewicze doświadczenia związane są z Antyradiem, bo są związane z muzyką, którą prezentujecie. Mhm. Pierwsze dziewicze w pewnym sensie by mnie otworzyło na koncerty i zrozumiałem, że tylko muzyka na żywo, tak naprawdę full, ma największy sens i trzeba to przeżywać. 98 rok, Rolling Stonesi zaczęli koncert od I Can't Get No Satisfaction. Jak Keith Richards w długim płaszczu wyszedł i zaczął grać, no to po prostu ciarki były.
0: Absolutnie, to wszystko rozumiemy. Jeśli chcecie spotkać się z Mickiem Jaggerem, to zapraszamy do pary z głośników jutro. Kolejna osłona wywiadu ekskluzywnego Sandry Hajduk-Popińskiej. A teraz kult. Jedziemy.

0: para zgłośników w Antyradiu.
1: No ja wprawdzie od agenta 007 wolę naszego polskiego porucznika 07 zgłoś się, ale musicie przyznać, że z całej franczyzy z Jamesem Bondem piosenki to jest mocny punkt tego wszystkiego.
2: Prawda to, panie redaktorze.
1: Jeśli chodzi o piosenki, o którym zresztą rozmawialiśmy, o których rozmawialiśmy o tym terminie z Dawidem Karpiukiem, no to będzie u nas już za chwilę między innymi The Eagles, ale teraz coś z zupełnie innej beczki.
2: Tak, pakujcie mandżur, bo lecimy migusiem do Indonezji.
1: O.
2: Pilotom tamtejszego samolotu przysnęło się podczas lotu i tak sobie lecieli przez pół godziny.
1: No, niebezpiecznie. No. Ale muszę przyznać, że gdybym miał zdecydować, jak mam odejść, to wolałbym właśnie we śnie. Jak mój dziadek na przykład.
2: No, w sumie racja.
1: A nie w krzyku i zamieszaniu. Jak pasażerowie samolotu, który pilotował.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hi, I'm Geddy Lee of Rush. Alex Lifeson, also of Rush.
4: Hi, this is Steph from Placebo.
5: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tongues. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Murawa ma jeden kolor. Dobrze, że Weekend ma ich ponad 250. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
7: Beth Hart powraca do Polski tylko na jeden koncert. Już 14 lipca o godzinie 20 na Torwarze w Warszawie. Jedyna i niepowtarzalna Beth Hart. Ostatnie bilety na Eventim, e-bilet, bilety na Media Patroni, Antyradio i Wirtualna Polska. Kup bilet już teraz i bądź częścią tego niezwykłego wydarzenia. Do zobaczenia na koncercie Beth Hart.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Nie zakładam nawet nie śmiem tak sądzić, że ktoś po drugiej stronie słuchalności nie uważa The Rolling Stones, tego zespołu, za największych w swoim gatunku. I właśnie dlatego w tym tygodniu tydzień z The Rolling Stones trwa w najlepsze w Antyradiu. I z tej właśnie okazji rozdajemy, dzisiaj mamy do dania piękny winyl, najnowszą płytę tego zespołu, czyli Foreign Tongues.
2: No a dzisiaj jest też Dzień Wyspy Dziewiczek, więc pytaliśmy o najlepsze wspomnienie zrobienia czegoś po raz pierwszy, co chcielibyście jeszcze raz i po raz pierwszy zrobić. Cześć Sandra, czołem Tomek, napisał Andrzej. Pierwsze razy dzielą się na dwie kategorie. Takie, które już przeżyliśmy, bądź nadal mamy możliwość przeżyć. Pierwszy pocałunek i tak dalej, i tak dalej. Pierwsze kile mol, odsłuchanie, pierwszy skok na spadochronie. Drugie, zdecydowanie gorsze, to takie, które jeśli je przegapiliśmy, to niestety już bezpowrotnie. I właśnie tych drugich żałuję najbardziej. Jako były żołnierz zawodowy przegapiłem narodziny syna oraz później jego pierwsze kroki. Oczywiście rodzina zadbała o to, żeby miał filmiki, zdjęcia i tak dalej. Jak to mawiają Anglosasi, thank you for your service, to przede wszystkim,
1: tak jest.
2: A po drugie gratulujemy, bo do ciebie trafia winyl Foreign Tongues, także jest szansa, żeby z progeniturą posłuchać sobie wspólnie.
1: Ładnie to powiedziałeś. A teraz gramy wam Hotel California od The Eagles.

0: to już? To już koniec?
1: No w pewnym wieku to niestety tak szybko. Tak, kończymy, proszę Państwa. Bardzo dziękujemy za cudowne popołudnie i wieczór. Para z głośników kończy na dzisiaj robotę, szychtę, ale oczywiście wracamy do Was jutro, natomiast po nas, po 20:00 zaraz będzie ciemno i Jurek Owsiak. A za udział w parze z głośników wzięli Sandra Hajduk-Popińska,
0: Tomasz Ambroży-Obertyn. Ja tylko przypomnę, że w sobotę można też Tomka posłuchać. Ja Cię ostatnio słuchałam, wiesz?
1: Naprawdę?
0: Śniadanie ustyranego.
1: Trochę zmyślasz?
0: Nie,
1: to zapraszamy w sobotę. To za tydzień już, także zapraszamy. Buźka.
0: Pa!
2: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
3: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
4: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
2: Rura

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Wszyscy razem w jednym tempie. Loteria da kręci wszędzie.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek.

I witamy bardzo gorąco i bardzo serdecznie. 534 wydanie Zaraz będzie ciemno. Wielkie ścieżki śnienia lub pierśniowe linie wyznaczają granice Ziemi stworzone przez praprzodków australijskich aborygenów. Dziś orbitalne granice stanowe, rolnicze, ogrodzenia i autostrady przecinają te święte szlaki, symbolizując wywłaszczenie wielu aborygenów z ich ziemi. Niektóre ścieżki śnienia pozostają nienaruszone i można po nich nawigować według gwiazd. Inne zostały zniszczone przez brak szacunku dla świętych miejsc, które są niezbędne do nawigacji po tych szlakach. I moi drodzy, dzisiaj będziemy nawigowali razem za sprawą płyty Nomad, którą zdobyłem daleko dawno w Australii, po prostu kupując ją, a potem zagłębiając się w pieśni. Ta pieśń, którą przed chwilą przywitaliśmy was wszystkich tutaj dzisiejszego dnia, to senegalska pieśń ludu Wolof. Jeśli potrafisz chodzić, potrafisz brać, potrafisz dawać i potrafisz śpiewać, gdy nadejdzie właściwy czas. I z taką muzyką dzisiaj będziemy mieli do czynienia z różną muzą, która jest moją muzą do wędrowania. Do wędrowania, a chociażby w związku ze zbliżającym się krótkim urlopem, gdzie wędruję, a tu i tam, w tej i nazad, po prostu same nogi mnie niosą, aby je zamoczyć w morzu, aby pójść, aby przed siebie, a wtedy na uszach mam różną muzę. O takich wędrowaniu będziemy was dzisiaj pytali, ale oczywiście zagadeczka najpierw zbc@antyradio.pl. Dzisiaj także dużo nowinek naszych festiwalowych, czyli gramy muzycznie zupełnie kosmicznie, ale oprócz tego mówimy o rzeczach ważnych, które dotyczą nas wszystkich, bo przecież już dosłownie za chwilę, a dokładnie za 24 dni najpiękniejszy Poland Rock Festival. Kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? Lecimy!

I nasza zagadka, kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata, zbc@antyradio.pl. Moi drodzy, a my jesteśmy także w toku takich naszych niesamowitych działań, ponieważ robimy wszystko, zgłosiliśmy prośbę i czekamy na pozytywną odpowiedź, aby zafunkcjonowało po raz pierwszy radio na Poland Rock i byłaby częstotliwość, którą można wtedy wyłapać i od wtorku do niedzieli włącznie moglibyście słuchać nas na swoich radiowych odtwarzaczach i wtedy byłoby cudownie, bo i przyjazd jest ważny, co tu w radyjku mam powiedzieć, jak wygląda przyjazd do nas logistycznie i wyjazd także. Codziennie byśmy wtedy dla was nadawali na radiowych falach, czekamy na zgodę. Jeżeli będzie zgoda, no to będzie pierwszy raz w historii naszej, abyśmy w takim promieniu kilku kilometrów, bo tak to wygląda, stawiamy maszt, nakręcamy i z wami rozmawiamy. Marek Złowicza napisał: dzięki za audycję, zawsze się staram te kroczki zrobić. Najczęściej są to okolice rzeki Bzura, piękne krajobrazy, super muzyką na słuchawkach, odprężenie głowy po zazwyczaj ciężkim dniu w pracy i coś też dla ciała, skupienie się na przyrodzie i też odskoczenia pomiędzy treningami. Pozdrawiam wszystkich przed radioodbiornikami, cały fan klub ZBC, ekipy domowej orkiestry. Przesyła Marek Złowicza. Siema łobuzy. Dzisiejsze pytanie o wędrówki od razu mnie uruchomiło, bo generalnie uwielbiam chodzić i regularnie to robię. Ostatnio moje trasy to głównie ucieczki z miasta, łapię oddech podczas spacerów po naszych podkrakowskich dolinkach albo kręcę kilometry w Puszczynie Połomickiej. Jednak gdybym miała zaplanować taką wędrówkę pełną mocą, to dla mnie jako stuprocentowego zwierzęcia stadnego cel i miejsce schodzą na drugi plan. Uważam, że zupełnie nie jest istotne, gdzie się idzie. Najważniejsze jest to, z kim się wędruje. Zespół U2 tak zawędrował w swoim niesamowitym koncercie, który dał wiele, bardzo wiele lat temu. Płyta Live U2 40 to tytuł tego nagrania. Na koniec niesamowitego koncertu w tych irlandzkich, niesamowitych krajobrazach.

i wielkie podziękowanie dla ostatniej ekipy, która będzie w najbliższy weekend u nas w Szadowie Młyn, czyli pokojowy patrol, w ten sposób zamknęliśmy wszystko to, co się działo przez cały rok, kiedy trwały szkolenia, kiedy spotkamy się na najpiękniejszym festiwalu świata. W sobotę mieliśmy spotkanie z liderami, to co roku spotykamy się, niesamowicie miłe, serdeczne, ale bardzo odpowiedzialne, to są często ludzie, którzy są z nami od wielu, wielu, wielu lat i spotkamy się raz do roku, ale dużo serdeczności i dużo takiego cudownego oddania sprawie, czyli sprawie organizowania najpiękniejszego festiwalu świata. Pamiętajcie, ruszył bank podróży, polandrockfestival.pl.pl/ukośnik, tak, bank podróży. Poczytam wam, jakie są ogłoszenia. Super, właśnie o to chodzi, żebyście się kojarzyli w tych wędrówkach. Lubię chodzić, ale nie po górach. Bardzo chętnie poszłabym plażą z Gdańska do Szczecina. Taka morska pielgrzymka, bo kocham morze, mogłabym godzinami słuchać szumu fal, moczyć stopy, spać na piasku i oglądać gwiazdy w nocy. Plaża, morze to najlepsza ucieczka od codzienności, najlepsze miejsce na rozmyślania i poukładanie sobie w głowie spraw, problemów. Pozdrawiam, Sandra z Wędkowa. Wędrówki to nasza specjalność. Nasze miasteczko leży w Pradolinie, którą otaczają cudowne pola, łąki, lasy i jeziora. Nasza rodzinka uwielbia wędrówki za miasto. Tylko wyobraźcie sobie spacer po polu przy wschodzącym słońcu albo zachody słońca na górce nieopodal lasu. Nasz bąbel jest mistrzem w tworzeniu najpiękniejszych bukietów z polnych kwiatów. A że łąk w naszej okolicy nie brakuje, to każdy letni spacer zwiększa piękna kompozycja. Jesienią uwielbiamy długie spacery po lesie, które zawsze owocują w darach natury. Przesyłam serdeczne pozdrowienia i uściski z deszczowego Łobza. Paulina i chłopcy, Paulina i chłopcy, poczujmy tę radość wędrowania. Tak, wędrowałem w 2000 roku, bo stamtąd przywiozłem tę niesamowitą płytę z południowej Afryki. Ojaba, Ojaba, Tomorrow Nation!

Kujawa z południowej Afryki. A ja przypominam, dodatkowe połączenia kolejowe na czas Polendrok Festival. Rozkłady przygotowano osobno dla wtorku i piątku, 28, 31 dzień lipca, soboty 1 sierpnia, niedzieli 2 sierpnia. Kursy w obu kierunkach: Szczecin, Runowo Pomorskie, Złocieniec, Czaplinek, Szczecinek, Szczecinek, Czaplinek, Runowo Pomorskie, Stargard, Szczecin. Połączenia umożliwiające dojazd i wyjazd festiwalu z różnych części regionów. I przypomnę, że Strefa Pomorza Zachodniego, która jest naszym gospodarzem, bezpłatne badania, konsultacje, działania profilaktyczne dla festiwalowiczów, możliwość rozmowy ze specjalistami, sprawdzenie podstawowych parametrów zdrowia, edukacja zdrowotna dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Słuchajcie, co tam się będzie działo? USG tarczycy, USG jąder, elastografia wątroby, spirometria, badanie słuchu, pomiar cukru, ciśnienia i saturacji, analiza składu ciała, badanie skóry dermatoskopem, testy w kierunku HIV, HCV, diabetologia, edukacja cukrzycy. Słuchajcie, tam będzie można dostać chyba zaświadczenie o swoim stanie zdrowia. Ale to już miało miejsce rok temu i działało po prostu rewelacyjnie. Siema Jurku, siema Chodorze. Witajcie wszyscy słuchacze. No piękne rytmy na początek kojarzą mi się od razu z wycieczką po Afryce lub Australii. Jednocześnie przypomina mi to odcinki domowej orkiestry z wyjazdów Jurka z ekipą. A co do pierwszej wędrówki, to bardzo chętnie wybrałbym się jeszcze raz nad magiczne pianino morskie w chorwackim Zadarze. Przy cudownym zachodzie słońca, jaki tam najczęściej bywa, te dźwięki grającego morza są magiczne. Tak jak magiczne są różne koncerty na najpiękniejszym festiwalu świata. I tutaj kończę z Poznania oczywiście. Kocham cię, żonko i córeczka. Odpowiedź 1410, czyli 1410. Często wędruję, napisała Jola w miejscowości Występ. Może niedaleko, ale po kilka kilometrów robię. Czasem kilkanaście, bywało, że nawet 20-30, ale to rzadko. Często wędruję sama, z muzyką, prowadząc live'a, robiąc zdjęcia lub totalnie odcinając się od wszystkiego. Jednak z dobrym towarzystwem też czemu nie? Byle teren nie był wymagający. Ja pamiętam, 94 rok, chodzenie w tej naza, cały czas, wędrowanie. I to was także czeka, kiedy będziecie na najpiękniejszym festiwalu świata. Już wiemy, że tego wędrowania jest po prostu masa. 93 rok, Blind Melon wydał tę płytę, a w 94 usłyszałem już ich na żywo na festiwalu Woodstock.

Kochani, witam całą społeczność hiszpańsko- i angielskojęzyczną. Mieszkam w Krakowie 28 lipca rano. Pojadę pociągiem na festiwal. Jeśli ktoś jedzie tego dnia i chciałby utworzyć ze mną obóz lub grupę, albo wspólnie zwiedzać i spotykać się i rozmawiać, proszę ma wiadomość, a zorganizujemy wszystko. Jestem Meksykaninem, więc mile widziane są rozmowy zarówno po hiszpańsku, jak i po angielsku. To będzie mój drugi rok na festiwalu. Napisał Tomas Martinez, a Patryk, się macie ludzie. Wykruszył mi się transport na festiwal, więc szukam kogoś, kto idzie przez Włocławek lub okolice i ma miejsce w aucie na jednego, dość cichego, nie pijącego, nie palącego osobnika bez krawata, ale nie awanturującego się, czyli mnie. Chcę jechać we wtorek 28 i wrócić w niedzielę 2. Jak będzie trzeba, oddam za paliwo. Gośka, hej, poszukuję miejsca w aucie na trasie z Warszawy na czwartek, 30. Jak najwcześniej rano. Chętnie też powrót w niedzielę rano. Oczywiście dorzucam się do paliwa. Mogę też w razie potrzeby prowadzić. To będzie mój 6. Woodstock. A Recki napisał: witam, oferuję 2-3 miejsca w dużym vanie. Start 27, około południa z koła. Następnie Konin, Sampol, no i Nowrocław, Bydgoszcz, Piła, Czaplinek. Kutno i okolice też wchodzą w grę. W razie potrzeby mogę podjechać po kogoś z okolic, będzie bądź wykręcić kilka dodatkowych kilometrów. Powrót w niedzielę, pozdrawiam. Magda, hej, mam 3 wygodne miejsca w dużym samochodzie. Wyjazd wtorek na nocny prom lub środa nas do południowy. Możliwość powrotu z festiwalu w niedzielę na prom nocny i do Göteborga. Hej, napisała Kinga, to nie mój pierwszy łód, ale niestety pierwszy, gdzie ekipa się wykruszyła. Ruszam sama z okolic Żnina w środę. Mam 3 wolne miejsca w swoim cabrio. Dużo energii, szeroki gust muzyczny. Możemy odpalić AC/DC, podrzeć się do ich troje albo męczyć stare polskie przeboje. Chętnie przygarnę kogoś na trasę, a będę wdzięczna za przygarnięcie mnie na polu. Łukasz oferuje miejsce. Jedno miejsce mam wolne, komfortowym samochodzie z klimatyzacją. Wyruszam z miasta Tychy. Ewentualnie na trasie mogę się zatrzymać, żeby ciebie odebrać. I trasa przebiega następująco: Tychy, Katowice, Gliwice, Wrocław, Poznań, Czarnków, Czaplinek. Wyjazd 29 lipca. Koszty do dogadania. Choć jak postawisz dużego kebaba, też się nie obrażę. Dziękuję. Pozdrawiam, moi drodzy. To mówię jeszcze po raz kolejny. Tak, można do naszego banku podróży się zgłosić i w ten sposób znaleźć kogoś, kto będzie także razem z wami podróżował. A tutaj, moi drodzy, wracamy do nomadów, czyli gdzie praprzodkowie spotykali się, aby handlować pomiędzy wieloma narodami, które mówiły różnymi językami. Kiedy nie było wspólnego języka, handlowali za pomocą znaków migowych. Nomad.

A ja przypominam, że tak samo na naszym najpiękniejszym festiwalu świata 1 sierpnia o godzinie 11 rozpoczniemy chyba najbardziej przepiękną uroczystość osobistą, cudowną, ale każdy ma prawo wstępu i być razem z 10 parami, czyli Michałem i Joanną, Olgą i Dawidem, Kingą i Patrykiem, Kasią, Katarzyną i Markiem, Agnieszką i Patrykiem, Magdaleną i Krzysztofem, Kamilem i Albertem, Kamilą i Albertem, Dagmarą i Kamilem, Luizą i Patrykiem, Anetą i Sylwestrem. Ślub 1 sierpnia, godzina 11, to po raz czwarty już będzie, będą zawarte tak zespołowo ceremonie śluby, ale ceremonia ślubna odbędzie się według wszystkich prawideł, moi drodzy, Urząd Stanu Cywilnego, także pani burmistrz oficjalnie, bo także i marszałek zachodniopomorski chce tam być i jest, no i oczywiście my jesteśmy jako te pogodne drużby z hodorem, z gadułką, z życzeniami, z przytuleniem do serca i wtedy jesteśmy pewni, że wszystko to, co się tam zwiąże, będzie zawiązane bardzo długo, do końca świata, moi drodzy. Taka mała wędrówka mi się marzy i uwaga, może to przeczytam nie tak, jak to brzmi, ale będę się starał. Taka mała wędrówka mi się marzy. Southwest Coast Path. Trasa wybrzeżem do hrabstwa Somerset przez Cornwallię, Devon i kończy się tuż koło nas Pool. 1014 kilometrów. Bez nieodpoczynku do zrobienia. W miesiąc część tej trasy robiliśmy z Asią i dzieciakami. Małe etapy w ramach naszych wyjazdów do Cornwallii, ale tak wyjść i przejść cały ten dystans, kiedyś to się wydarzy. Pozdrawiam z nadgarów i pomyślałem sobie, że na tą zapowiedź cudowny numer, który także wybrałem i także mam go na uszach podczas moich wędrówek, Macy Gray, Sexual Revolution.

I dla formalności jeszcze raz przypominam, Poland Rock Festival .pl, / Bank Podróży. To tam się po prostu umawiam na wszystko, co się może wydarzyć. A czwarty Poland Rockowy bieg po liście z cukrzycą 30 lipca o godzinie 11.40 przed startem. Solidna rozgrzewka przy dużą sceną. Dystans 3250 metrów. 3250 uczestników się zarejestrowało, ale każdy może wziąć w tym udział. Te 3250 osób otrzyma nasze koszulki, medale, ale jeszcze raz powtarzam, każdy może biec niezależnie od wieku. Dystans należy pokonać siłą własnych mięśni, biegnąc, ruszając lub maszerując. I na miejscu, na miejscu będziemy się wszyscy cieszyli i tulili was do serca, bo na tym to polega, że po prostu biegniemy w bardzo, bardzo ważnej idei mówiącej o naszym programie po liście z cukrzycą, a przy okazji ryczymy na cały głos i to bardzo głośno na przekór panu posłowi z Sejmu Polski Rzeczypospolitej, pan Konrad, już nie będę wymieniał dalej nazwiska, który twierdzi, że wynajmujemy sprzęt i robimy na tym kasę. Nie, nie robimy, jest pan posłu, nie może pan opowiada. Prowadza pan dezinformacje i fałszywe informacje, których nie powinien pan przepuszczać przez swoje usta, no bo to jest coś niesolidnego, jeżeli chodzi o posła na Sejm, mógł to pan sprawdzić. I o tym będziemy krzyczeli. Robimy bardzo dużo i boli nas, kiedy ktoś próbuje to dyskredytować. The Brio, moi drodzy, płytka, którą nawet nie wiem, gdzie nabyłem, ale mam ją u siebie w swoim składzie i bywa, że gdzieś jak wędruję, chcę czy nie chcę, słucham. I nawet ją bardzo polubiłem. The Brio.

Ja przypominam, że w naszej wyliczance takiej weekendowej Jarocin Festiwal już za tydzień, 16-19 dzień lipca, Osturda Reggae Festiwal 23-26 lipca, Poland Rock Festiwal 31 lipca, 1 dzień sierpnia, Off Festiwal Katowice 7-9 dzień sierpnia, Cieszanów Rock Festiwal 13-15 dzień sierpnia. Taką mapkę także pokazaliśmy, bo to jest nasza przyjemność mówienia o tym, to jest nasza przyjemność pokazania tych festiwali, licząc na to, że dopiszecie swoje, a wy, część z was odebrała to w sposób troszeczkę taki dla nas przedziwny, że tylko te festiwale zauważamy. Nigdy w życiu. To jest nasza prywatna taka inicjatywa, że chcemy o tych festiwalach mówić weekendowo. A wędrując 30 lat temu dzidzia u szewca, odbierając buty, kupiła tę płytę. I po dzień dzisiejszy lubię do niej zaglądać, kiedy jestem wędrujący i też mam na uszach słuchawki, moi drodzy. Aidan Kane, Lonely Weekend.

Wydano się The Best of Rock and Roll, ale jesteśmy w niej zasłuchani. Witam moje wędrówki, teraz to niedzielne przekazanie się, bo tylko tego dnia mam wolno od pracy po ścieżkach, ale gdzie? Austriackich Alp, mijając, wychodząc z lasu, krówki dzwoniące dzwonkami zawieszonymi na ich szyjach, podziwiając piękne szyty i łąki, na których pasą się owce. Pozdrawiam ciepłego Tyrolu, Adam, a przeżyłem z całą rodziną kiedyś i na tym to było takim powodem, żeby napisać książkę o tym, właśnie Tyrol, właśnie Austria, właśnie te chodzenie przepięknymi miejscami. Kochany Jurku i Chodorze, w temacie audycji jesteśmy na wyprawie, o której do tej pory marzyliśmy. O czwartku przejeżdżamy przez Kalifornię, dzisiaj przez Arizonę, w kierunku Utah i tak odkrywamy nieprawdopodobne krajobrazy parków narodowych USA. Tego nie da się opisać słowami, intensywnie bardzo, ale czego można doświadczyć? Ahoj przygodo, trzymajcie kciuki, to takie na gorąco, oczywiście wiadomo skąd jesteśmy, buziaki dla całej rodzinki, nie od uczniów z Mokrej i to przepiękne dwa zdjęcia Niny, no w tych kalifornijskich przestrzeniach z naszą torbą, z naszą nereczką. Och, jak to wygląda. Deep Purple, moi drodzy, płytka kupiona w pięknym miejscu, namówiona, ale co za cudowna, bo Deep Purple w starych czasach i to gra z partią, która się specjalnie ukoncentrowała na zrobienie tej płytki. Ted the Mechanic,

0: autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.

0: bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

twarz zwróconą ku słońcu, a nie ujrzysz cieni. Ta pieśń śpiewana w języku Taos Pueblo, dedykowana przyjaźni i wielkiemu dawcy nadziei, ciepła i wzrostu, ci zaśpiewana przez rodowitych Amerykanów. W kolejnej godzinie z płyty Nomad przywitaliśmy was bardzo serdecznie. zbc@antyradio.pl. Dzisiaj mówimy o wędrowaniu, o tym naszym wędrowaniu, o moim wędrowaniu. Szykuję się do krótkiego urlopu, ale to wędrowanie także u mnie na uszach, zupełnie z tą muzą, którą chciałem wam się podzielić, taką płynącą letnimi dźwiękami, więc być może także ona trafi do waszych serc. Ja akurat mieszkam w takim miejscu w Polsce, że jest gdzie wędrować i jest czym oko nacieszyć. Beskid Mały, Jezioro Mucharskie, Dolina Rzeki Skawy, a nieco dalej Wisły i Soły, a zimą stacja narciarska na Czarnym Groniu, czy Przełęcz Kocierska. Dawniej rzeczywiście przemierzałem te szlaki także w zielonym harcerskim mundurze. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was do Małopolski Zachodniej. Peace, love and music, kochani. Irek spod Wadowic. A mnie marzy choć się jedno lub dwudniowa wyprawa na jakieś odludzie. Może nie do końca wędrówka, bo właśnie odpoczynku mi brak, a ostatnie tygodnie dały w kość. Oczywiście czas spędzony z moim ukochanym pieskiem Woodym, pospać do południa, cieszyć się spokojem wokół, odpocząć, złapać oddech bez pośpiechu i bez problemów dnia codziennego. Ściska mocno Klementyna. I tutaj prośba Klementyny, prośba spełniona. Klementyna, będziemy w kontakcie, moi drodzy. Melanie Sawka, w naszych wędrówkach z takich młodych bardzo lat, jeszcze hipisowskich, z lat 70. Melanie Sawka zawsze była z jakąś płytą razem z nami i po prostu kochaliśmy tę muzę. Była muzą wolności, Melanie Sawka, która no, w nas wszystkich, w sercach, wtedy młodych, bardzo młodych ludziach, zaszczepiła marzenie o czymkolwiek, co byłoby inne od naszej wtedy dziwnej rzeczywistości. I powiem wam jedno, spełniło się wszystko. Melanie Sawka gdzieś na nas patrzy z góry. Melanie, dziękuję. Dałaś nam otuchę i mnie, i moim przyjaciołom bardzo mocno. Ruby Tuesday to jej wielki, przeogromny przebój. Melanie Sawka.

Melanie Sawka, płyta trzeszczała, a my dawaj jeszcze raz od początku. Ja na adapterze kręciła się, ach, jakie piękne czasy. Jurku najukochańszy, łącząc kilka wątków audycji, że festiwal już tuż, tuż. Wędrowanie pieszo, miłość i śluby. Mam prośbę, ogłoś proszę, że godzinę przed rozpoczęciem ślubnych ceremonii, 1 sierpnia o 10 pod kołem Allegro, rozpocznie się Marszu Równości. To już 7 raz tęczowy marsz przejdzie przez festiwalowe pole. Pierwszy raz był jeszcze w Kostrzynie 2019 roku. Chodzenie w paradach równości to też podróż. Ja brałem udział w 101 marszach równości w Polsce i w Europie, a 25 z nich zorganizowałam. Myślę, że łącznie to było już 500 kilometrów chodzenia, a raczej tańczenia w drodze po równość, bo każda miłość to miłość. Kochamy was, Pacia, Ala, Nora i buziaki dla Chodora. I jeszcze Marek Złowicza. Dzięki, Jurek. Dzisiejsze dźwięki mega, nawet trochę zaczęło padać, a to już na liczniku 10 kilometrów. Naprawdę, dobrze się tego słucha. Oj, w pracy będzie słuchane przez tydzień. Pozdro, Marek Złowicza. Ja wam przypominam, tak, możecie tego wysłuchać przez cały tydzień na kanał muzyczny z muzyką z audycji, czyli zaraz będzie ciemno.polendrockfestival.pl. Co tydzień jest nowa muza. Zaraz będzie ciemno.polendrockfestival.pl. A pamiętacie? Nusrat? Nusrat, co to był za człowiek? Pakistańczyk, który nakręcił, zrobił płytę z Michaelem Brookiem i też ta płyta do mnie trafiła. Ktoś mi chyba powiedział w Chicago, bierz tą płytę, nawet nie patrz, bierz, posłuchasz, zobaczysz, co tam się dzieje. Dzieje się na wędrowanie i to jeszcze jak. Nusrat.

ale to poszło. Nusrat. Zapamiętajcie sobie, gdzieś traficie na tą muzykę, a wtedy zasłuchać się. Dobrze, miałem szybko karteczkę kolejną. Co do dzisiejszego pytania, jako wózkers i użytkowniczka balkonika, nie lubię się zbytnio nachodzić, ale czasem muszę. Nie mam też określonego typu wędrówki. Grunt by była dla mnie fizycznie w miarę możliwie dostępna, bez barier. Ale uważam, że nasze życie jest, może być często trudną, ale fascynującą wędrówką. Aha, bardzo dziękuję za przesyłkę. Jezu, jak się cieszę, że dostałam same kolorowe rzeczy. Pozdrowienia dla całej fundacji i wszystkich słuchaczy. Ola z furą. Tak, wysłana została przesyłka i przesyłka doszła. A Olu, tak przy okazji i dla wszystkich tych, którzy jak to my, do was bardzo sympatycznie się zwracamy. Wózkowicze. Dwa ubite trakty między jedną aleją asfaltową a drugą aleją asfaltową. Takie, którymi możecie się szybko przemierzyć na drugą stronę. Nie było tego w poprzednich wydaniach festiwalu, czyli piaseczek i tam troszeczkę, bo trzeba się o to przebijać. A teraz zrobimy takie dwa piękne trakty i na wysokości chyba SP, o ile nie mylę się, ale to sprawdzicie, kiedy już będziecie na miejscu, moi drodzy. I pamiętajcie, mówimy to przez cały czas. Nakręciłem takich 11 rolek. Ważnoty festiwalowe. Ważnoty festiwalowe, które będą już za moment szły, może od jutra, z takimi krótkimi przypomnieniami z mojej strony, co jest ważne w kwestii regulaminu, co jest ważne w kwestii wózków, co jest ważne w kwestii bawienia się pod sceną, co jest ważne, jeśli chodzi o zdrowie. Takie uwagi, które warto sobie zapamiętać. Staram się jak najprzyjemnie wam to wszystko podać, ale między innymi mówiąc o tym, że nie dźwigajcie w tych wózkach żarcia. Błagam was. Po co? Wszystko jest w naszym wielkim megasamie, który mamy na miejscu. Jeśli chodzi o jedzenie, są te same ceny, co u was na osiedlu. Nie warto tego dźwigać, bo potem nieraz widzimy ze zgrozą, jak to po prostu zostaje. A nie powinno tak być. Dla was wszystkich, którzy będziecie razem z nami. Płytka, przedziwne też płytki, ale panowie już byli w Polsce, we Wrocławiu, wyczaiłem, wygooglałem. Fundamental, a więc ludzie, którzy ze świata przywędrowali do Londynu i z taką muzyką tam stworzyli Fundamental.

Cała nasza międzynarodowa grupa w gotowości wyczekuje na sygnał do wyjazdu. Mam dwa pytania odnośnie do waszych oficjalnych parkingów. Od której godziny we wtorek będzie można na nie wjechać? Czy jeśli przyjdziemy na miejsce na przykład o 10 rano, to już będzie można parkować? Czy też trzeba będzie poczekać do otwarcia festiwalu? Od razu odpowiadam, że to są te parkingi na terenie naszego festiwalu. Bramy od 12, to bramy od 12. Drugie pytanie tyczy się tego, w jaki sposób będzie można wrócić do autka po resztę bagaży. Czyli będą normalnie wchodzicie, dostajecie, z tego co pamiętam, tam rok temu opaskę, że macie, czy może, a może nie, ale będzie, nie bójcie się, o tak, posuniemy do tej bredziu i opowiadał, bo po prostu nie wiem, jak to jest skonstruowane, ale spokojnie będziecie mogli do swojego samochodu wrócić, kiedy tylko będziecie chcieli. Rybka i Tajfun tak zwrócili się z tym pytankiem, jutro będziemy o tym informowali na naszych stronach. Wędrowanie jest jedną z kilku moich pasji, nieważne, czy wycieczka krótka, czy długa, planowana, czy nie, byle wyrwać się z zatłoczonego miasta i podziwiać to, co natura ma dla nas najwspanialszego. Uwielbiam wędrować po plaży albo lesie. Super radochę sprawiają mi wędrówki po górach. Zarówno te łatwe, jak i te ekstremalne. Na szczyt z liną, a nade wszystko te w niesamowity podziemny świat. Wędrówka ma, wędrówki marzeń, ciągle jeszcze w planach. Będzie to królestwo niedźwiedzia polarnego Spitsbergen. A tak w ogóle, każde wędrowanie wyzwala we mnie moc pozytywnych emocji. Bez wędrowania i muzyki nie mógłbym normalnie funkcjonować, napisał Paweł z Krakowa. To jest piękna pieśń. Południowa Afryka. Yon Chaka. Z płyty z południowej Afryki. Jeżeli to pomoże przy wędrowaniu i zdobycia Spitsbergena, trzymamy kciuki. zbc@antyradio.pl. O wędrowaniu mówimy i o moim wędrowaniu. Ja taką muzę noszę w uszach, kiedy także dotykam stopą.

A Basia Skrusna Odrzańskiego z Renią i Stachem są na dyżurze, więc nas pozdrawiają. Odsłuchają audycję, więc usłyszą nasze pozdrowienia. W miniony weekend przemierzałam ścieżki niekoniecznie dla mnie wygodne, ciasne korytarze, momentami pełzając jak wąż. Musiałam pokonać strach w głowie przed ciasnotą, robiąc kolejny krok w jaskini na Jurze. Dzięki temu mogłam zobaczyć, jak wygląda akcja ratownicza w takich warunkach. Próbowałam swoich sił na pionowej ścianie, robiąc kroczki w skale. W nocy robiłam kilometry polami, lasami, w marszu, na orientację, a to wszystko za sprawą biwaku z ratownikami GOPR. Ależ to była fantastyczna przygoda, wiele emocji. Było też przypomnienie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Pozdrawiam wszystkich ratowników GOPR. Wielki szacun za to, co robicie, pomagając nam na szlakach, kiedy nagle coś się stanie. Kiedy będziecie chodzić w górach i ich zobaczycie, uśmiechnijcie się do nich szeroko i róbcie wszystko, by mieli jak najmniej pracy. Pozdrawiam, Kasia z Wrocławia. Moi drodzy, GOPR-owcy są z nami co roku, i woprowcy, i goprowcy na najpiękniejszym festiwalu świata. To oni także pomykają ze swoimi składami, jadąc z pierwszą pomocą gdzieś tam na polu, kiedy ktoś potrzebuje, aby taka przywózka się natychmiast tam pojawiła i żeby odwieźć osobę do naszego szpitala polowego. Wielki szacun dla wszystkich, którzy się do nas zgłaszają. Prawie 200 osób naszego szpitala polowego. Bardzo, bardzo cenimy was za to, że jesteście razem z nami i że nam bardzo pomagania. GOPR-owcy, a zwłaszcza GOPR-owcy z Jury, bo tam się wszystko zaczęło wiele, wiele, wiele lat temu. Jeszcze jak Van der Kogen, Piotrek Van der Kogen i Szarotka byli naszymi gospodarzami. Wiele lat temu poznawaliśmy, na czym ta praca polega. Uczyliśmy się także pierwszej pomocy i to także oni mają. I wy, GOPR-owcy, macie ogromny wkład w to, co dzisiaj robimy, kiedy uczymy tej pierwszej pomocy, kiedy robimy wszystko dla bezpieczeństwa także was na najpiękniejszym festiwalu świata. Schodzimy z góry z płucami pełnymi odwagi i mocą rzeki wewnątrz nas. To tak właśnie brzmi kolejna pieśń z płyty Nomad, którą dzisiaj razem z wami wędrując pokazywałem, bo to jest wędrówka po duszach, po ludziach, po najróżniejszych nacjach, które są obok nas i które między innymi ta płyta próbuje połączyć. Nomad, który się uczył gry na didgeridoo w buszu otaczającym jego dom w Melbourne w Australii. Dzięki swoim globalnym wędrówkom Nomad był w stanie połączyć na tym wydawnictwie pieśni aborygeńskie, afrykańskie, rdzennie amerykańskie, co reprezentuje kulturową harmonię i równość. Nomad. Schodzimy z góry.

drugi hodowcy, cała ekipa ZBC. Wędrówki to piękna forma odpoczynku i relaksu w głowie. Idziesz, oglądasz i czujesz się lekki w sercu, pomijając oczywiście ciężar plecaka. Ja uwielbiałam zawsze wędrówki po górach i dolinach, od schroniska do schroniska. A taką wędrówkę marzeń to chciałabym po prostu wsiąść do pociągu byle jakiego i tak podróżować i wędrować beztrosko po świecie. A na razie czekamy na wędrowanie festiwalowe. Dziękuję za świetną muzę. Dziś do wędrowania. Ściska mocno. Dużo zdrowia, kochani wszyscy. Jurku, dobrego wypoczynku. Wędrowania wam życzę. Oladze Szczecina bez zagadki. Miejsce, w którym mógłbym powędrować? No, wypadałoby kiedyś zobaczyć Rzym. Chociaż po głowie chodzi mi taki festiwal Rock in Rio. Może kiedyś, ważniejsze z kim? A propos, moja praca domowa dotarła. Pozdrawiam, Piotrek Piętosa. Ach, ty zbóju klasowy. Oczywiście, że dotarła. No i zaliczone. Witam jeszcze raz. Dzisiejsza muza puszczana w audycji. Rewelacyjna. Miód na moje uszy. Kocham takie klimaty. Pozdrawiam moje dziewczynki, które są w naszym domku w Gniewkowie. Oczywiście prezesa i wszystkich słuchaczy. Adam z Tyrolu. Adam, także się bardzo mocno pozdrawiamy. Cuda, moi drodzy, przepiękna płytka, którą kupiłem w kwietniu 1998 roku na mojej niesamowitej wędrówce w Nepalu, w Katmandu, w sklepiku. Takich płytek się nie robi. Te płytki, wiecie, jak na komputerze wyglądają? Takiego zapisu już teraz płyty nie mają. Mają taki elektroniczny, a ten żyje. I to jeszcze jak żyje. Nepal, co to za wędrówki były?

Dobry wieczór. Wam? Mnie się od dawna marzyło przejść się długi szlak w pieszych naszych górach, przykładowo sudeckiego czy beskidzkiego. Poza tym to też w sferze marzeń górskich było niegdyś przejście szlakiem słowackim Wielkiej Fatry. Nie mówiąc już o górach, dalej od nas, oddalonych, jak można nietypowo gór w Chorwacji, ale na czele tego typu marzeń chyba stoi trekking w Himalajach. I jakoś wyszło tak, że dotychczas nie udało się nic z tego zrealizować. Póki co jednak tego typu plany wędrówek długodystansowych trzeba odłożyć na minimum kilka lat. A co będzie wtedy? To się okaże. Póki co, to przed nami otwiera się raczej rozdział planowania wędrówek dostosowanych do naszego półtorarocznego bąbla. To jest dopiero wyzwanie. Pozdrawiamy Cię, Miurku, kochany, serdecznie. Nie pisujemy teraz zbyt często, wybacz, ale to absolutnie nie znaczy, że nie słuchamy. W każdym razie, duchem jesteśmy z Wami. Pozdrawiam z chłodnowego dzisiaj Wrocławia Iza, Bartek i mały Staś. Leonard Cohen wędrówkę swoją zakończył w pewnym sensie. Ale kiedy ją kończył, jego najwięksi przyjaciele, a może i nie przyjaciele, biznesmeni, orżnęli go na całą jego kasę. YouTube, Leonard Cohen, Tower of Song. Nagrali to, odreperując w sposób absolutny. Wszystko to, co jeszcze mogą mu zostać. Prawdziwy przyjaciół poznaje się w biedzie. Dedykuję tym wszystkim, którzy myślą, że coś im się nie udaje w życiu. Wszystkim Wam się będzie udawało. Przepiękne, przepiękne muzyczne tło do wędrowania. Dla wszystkich i dla Kasi też.

A ja już teraz zapowiadam, że makakofonii Baby Have Fun odwiedzą makaka Bartosz Kulczycki, Marcin Jastrzębski, Michał Siedlecki, Marcin Szustakowski, czyli porozmawiają o zespole Hipnozaur przy albumie Afterlife. Zapraszam bardzo mocno makak do słuchania audycji. Nie stracicie niczego. Broda napisał bardzo ważną rzecz. Jednocześnie przypominam, że Marsz Brodaczy odbędzie się we czwartek 30 lipca o 13.30 spod namiotu ASP w kierunku dużej sceny i bardzo serdecznie pozdrawia. Asia z Szybiszewa napisała: mam też trochę marzeń w sercu i wyzwań w głowie. Drabina Wałbrzyska, szlaki karkonoskie, tatrzańskie, Orla Percia, w przyszłości główny szlak beskidzki, Tour de Mont Blanc i kilka wielkich szczytów. Nie będę mówić, niech to po prostu mi się uda zrealizować. Apetyt na kolejne wędrówki na pewno się nie skończy. Pozdrawia wszystkich Asia. Ja przypominam, jutro na żywo nasze spotkanie w domowej orkiestrze. Będę z wami i będą najświeższe wiadomości. Będzie radośnie i wesoło podczas naszych spotkań. W najbliższy poniedziałek jeden i drugi Hodor czyni rolę gospodarza i też ma carte blanche, a więc to, jak was przywita i czym będzie grał, okaże się, słuchając jego audycji i powtórkowej w sobotę. Jedyna prawidłowa odpowiedź, coś niesamowite i to dosłownie przyszła chwilę temu od Asi Krynickiej. Twinkly Brothers, oczywiście, 10. przystanek, Woodstock 2004 roku, nic innego mi nie świta, ale właśnie to jest prawidłowa odpowiedź, moi drodzy. Craig Armstrong, Obudzić się w Nowym Jorku. Wszystkim wam życzę wędrówek, ale jeżeli nawet one są najprostsze i nie takie wymyślone, to pamiętajcie o tym, że z muzyką na uszach i z tym, o czym myślimy, dobrym, są to wędrówki dobre. Ściskamy was, kochamy was bardzo mocno, dziękujemy za dzisiejszą nietypową audycję. Jutro ważnoty festiwalowe i nasza domówka. Pogody ducha życzę, trzymajcie się, cześć, siema.

autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tongues. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Merlin

0: Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz, co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Bo w Media Expert taniej.
7: Beth Hart powraca do Polski tylko na jeden koncert. Już 14 lipca o godzinie 20 na Torwarze w Warszawie. Jedyna i niepowtarzalna Beth Hart. Ostatnie bilety na Eventim, e-bilet, biletyna. Media Patroni, Antyradio i Wirtualna Polska. Kup bilet już teraz i bądź częścią tego niezwykłego wydarzenia. Do zobaczenia na koncercie Beth Hart.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.
0: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
8: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
9: Makakofonia. Baby, have fun. And how could you not with what I'm looking at right now? I'm looking at macaque's left nipple. And I'm hoping I'm one of the special few that gets to witness this.
10: Zapadana przy dmie

faktycznie owszem. I nogi się proszą, same ponoszą mnie. I tango, grajcie mi w wodzi, dajcie mi. Dzisiaj z panów ranią pragnę pić.

Mikoładą w walce kres i nie chcą wierzyć, że zabawa trwa, że to tylko salonowa gra. O franie wkrótce już w areszcie

0: gdy zagrają tango, tango se barandę, strudi sarę pagetę. To faktycznie owszem, i nogi się proszą, same ponoszą mnie. I tango grajcie mi, ludzi dajcie mi, dzisiaj z panną Franią pragnę pić. Bawimy się, stawimy się, jak wolności pragnę warto żyć.
1: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. To pewnie moje. Proszę przyczynić sobie tam te słuchawki, któryś z panów. Przed wami jest pokrętło gdzieś tutaj, między tymi dwoma monitorami. U mnie przestało świszczeć, chociaż dobrze. Pochyliłeś się do mikrofonu, nie przejmuj się, będzie cudownie i tak. Ja jestem Piotr Majak-Szarłacki, dobry wieczór Państwu. To jest Makakofonia Baby Have Fun. Stanisław Grzesiuk zaprosił nas do tanga. Tango grajcie mi, ponieważ są z nami Bartosz Kulczycki, dobry wieczór.
2: Cześć.
1: Wokal, klawisze. Marcin Jastrzębski, dobry wieczór.
3: Siema.
1: Basówka. I Marcin Szustakowski, perkusja, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: I to jest jakby co? Trzech muszkieterów z czteroosobowego składu Hypnozaur. Oni wydali nową płytę ostatnio i od razu... Nie, dobrze. Zanim przejdziemy do tych ważnych rzeczy związanych z okładką, to... A właśnie, będzie można przytulić to wszystko.
2: Tak, mamy i winyla, i CD mamy.
1: Kurza melodia. Będą to podpisywali później, ale najpierw Makakofonia Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
5: Wieczorem, witam wszystkich obecnych ciałem i duchem.
1: Dobry wieczór, mój drogi. O, przypomniałeś mi o bardzo ważnej akcji. Moi drodzy, zapomniałem, ale już pamiętam. Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić całe kółko antyróżańcowe oraz peleton skryto słuchaczy stosunkowo udanego poniedziałku i stosunkowo udanego tygodnia. Wam życzę. Panom w studiu też przysłałem, tobie również, a na drugim jest Renia, Makakofonia Baby Have Fun.
6: Renia.
1: Renia z tej strony. Urwało cię. Naprawdę ją urwało. Przyszłem, a ty jesteś? A dlaczego jego też urwało? Nie no, to są jakieś... Naprawdę nie mamy telefonów żadnych tutaj? Halo? Próbujcie jeszcze raz, bardzo proszę. O, czekajcie, Renia dzwoni raz jeszcze. O co chodzi znowuż? Makakofonia Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz? No nie no, znowu jest jakiś dramat z telefonami. Nie mogę w to uwierzyć.
3: Może się wstydzą.
1: Nie, oni się nie wstydzą, ja też się nie wstydzę. Ale patrzę tutaj, wszystkie mam powłączane te. No są normalnie wzięci w konsolę te. Powinniśmy ich normalnie słyszeć. Wszystkie mam suwaczki pootwierane. Dobrze, wyjaśnimy to tradycyjnie. Stoję jak do mojego mikrofonu, moi drodzy. Też wymaga rozmowy z technikiem dyżurnym. Ja cię kręcę, no. Damy radę i tak. Będę was informował na bieżąco, w takim razie na jakim etapie naprawy linii telefonicznych jesteśmy. Nie, no, no nie dzwońcie teraz, przecież nie byłem u technika. Zajmiemy się uroczo naszymi gośćmi. Opowiedzą nam o tym, kto wpadł na genialny pomysł stworzenia takiej okładki płytowej. Proszę bardzo.
4: Wszyscy razem.
2: Tak, wszyscy? Znaczy na początku ja wpadłem na to, żeby to był tryptyk, bo mi się skojarzyło z moimi lekcjami polskiego w szkole licealnej i bardzo lubię sąd ostateczny i te wszystkie inne rzeczy związane z właśnie tryptykami typu Bosch, Memling i tak dalej, a później chłopaki dorzucili od siebie różnych pomysłów sporo i Rafał Wechterowicz, który jest naszym nadwornym artystą, można tak powiedzieć, narysował tak pięknie, jak to wygląda.
1: On zawsze wam rysuje?
2: Tak, od samego początku, od logotypu i pierwszego dinozaura, on nam wszystko rysuje.
4: A wy go najpierw jakoś coście pozycjonowali, że właśnie ma być
2: Dizonaur.
4: Dizonaur właśnie.
2: Tak, tak, znaczy my mu wysyłamy, wiesz, mniej więcej co chcemy, żeby tam było, wrzucamy razem pomysły, a później się z nim albo zdzwaniamy, albo mailujemy, on wysyła jakiś szkic, pracujemy nad tym szkicem i tak dalej, więc jakby raczej to, co tam jest, to jest nasz pomysł, a jak to jest przedstawione, to jest jego pomysł.
4: Dobrze, a jak muzycznie tym razem to wyglądało?
3: No tutaj mamy taką klasyczną metodę, czyli różnie. Otóż niektóre numery są bardziej tworzone głównie przez jedną osobę, a potem wspólnie nad nimi pracujemy, a niektóre są takie, że ktoś przynosi dosłownie riff na próbę i od tego się wszystko zaczyna. Finalnie w każdym numerze jest choć cząstka każdego z nas. Różnie na pewno można je podzielić.
2: Ale w ZAIK się dzielimy porówno.
3: Tak, bo mamy taką zasadę, że jeśli ktoś by chciał mieć większy procent zysków, to niech teraz ma większy procent kosztów i nikt się na to nie pisze.
4: No ale to tam, a przepraszam, czy Bartosz pisze?
3: Teksty pisze, tak, ale potem się dzielimy, wpisujemy, że nie
4: mimo wszystko, tak? Czyli muzę dzielicie i teksty też dzielicie na wszystkich?
3: Tak.
4: Ale co, oni ci naprawdę podrzucają coś czasem na próbie, że tutaj nie śpiewaj tego tak, tylko coś.
3: Jeśli chodzi o teksty, są dużo mniej wybredni.
2: Ale czasem jesteśmy.
7: Ale czasem jesteśmy.
2: Ja mogę powiedzieć, że jestem autorem jednego z refrenów na tym albumie.
4: Dobrze, a ile on się
7: rodziliśmy w jednym razem.
4: Właśnie, ile on się rodził?
3: Pewnie z 2 lata ten...
4: Bo wy zaczęliście już przy dwójce o nim, przy poprzednim o nim myśleć?
2: Przy Epce już jakieś numery mieliśmy, ale to wiesz, jakby roboczo godziny policzyć, ile nad tym faktycznie siedzieliśmy, to pewnie z 2 miesiące takich prób i grania i wymyślania. Natomiast rozwleczone to było na 2 lata, no bo po drodze mieliśmy trasę i się do niej szykowaliśmy, jakieś wakacje i tego typu rzeczy, więc jakby to tam podsumować, no to przed Epką już jakieś pomysły były, natomiast łącznie, no to tak koło 2 lat prawdopodobnie.
3: Tak, i w ogóle... numer tytułowy otwierający płytę, czyli Afterlife, on już był skomponowany w czasie, kiedy nagrywaliśmy epkę, z tym, że no jeszcze nie byliśmy do końca zadowoleni. Ja też tak czułem, że jest jeszcze za wcześnie i jeszcze możemy tam trochę więcej z niego wycisnąć. I dobrze się stało, bo fakt faktem, że wtedy jeszcze nie graliśmy go aż tak dobrze, jak później. I szkoda było się z nim spieszyć. Szczególnie, że właśnie wokół niego trochę... od kiedy on już miał tytuł, to narodził się pomysł, że skoro poprzedni album nazywał się Doomsday, no to Afterlife brzmi jak fajna kontynuacja.
4: Pytałem o ten proces twórczy, moi drodzy, bo tutaj artystka się zgłosiła do ojca prowadzącego 15 lat wcześniej i mu zaproponowała, że chciałaby wydać płytę, ponieważ jest wierzącą buddystką, z jego udziałem, z okazji jego 85. urodzin. I on się zgodził. Pracowali nad tym bardzo długo, z 15 lat, ale to się ukazało 26 lat temu, z okazji jego 85. urodzin. Mowa o ówczesnym 14. Dalai Lamie, In a World, album, który powstał. To o dzieciach będzie, moi drodzy. Tak, bo was kocham jak dzieci. Wy wszyscy, tam ten z kółka antyróżańcowego i peletonu skryto słuchaczy. Pomimo tego, że nie mamy dzisiaj telefonu, i tak was kocham.

0: Super, oni się będą cieszyć, a ja Państwu powiem, że 22 minuty temu minęła 22. Zdobyłem pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera rzutem na taśmę. Mam świadków trzech, że to był rzut na taśmę jak 150. Dobrze. W tak zwanym międzyczasie, a zapomniałem powiedzieć o moim stojaku do mikrofonu, a to nic. Może następnym razem. Był u nas ktoś i zobaczymy, czy... Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Renia z tej strony, Makakuś.
0: Słyszę cię doskonale, czy ty mnie też doskonale słyszysz?
1: Tak.
0: To cudowne, czyli jednak... Nie jeden by wtedy uklęknął, ale ja tak, dziękuję naszej technice, kuźwa, naprawdę. Jestem wzruszony. To jest cudowne. Patrz, i teraz może przyszłym zadzwoni też i będzie tak jak na początku.
2: Nie jeden by wtedy uklęknął, ale...
0: Patrz, jakie masz opóźnienie tam, mój Boże.
3: Nie, bo on z przyszłości dzwoni.
0: Przyszłym dzwoni nie wiadomo skąd. Bór mieszany oczywiście. O to mi chodziło, wiecie, taki ten liściasto iglasty.
4: Petrusiu, tu przyszłem, bo ja słucham antyradia z internetu, dlatego że do mnie wasze fale nie docierają inaczej.
0: Tam nie ma z tego czy FM żadnego? FM-y w okolicy? Działającego?
4: Antyradio nie sięgnie, nie? Z tego,
0: no, dobrze. Reniu, kochanie, ucałuj i pozdrów tatusia ode mnie, bardzo cię proszę.
1: Ja ciebie też pozdrawiam, mojego tatusia, ciebie Makakusiu, twoich gości, mojego kolega Karola, jego siostrę, Aleksandrę, Renatę, wszystkich moich znajomych. I chciałam wam powiedzieć wierszyk.
0: Musiałem spojrzeć na naszych gości. Chyba są gotowi.
3: Chcemy.
1: Zespół hipnodynazów, jak riffowe gitarowe brzmienie, Makakusie pragnienie, spełnione marzenie, muzyki rockowej niesienie. Niebiańskie niesienie daje nam fłupany dni
0: wytchnienie.
5: Trzeba tak.
6: Tak.
5: Mogę tego użyć w piosence jakiejś naszej?
3: Możesz.
0: Tak, tylko poczekajcie, bo zdaje się, że coś ich znowu odcięło. Przyszłem, jesteś tam? No patrzcie, znowu ich nie ma.
6: No, coś się psuje.
0: Coś, kuźwa, widzicie, a przecież zrobił mi tutaj reset tej naszej przepięknej konsoloty telefonicznej. No dobrze, to się, mam nadzieję, się naprawi. Jak się zechce, to ten... Opowiedzcie, właśnie, poczekajcie, bo tutaj zapomniałem. Wiecie, że pan Grzegorz Kawiński, przepraszam, jaki pan? Przecież my jesteśmy na ty i to od lat. Mój Boże, Grzesiu kochany, wiecie, że ma urodziny dzisiaj?
5: Ja wiem, Skawa.
0: Tak, dlatego wybrałem ten utwór sprzed 2 lat, moi drodzy. To było 6 marca. 2024 Stefan La Kurwa Mysz, kto realizował. Opowiedzcie o tym utworze. To jest przebój, prawie że przebój z 1983 roku. Weszła do nas inkwizycja techniczna. Droga inkwizycjo, dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
0: Chciałem powiedzieć, że mieliśmy z nimi kontakt, ale nagle go urwało.
7: Słyszałem, też się zmartwiłem.
0: Ale robiłeś już jej coś, tej konsoli? Jeszcze. Telefonicznej?
7: Wiesz, co jej zrobię?
0: Nie powiemy Państwu, co on jej zrobi.
5: Ale już zaczął to robić.
0: Że wróćmy do tego zespołu, o którym mieliśmy dzisiaj rozmawiać.
5: Czyli kombi.
0: I tak, właśnie, dokładnie.
3: Tak, no to jest świetny utwór, to jest mój ulubiony utwór polskiej muzyki rozrywkowej i chyba polskiej muzyki w ogóle.
0: Ale wyście wpadli gremialnie na to, żeby właśnie to skawerować, czy tak?
5: Wiesz co, ja wpadłem, a oni się zgodzili, więc w sumie praktycznie.
0: Czyli
5: tak.
0: To był ten riff przyniesiony na próbę, tak?
5: Tak. No, mniej więcej tak. Oni nawet nie wiedzieli, co to jest, zacząłem grać, tak. Spodobało się.
6: Były głosy, że mamy po polsku coś zrobić, to zrobiliśmy.
0: No tak, bo wy z uporem maniaka po angielsku cały czas.
5: Tak.
0: Ale to przynosi jakieś światowe rezultaty?
5: Absolutnie żadnych.
3: Ale w Polsce też, więc wiesz. Telewiz.
8: Dwa minusy dają plus, tak na to patrzymy.
0: Drogie dzieci, makakofonii Baby Have Fun. Przed i po godzinie. A, nie będzie dzisiaj po godzinach. Mamy te trzy pola minowe. Zbliżamy się do pierwszego z nich, ale wrócimy do tego tematu. Czyli ten, trzy pola minowe wykluczają makakofonię po godzinach. Obwieszczam nie mniej, nie więcej, że ten Grzegorz Skawiński nie jest jubilatem, niestety. Niemniej wszystkiego najlepszego, Grzesiu. Zdrowia ci życzę przede wszystkim. Tak. I tradycyjnie nie porób się za bardzo, okej? Okay?

0: Hello, everyone. Corey Taylor here from Slipknot.
1: This is Brandon Flowers.
2: Hi, everybody. This is Dexter.
3: And I'm Noodles. We're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy de rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antiradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antiradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do MediaExpert.
7: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansi, legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca, letnia scena progresji, Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansi w Warszawie poleca Antyradio.
5: Marian, a gdzie mogę kupić?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara na mediaexpert.pl.
9: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, czyli spektakularna supergrupa Hollywood Vampires wystąpi 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Poleca Antyradio.
10: Po reklamie.
4: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Beastie Boys, Pijama Pop.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Muszę inaczej ugryźć ten sutek.
2: Cześć, tu Krzysiek Gońda z zespołu Taraban. Z niejednego pieca jadłem chleb, ale z takiego suta nigdy nie piłem mleka. Makakofonia. Baby, have fun!

0: na antenie Antyradia była nasza techniczna inkwizycja. Możecie Państwo sprawdzać wyniki pracy. 321-321-666. Nasza techniczna inkwizycja, pozdrawiam bardzo serdecznie, nasłuchuje. Nawet przybieżał tutaj radośnie sam, jak tylko usłyszał, że Renie nam wycięło. Teraz już nie dzwonią, a pewnie uznali, że ten jest za późno albo coś. Weszli.
1: Albo, że nie działa.
0: Są. Chcą nas sprawdzić. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Cześć, Paweł z Olsztyna, słychać?
0: Super. A poczekaj, sprawdźmy, jak działa druga linia. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
3: Ścisłem i zaczynam łapać już lekkiego w nerwa.
0: O, widzisz, bo to jest ten, do, dzisiaj jest program pod tytułem Do trzech razy sztuka.
3: Taki Junker.
0: Nie wiem, co ma z tym. A już te ze trzy silniki upadały po kolei? Jakoś to tak wyglądało?
3: Nie, nie, nie. Mój kolega dał mu sobie Junkers, bo dwa razy mu serce stanęło i do trzech razy sztuka, więc Junkers.
2: Albo jak ten kocioł grzewczy, Junkers.
0: Właśnie też o tym pomyślałem. Moja była wielka, teraz znienawidzona miłość miała kiedyś coś takiego.
2: Ja mam do ciebie, Makaku, pytanie, pozwól, że zapytam o to, skąd wzięła się geneza powstania na koniec makakofonii tej przyśpiewki Maciek Maleńczuk jest moim idolem.
0: Jak wytrzymasz do końca programu, to się przekonasz.
2: Bo ostatnio byłem na koncercie i...
0: Zaśpiewałeś mu?
2: Nie, nie śpiewałem mu. No nie wiedziałem, czy mogę.
0: Każdy może, no przecież poznasz po reakcji artysty, czy przypadło mu to do gustu, czy też nie. Chociaż może nadużyciem w moich właśnie ustach jest nazywanie go artystą. Ale niech będzie.
2: Bardzo fajne dowcipy opowiadał. Jest już po 22, więc mogę jakiś jeden przytoczyć.
0: Uspokój się, najpierw biorę przysłem, bo jak słyszałeś, dzwoni po raz trzeci.
2: Ja też.
3: Makak.
0: Tak, jestem.
3: Jak mi przerwie w połowie wiersza.
0: Ale i co?
4: To napiszesz na Facebooku.
1: No, zapraszamy.
3: Zobacz, osuszę ci zęby. Nie wiem jak, ale zrobię to.
0: Dlaczego akurat mnie? Przecież wiesz, że tak samo jestem ofiarą, jak i ewentualnie ty. Mówiłem ci, że musiałem wzywać tutaj inkwizycję techniczną.
3: Dobrze, wybacz. Dobra, jedziemy.
0: Dajesz.
3: Nazywa się Jesteś OK.
0: Możemy go zadedykować inkwizycji technicznej?
3: Ja to dedykuję mojemu koledze Kubie, który ogólnie... Który wyszedł z koncepcją Jesteś OK w ogóle, nie?
0: Okay.
3: Czy Jesteś OK to jest jego pomysł. O, w sensie nie napisał wiersza, natomiast on wyszedł z takim tekstem Jesteś OK, nie?
0: Jestem gotów. Na Jesteś OK.
3: Dobra, jedziemy. Jedyne, na czym mi zależy, to ludzie bliscy, to elektryczne mózgi, diament, woda i złoto. I nie obchodzą mnie psychiatrzy pełni chorób psychicznych, rozdający te choroby, rozdający pigułki. I powiem ci coś, co może pierwszy raz słyszysz. Jesteś OK, naprawdę. Gdy nadejdzie zima, w kurtce grubej wyjdę na dwór, zapalę papierosa. Koniec, dziękuję.
0: Proszę bardzo, a ja wciąż nie palę od 16 maja, chociaż bywa ciężko wieczorami zwłaszcza. Ale wtedy myślę o czymś innym i tak dalej. Czy Olsztyn, czy tam Opole ma jakieś pytania do nas jeszcze?
2: No nie, no muszę wytrwale czekać, także mam nadzieję, że na koniec audycji się dowiem.
0: Trzymam kciuki.
2: Dobra.
0: Stosunkowo udanej nocy, panowie.
2: Wzajemnie, cześć.
0: Afterlife, ten właśnie otwierający, tak? On jest otwierający?
4: Tak, on jest otwierający.
0: Tytułowy
4: otwierający.
0: Tytułowy otwierający.
4: Najszybszy.
0: Tak, ale potem co wszystko się ten wydarzy, to jeszcze nie wiem, bo właśnie się zorientowałem, że taka mini reklamka, która miała polecieć 10 minut temu, to poleci dopiero po tym. To jest niesamowite.

0: myślicie, że możemy na tym już mówić? Czy oni się na nas obrażą, jak odsłuchają sobie ze szpiega tej audycji?
1: Nie no, ja myślę, że już możemy.
0: Możemy, tak?
1: Tak, chyba tak.
0: To było nagranie z 2019, Novis Orbis Terrarum Ordiris, Dinis, przepraszam, Gula, i to było o tym, że Hiszpańczycy jednak strzelą bramkę. Bo strzelili w trakcie trwania tego utworu.
1: A Portugalczykom aż urosła gula.
0: O. I to jest właśnie, to jest przewidywanie. W każdym razie mają jeszcze 4 minuty Portugalczycy, żeby Hiszpańczyków jakoś sprytnie dopaść. Dobrze, a słuchajcie, was można gdzieś dopaść w terenie, wygrać jakieś sztuki, czy październik dopiero i...
2: Od października, tak. Ale po całej Polsce się przejedziemy jak nigdy w życiu. Będziemy z 12 koncertów mieli.
0: Ale tak. z kimś?
2: Z kimś, ale jeszcze nie możemy powiedzieć z kim, bo jeszcze nie mamy doklepanych tych wszystkich koncertów, ale jak będziecie nas obserwować na socialach wszystkich, to się dowiecie w ciągu 3 tygodni, myślę.
0: No dobrze. Ja chciałem przypomnieć mojemu ukochanemu kółku antyróżańcowemu oraz peletonowi skrytosłuchaczy, że jestem pindą w kwiatki, bo w poprzedniej godzinie o 22:30 wrzuciłem chłopca, który jest z zespołu Taraban, a Taraban ustawiłem po 23:00, czyli debilu, mogłeś go ustawić 23:25:30, tak? Czemu żeś sobie nie zanotował? A propos, co z zespołem Taraban? Oni w ogóle istnieją, nie istnieją, są, będą z wami w trasie i o tym nie, właśnie nie możecie mówić?
2: Z nami
0: mówić.
2: Nie będą jeszcze niestety, a bardzo byśmy chcieli. Krzysia pozdrawiamy i cały czas próbujemy się dogadać, żeby zagrać razem. Z tego co ja wiem, to on teraz zebrał sobie jakiś skład, nie wiem jaki, nie wiem w jakiej formie, i we wrześniu chyba mają w Krakowie pierwszy koncert zagrać. Ale jeszcze jest bardzo tajemniczy, nawet mi nic nie napisał, znaczy nawet, no mi nie napisał nic i publicznie też nic nie powiedział, co to ma być dokładnie i jaki to jest skład i w jakiej formie.
1: I fakt, że Farf mówił już od dłuższego czasu, pamiętam, że wspominał o tym Tarabanie, że super byłoby z nimi pograć, a ja tak jakoś trochę to wpadało mi jednym uchem, wypadało drugim, aż w końcu poszedłem na ich koncert, gdzie się okazało, że faktycznie dobrze było z nimi zagrać.
3: Nie, super to, był koncert.
1: Tak. No jeden z lepszych polskich, jakie widziałem.
0: Ja ponieważ nie widziałem, to zapraszam Państwa bardzo serdecznie na balkon z lat 90. To jest nasz tradycyjny przedtulacz.
4: Hej, tu Job Dylan. Zapraszam, słuchaj.

0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie w drugiej godzinie makakofonii Baby Have Fun. Utuliliśmy Państwa z tej okazji z anime z 1996. Tytułowy poleciał, to był Tool. Spóźnił się 32 sekundy, czyli odjechał od nas 23:00:32 i tak w porównaniu z PKP jesteśmy mocno do przodu. Za to trzymamy kciuki. Hiszpańczycy, jak się okazało, wygrali z Portugalią 1-0 i będą grali dalej, ale to nie koniec wydarzeń na dzisiaj, prawda? Bo jeszcze tam...
1: Oczywiście, my stąd jeszcze nie wyszliśmy.
0: No, ale jeszcze no, będą grali...
2: Chyba USA, Belgii.
0: Dokładnie o tym. Tak, i wróćmy do... Panów rozważań sprzed 22, bo moi drodzy, ja oczywiście udawałem, że jestem bardzo zajęty pracą, że nic nie słyszę i tak dalej, a oni są doskonale zorientowani w piłce kopanej, się okazało. Proszę bardzo. I co, stawiacie, że Belgia jednak przegra z
2: Stanami? Ja myślę, że nawet jak na boisku będzie chciała wygrać, to zrobi sędzia tak, że przegra, więc patrząc, co się dzieje.
3: Po dzisiejszych wydarzeniach.
2: Więc ja postawiłem dwie dyszki na Stany.
0: Naprawdę?
2: Tak.
0: Będziesz popierał tego Trumpa? Że
2: nie, nie będę, ale po prostu...
3: pieniądze. Trzeba odrobić jakąś tą płytę.
2: Jak już się bawię w hazard, to wiesz, żeby zysk mieć.
4: To jest tak zwany insider trading. Dzisiaj nauczy tam wczoraj Trump, żeby można na niego stawiać.
0: Ale jak to się nie uda na przykład, że oni jednak faktycznie przegrają, to co
2: No to
0: wtedy?
2: Dwie dyszki poszły, wiesz. Jakby to była duża kwota w porównaniu z wydawaniem na zespół. To...
3: Dokładnie.
0: Nie, ale dobrze, czekajcie. Czy mieliście do tej pory możliwość obserwowania zachowania zawodników Stanów Zjednoczonych na boisku? Czy oni są dobrzy, czy mają szansę wygrać z...
2: Wiesz co, mają według mnie, bo ja oglądałem wszystkie skróty, ale Belgów oglądałem chyba jeden albo dwa mecze w całości, Stanów też co najmniej jeden i Stany całkiem dobrze grają, o dziwo. I jakby nawet mi się wydaje, że sobie krzywdę zrobili tym tą czerwoną kartką cofniętą, bo bez tego mogliby też tych Belgów ograć, bo Belgia się męczy strasznie w tym roku.
0: Tak, Belgia jest do ruszenia.
2: No. Według mnie spokojnie.
3: Szczególnie, że ta generacja już kolejna przechodzi.
2: Ta złota generacja od 20 lat no. Belgów.
0: No ile Lukaku może strzelać?
2: No się ledwo rusza, to jest gruby cielak.
0: Ale strzela.
2: No strzela, ale ile nie strzela jeszcze?
0: No dobrze, niech ci będzie już. Dobrze, a wy macie jakiegoś faworyta ukrytego albo nie?
2: Ja bym się chyba cieszył, nawet jakby Maroko daleko zaszło.
3: Ja
2: Maroko gra bardzo ładnie i już na poprzednich mistrzostwach sobie ładnie radziło i jakoś tak nie budzi we mnie obrzydzenia, jak niektóre drużyny na przykład, bo mam takie problemy. Już nie mówię o tym Paragwaju nieszczęsnym, ale inne też są takie, których za bardzo nie lubię.
0: Paragwaj odpadł już.
2: No na szczęście, tak.
0: No spokój się. Dobrze. Bartoszku, kochany, bo tak. Jak cię nie było, to ja się dowiedziałem od kolegów, że ty również obchodzisz dzisiaj urodziny. To prawda jest?
4: A no oczywiście, więc...
0: Jak to oczywiście? Dla mnie to w ogóle nie jest oczywiście.
2: Dla nas
0: to jest
2: zaskoczenie. Dla nas też, jakby nam nie powiedział, to byśmy nie wiedzieli.
0: Ale to pierwsze urodziny, o których wam powiedział?
2: Nie no, na Facebooku ma, to pamiętamy.
4: Tak, więc dzisiaj Grzegorz Skawiński już miał od nas 100 lat i się okazało, że jakby wykonasz tę piosenki, która zaraz...
2: To teraz Grzegorz Skawiński powinien skoverować nas dla młodego.
0: Tak, tak. Ale jeszcze ustalmy, czy ty jesteś w tym
4: pełnoletni?
0: Roku... Chrystusowy masz wiek?
4: A ile to jest?
0: 33.
4: A no właśnie tyle, wiesz? Tak? Wiesz, że dokładnie tyle?
0: No to właśnie, to jest chrystusowy wiek, gdybyś nie wiedział.
2: Czyli dobrze trafiliśmy.
0: On tak. Wtedy został niestety...
2: To nie był dla niego najlepszy rok.
0: To nie był jego trafiony rok. No.
4: Ja jeszcze powiem, jak już...
0: Znaczy tak się umówił z ojcem podobno, ale nie wiemy, ile w tym prawdy jest, wiesz?
4: Tak, jak jesteśmy przy mundialu, tak jeszcze taką ciekawostkę powiem, że właśnie gola dla Hiszpanii strzelił Merino, jeśli dobrze widziałem, a dzisiaj dostałem t-shirt od żony z wełny Merino. Więc ja myślę, że to jest dzisiaj dzień znaków, noc znaków.
0: A ona wie jeszcze, że ty ten znasz drużynę Hiszpanii na pamkę? Albo poznajesz ich ze zdjęć?
4: Ja myślę, że ona dobrze wie, że ja tego nie znam.
0: Dobrze, mój drogi, dołączymy ci rzeczony taraban jako prezent od nas dla ciebie.
4: Dziękuję, bardzo lubię, no jak bo, zresztą przy ostatniej przerwie no bo, wyrażając sobie.
0: Nie puszczę ci tego, wiesz.
4: Nie, no już było.
0: Always sing. Bo to jest tak w związku z tym Chrystusowym, ale mamy dla ciebie właśnie coś takiego następującego, proszę bardzo.

0: to you.
1: Ow! Yeah!
0: Happy birthday, Amy, baby. Happy birthday to you.
2: No dziękuję, jestem zawsze.
3: Wszystkiego najlepszego, naprawdę zdrowia przede wszystkim i tradycyjnie nie porób się za bardzo. Znaczy dzisiaj to już...
4: Poniedziałek, to dobry dzień na to.
5: Tak, stąd wyjdzie, to już wtorek
2: będzie. No właśnie, skończymy o północy.
3: Znaczy nie, skończymy przed północą, bo mamy założone ten dźwigary na jaja pod tytułem rozpięcie reklamowe.
4: Okej.
3: Okay. Czyli rzeczone te... pola minowe.
2: Ale zanim się zbierzemy tutaj ze studia.
3: Dobrze, moi drodzy, to dorzeczone The Oath w wykonaniu zespołu Taraban przed państwem. To jest załącznik prezentowy do naszego solenizanta, który będzie jeszcze z nami. Jak państwo macie ochotę, proszę bardzo, kiedy jesteśmy na antenie, dzwońcie, składajcie życzenia. Jesteśmy na to otwarci.

0: Dobrze, że rzuciłeś to słowo komentarze poza anteną, bo ja zapomniałem powiedzieć panu Andrzejowi, pozdrawiam bardzo serdecznie. Pan nowy jest, wnoszę z tego, pan nie masz pojęcia o tym, że ja prowadzę na stojąco, ja nie siedzę tu. Mówiłem, że to mój stojak do mikrofonu trzeszczy, a nie mój fotel. Mam trzech świadków akurat teraz na to, że stoję.
1: I raz klęknąłeś.
0: Raz, a tak, przepraszam najmocniej. Właśnie, raz klęknąłem, ale już się podniosłem. Kto opowie państwu o tym Hunt Waters?
1: To ja mogę powiedzieć.
0: Tak, bo ty walczyłeś o to bohatersko w swojej urodziny, żeby koniecznie jedno żeśmy usunęli, moi drodzy, a drugie wpadło właśnie w to miejsce. To naprawdę cudowne. To z 2019 dużo większe. Przeszedł na mnie z nożem.
2: No, blade, jak na grzybach.
0: Blade and the wheel, czyli miał ostrze i miał chęć, aby, wiesz, coś ze mną zrobić. Informuję państwa o tym 23 minuty po 23. Zdobywam drugą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Tak, i co?
1: Hunt Waters. Album Mana, nagrywany jeszcze pod inną nazwą, Idle Hands, tylko potem się okazało, że jakieś mieli problemy prawne, że jakiś inny podmiot już się tak nazywał i musieli zmienić nazwę na Unto Others, ale już mają okładki wszystkie od paru lat zaktualizowane z nową nazwą. No świetna kapela, to jest takie jakby, ja to lubię mówić, że to jest coś pomiędzy Joy Division a Iron Maiden, przynajmniej na tamtym albumie, potem trochę...
2: To mogli się nazwać Iron Division.
3: Albo Joy Maiden.
1: Mogli, ale się tak nie nazwali. Tak, jeszcze ich nigdy nie widziałem na żywo, ale wiem, że raz w ciągu ostatnich paru lat raz grali na jakimś polskim festiwalu, ale mi akurat data nie leżała, więc nie pojechałem zobaczyć. Mam nadzieję, że jeszcze będę miał okazję tę zaległość nadrobić. Aczkolwiek album Mana jest zdecydowanie moim ulubionym z ich dyskografii, więc bardzo polecam do zapoznania się z całą płytą Unto Others.
0: Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
4: Dobry wieczór, na imię mam Krzysztof, na nazwisko Gońda i reprezentuję zespół Tarpa.
0: No i podobnie, mój skarbie, jak ja cię dawno nie widziałem. Dobry wieczór. Podobno, właśnie, to może skorygujesz wszystko to, co tutaj panowie na twój temat plotkowali za moim pośrednictwem.
4: Chciałem się podpiąć pod falę entuzjazmu a propos Unto Others, formerly known as Idle Hands. Też mi się podoba ta kapela. Są trochę niewolnikami chyba z formuły, którą sobie stworzyli, co nie zmienia faktu, że jest to całkiem zgrabna formuła. Ale mniejsza o to. Dzwonię tylko i wyłącznie po to, żeby podziękować za to wyróżnienie i złożyć najlepsze możliwie urodzinowe życzenia jednemu z swoich gości. Niestety po głosie jeszcze chłopaków na tyle dobrze nie znam, żeby rozpoznać. Ale przy okazji chciałbym zobowiązać się do tego, że na pewno zdążymy lepiej się poznać. Byłoby cudownie, jeśli do końca tego roku przynajmniej jeden koncert razem zagramy. Po takim wydarzeniu na pewno będę w stanie po głosie rozpoznać nawet i o trzeciej nad ranem, kto jest kto.
0: Na pewno to u Marko Pernik.
5: Kopernik był kobietą. Dobrze, to jak tam coś sklecisz, to wiesz, dokąd masz to wysyłać, prawda? Pamiętasz jeszcze mojego maila?
4: Jasna sprawa.
5: Cudownie. Stosunkowo udanej nocy ci życzę.
4: Nawzajem.
5: Pa.
1: Hej, hej.
5: Moi drodzy, mamy konkurs dla was, bo przez ten pinda w kwiatki, tak się nazywa czasem, zapowiadał po 22, że będziemy mieli i winyle, i CD. Pytanie jest następujące, znaczy tak, w temacie maila wysyłanego na makakmałpaantyradio.pl proszę wpisać: uwielbiam liczyć na Bartosza i Grzesia. Jak państwo udzielicie poprawnej odpowiedzi na pytanie, które za moment padnie, to proszę koniecznie podpisywać się imieniem oraz nazwiskiem. Pod nim proszę mi dołączyć adres pocztowy dokładny wraz z kodem. Dołączyć na wszelki wypadek numer telefonu kontaktowego i słać to na makakmałpaantyradio.pl. Coś jeszcze chciałem od was, nie pamiętam. Dobrze, jak brzmi to pytanie konkursowe?
2: Ile łącznie dzisiaj skończyli lat Grzegorz Skawiński i Bartosz Kulczycki?
5: Proszę bardzo.
0: podpisujemy się imieniem, nazwiskiem, dołączamy ten dokładny adres pocztowy wraz z kodem makakmałpa.antyradio.pl. W temacie mogę liczyć na Grzesia i Bartosza, tak? A... proszę bardzo, Hypnozaur dla Państwa, żeby Wam się tam lepiej liczyło.

0: trzeba uważać na tym przejściu dla pieszy. Moi drodzy, to teraz nasi goście opowiedzą Państwu wszystko to, co powiedzieli mi poza anteną jakoś 30 sekund przed końcem Red Reaper. Proszę bardzo, pan jedzie.
1: Tak, to jest świetny zespół, młody, bardzo glamowy. I to nie jest taki glam, jak się w Polsce wcześniej zdarzało, że ktoś grał, nie wiem, rocka jak Lady Punk i później sobie nagle po 30 latach bycia muzykiem odkrywał, nie wiem, Europe i Scorpions. Tylko to są dzieciaki, które od początku tego słuchają, są tym przesiąknięte i to widać i słychać. I mamy przyjemność być ich, no nie wiem, mam nadzieję, że z kolegami, bo zagraliśmy razem koncert, zaprosiliśmy ich na naszą premierę płyty. Zagrali super, było fajnie bardzo, im się podobało, nam się podobało i bardzo im kibicujemy w dalszym rozwoju kariery.
0: A skąd oni mieszkają, skąd oni dojeżdżają?
1: Z Warszawy są. Z
0: Naprawdę?
1: Warszawy. Tak, tak. Z Warszawy, tylko że to jest dość młody zespół. Oni mają 3 single i grają chyba w tym składzie z rok może.
2: Tak. Ale jak na ten wiek, to naprawdę super
1: tak,
2: grają.
1: Tak, tak. Także pozdrawiamy.
0: I trzymamy kciuki.
1: Sonię, Bandę i Danego.
0: No to ten. Niech wam słonko świeci. Teraz was na to słonko wystawimy. Jakieś wprowadzenie do utworu Into the Sun?
2: To jest super piosenka, której mieliśmy pół i dlatego połączyliśmy ze Szkołą Rocka na końcu i psychodelą.
1: Tak, jak ktoś oglądał Szkołę Rocka z Jackiem Blackiem, to może odkryje pewne analogie.
3: Tak, a jest to utwór kończący płytę, który też będzie pasował, jako że się zbliżamy do tej północy.
0: Uspokój się, jeszcze nie.
3: Jeszcze nie.

0: Reklama.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Jeszcze raz, poczekaj, że mam...
4: Co widzę? Makakofonia, baby have fun.
3: Wyraz po prostu w formie sztuki, tatuażu pięknego na ciele człowieka. To jest makakofonia, baby have fun. Zapraszamy. Czytała Kasia Zagajewska, Rusty Pine.

0: vůbec to není levná věc.
1: Jiří, jmenuji se Specially for You. Jiří Maháček obchodí dzisiaj svojej urodziny, jest jubilatem, dlatego wystawiłem ten MiG-21 z 2017 roku w utworze Swoboda na zwieńczenie naszego spotkania. Z prawie całym hypnozaur. Tam bez jednego to tam, to się nie liczy, prawda? Oczywiście. I teraz co? Jiří, prócz tego, że z Migiem 21 wydał 5 płyt, to jest aktorem filmowym. Serdecznie polecam, na przykład Butelki zwrotne, albo Jedna ręka nie klaszcze, albo co tam jeszcze. No, Piotrusiu, znajdziesz sobie. To zwracam się do największego pozera wśród paciorków, który przepięknie napisał na antyradiowym Facebooku: Bartoszu z Hipnozaur, czy to ty odwiedziłeś Kazika w szpitalu?
2: Tak, to ja.
3: Miał strój kolarza i był opalony.
2: Akurat wracałem z wakacji.
3: Rowerem z Teneryfy.
1: To była makakofonia Baby Have Fun. Hipnozaur naszym gościem poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Makak-Szarłacki. Zapraszam Państwa na jutro. Ale zanim się rozstaniemy, i panowie, do was mam tradycyjną prośbę i do państwa również, abyście byli tak mili i wykonali ze mną pieśń kończącą. Tekst ma łatwy do zapamiętania, bo krótki, brzmi następująco: Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Wszystko jasne?
2: Oczywiście.
3: To proszę bardzo. To jasne, że pierwsze rodeo tutaj.
1: Marcin nabija, a potem my śpiewamy, proszę.
4: Maciek Maleńczuk jest moim idolem.
1: Stosunkowo udanej noty.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.